0: Fuck that fuck bitch. That bitch.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

of cotton silk. The great unknown, I'm in another time zone.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

0: zmieniła. A gdy spadła, to ją trąbą wciągnął słoń.
1: Rafale, pobaw się z nami.
2: Właśnie, wymyśl nam jakąś nową zabawę.
3: Ja już mam dobrą zabawę przy naprawianiu komputera, który zepsuliście. Bawcie się grzecznie sami.
1: No tak, nigdy się nie chce z nami bawić.
2: Stale jest zajęty i nie ma czasu. My ci dorośli to są bardzo dziwni.
1: Wiesz, misiu, jak my będziemy dorośli, to wszystko zrobimy inaczej.
2: A może lepiej nigdy nie bądźmy dorośli?
1: Myśli.

0: Wniosek?
1: Wniosek?
0: Wniosek! Cóż, przyjaciele, karmcie swoje fotele w piątki, świątki, niedzielę. By podstawą ich diety już nie były skarpety, tylko coś innego.
1: Innego?
0: Mniej potrzebnego. Na przykład skasowane bilety.
1: Bilety?
0: Bilety. Czasem i pończochy,
2: ale tylko te w grochy.
1: Jak to w grochy?
2: No, te brzydkie w grochy.
1: No ale ja nie mam w grochy, mam tylko w paski.
0: Marcin, daj swoje.
3: Nie, no co ty, mało mam i się niedzielę, daj spokój.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Halo? Halo, słychać mnie? Słychać? O, słychać mnie? Ale piszcie, ale piszcie. Słuchajcie, przyszedłem coś zaśpiewać. Chciałem coś zaśpiewać, ale się wstydzę sam. Możecie zaśpiewać ze mną? Tak? Fajnie. Uwaga, ja...

śmie się ten, kto mnie zje. Mej soczystości nie oprze się nikt. Zatańczmy razem, ananas i ty. Kto jest najlepszy?

i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i w tył, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w przód, i w tył, i wszystkie nóżki w górę. Uwaga, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery i w lewo, i

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Na zegarze już jest 8, a nawet minuta po 8, a w kalendarzu niedziela.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Bardzo jestem ciekawa, jak się macie, bo my właśnie zaczynamy niedzielne spotkanie.

kolorów rzeczywiście przybywa. Słuchajcie, każdy, kto wczoraj na przykład spędził uroczy, pochmurny, deszczowy dzień na spacerze, ten miał okazję przyjrzeć się temu, co w tej chwili pojawia się w przyrodzie. Jeszcze kilka tygodni temu drzewa były zielone, a teraz przybierają różne kolory, żółkną, czerwienieją albo brązowieją, no wiadomo, tak już jest jesienią, a niedługo zaczną też zrzucać liście, pozbywać ich, tak jakby to był taki balast dla nich zbędny. No i trochę tak to jest, że liście to jest element drzewa, który drzewo musi wykarmić, a ponieważ robi się coraz chłodniej, coraz mniej jest też słońca, które potrzebne jest drzewu do utrzymania zieleni, no to po prostu zrzuca drzewo liście i co tu dużo mówić, drzewa też zaczynają powoli zasypiać. Ale wy nie śpijcie. Wczoraj co prawda poranek był senny, takie było założenie, żeby porozmawiać o śnie i o śnieniu, ale na dzisiejszy poranek Polskiego Radia Dzieciom mamy zupełnie inny plan. Daria Brzezińska i ja, Justyna Majchrzak. Jesteśmy z wami do godziny 10, a jaki to plan, tego się dowiecie już niebawem. Chociaż nie. A co będziemy trzymać w takim razie was w niepewności? Zegarową godzinę już podawałam, natomiast nie mówiłam jeszcze, że dzisiaj jest Dzień Wszystkich Dziewczynek. No to na ich cześć. Brawo od krasnoludków, które już są, jak słyszycie, obudzone i gotowe do zabawy. I mam nadzieję, że wy też jesteście gotowi. Będzie możliwość dzisiaj składania życzeń dziewczynom, a my będziemy miały dla was specjalne niespodzianki. Oto pierwsza z nich.

0: To jedna z ulubionych piosenek wszystkich słuchaczek i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, więc to był taki prezent na dzień dobry. Prezent w naszej audycji, która nazywa się...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Właśnie tak, a to poranek specjalny, bo poranek w Dniu Wszystkich Dziewczynek. Być może jeszcze nie odebrałyście żadnych życzeń, no to my jesteśmy w takim razie pierwszymi, którzy składają wam najlepsze życzenia z okazji waszego święta. Natomiast powiem wam od razu, że plan na dzisiejszy poranek jest taki, że będzie można do nas telefonować i będzie można składać życzenia wszystkim zaprzyjaźnionym albo spokrewnionym, czyli bliskim nam dziewczynkom. To jest informacja dla wszystkich rodziców, którzy nas słuchają, że można swoją córkę w ten sposób uhonorować. Dla wszystkich braci, którzy nas słuchają, że można swojej siostrze przesłać życzenia. Dla wszystkich dziewczyn też to jest informacja, że można na przykład przyjaciółkę pozdrowić i wysłać jej jakąś piosenkę. Albo na przykład, kto jeszcze? Babcia i dziadek też mogą do nas zadzwonić, żeby powiedzieć tak, tak, znamy taką dziewczynkę, a na imię ma... No właśnie, a ja z kolei wybrałam do dzisiejszego poranka piosenki z dziewczęcymi imionami w tytułach. Myślałam, że będzie ich dużo, dużo więcej i że prawie każdą Kasię, Basię, Zosię, Helenkę znajdę w piosence. Okazuje się, że aż tak proste to nie jest, natomiast kilka dziewczęcych imion znalazłam i teraz przed nami pewna Ola.

0: przedszkolna piosenka o małej Oli. Ale idealna na tę właśnie porę roku, kiedy troszkę nam leci na głowę i deszcz nam pada i liście nam zwiewa też pod stopy ten wiatr, który często odzywa się jesienią. A do nas dzwoni Maja. Dzień dobry, Maju. Cześć. Halo, halo. Ja będę mówić do słuchawki, czyli prosto do twojego ucha, Maju. Słyszysz mnie? Halo, halo.
1: Hop. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słyszysz teraz, Maju?
1: Tak.
0: To wspaniale, że nas słyszysz. No i w takim razie wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziewczyny.
1: Dziękuję.
0: Czy ty chcesz złożyć życzenia komuś z twojego otoczenia, kto też jest tak jak ty dziewczyną i jest z tego zadowolony?
1: Tak.
0: To kogo?
1: Złożyć życzenia wszystkim dziewczynkom, moim koleżankom i mojej całej rodzinie.
0: O, w rodzinie też są dziewczyny, prawda?
1: Uh-huh.
0: Masz jakieś kuzynki albo siostry?
1: Tak, mam dwie kuzynki.
0: Uh-huh. Jak mają na imię?
1: Milena i Dagmara.
0: I jesteście zaprzyjaźnione? Jesteście ze sobą tak blisko, że często się widujecie i bawicie się razem? Spotykacie się na jakichś pogaduchach?
1: Bardzo rzadko.
0: Pewnie nie mieszkają blisko, co?
1: Tak.
0: Tak to bywa czasami z kuzynostwem, że jest rozsiane po Polsce i rzeczywiście to wielkie święto, jak się spotykamy. Maju, a to fajnie być dziewczyną?
1: Tak.
0: Powiedziałaś to tak zdecydowanie, że aż boję się zadać następne pytanie. Co takiego fajnego jest w byciu dziewczynką? No to trzeba się zastanowić pewnie nad odpowiedzią na to pytanie. Przychodzi ci coś do głowy? Za co lubisz bycie dziewczynką?
1: Że mam długie włosy.
0: O, jak długie? Dokąd sięgają? Do pasa?
1: Do szyi.
0: Do szyi. No to takie w sam raz długie, ale można z nich jakąś fryzurę wyczarować?
1: Tak.
0: Jaką na przykład? Warkocze? Kucyki?
1: Tak. Koka można.
0: Koka można zrobić. I sama potrafisz takie fryzury robić? Czy jeszcze korzystasz z pomocy mamy albo taty? Chyba nie wiem, czy my się słyszymy z Mają. A czy tata nas słyszy?
1: Tak.
0: Tata nas słyszy. A może tata przejmie słuchawkę i złoży życzenia swojej córce Mai z okazji Dnia Dziewczynki? Ciekawa jestem, czego ten tata by życzył swojej córce.
2: Proszę.
0: Dzień dobry, panie tato.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Panie tato, dzisiaj jest Dzień Dziewczynek. Wie pan o tym?
2: Tak właśnie słyszeliśmy w radiu.
0: I tak się zastanawiam, czego się życzy takim dziewczynom dzisiejszym, kilkuletnim, jak pana córka. Czego by pan życzył?
2: To jak mojej córce, to się życzę tylko, żeby była taka sama, bo jest fantastyczna.
0: O, dobre życzenia. Najlepsze, a przecież kto lepiej zna swoją córkę niż rodzice. No to w takim razie my też Majce życzymy wszystkiego, wszystkiego dobrego, niech się nie zmienia i bardzo dziękujemy za te wszystkie pozdrowienia i życzenia, które ona posyłała w świat dla swoich kuzynek,
2: dziękujemy
0: dla
2: bardzo.
0: Przyjaciółek. A teraz będzie piosenka o pewnej chyba najsłynniejszej Mai. Domyśla się pan, o jakiej Mai myślimy?

0: O, to się domyślam.
1: No to w takim razie jest. Dla Majki, która do nas telefonowała i dla wszystkich Majek, które nas teraz słuchają.
0: No to zaraz włączymy.
1: Koniecznie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Pozdrawiamy i do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
2: O, myszko.

0: No powiem wam, że tak zrosła się ta piosenka z panem Zbigniewem Wodeckim, że potem się troszeczkę denerwował, jak stale go proszono o to, żeby zaśpiewał piosenkę o Mai, bo miał przecież różnych piosenek mnóstwo w swoim repertuarze. Na zegarze jest 18 minut po godzinie 8, a to jest...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: I dzisiaj poranek nadajemy specjalnie dla wszystkich dziewczynek i dziewczyn. Oczywiście chłopcy też mogą nas słuchać. Co więcej, chłopcy mogą do nas telefonować, żeby składać życzenia swoim zaprzyjaźnionym dziewczynkom, przyjaciółkom, koleżankom z klasy, siostrom, kuzynkom. A jeśli jakaś mama, a to bardzo jest możliwe, czuje się dziewczyną i jest dziewczyną, to też można swojej mamie złożyć najlepsze życzenia. I ktoś do nas telefonuje. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak masz na imię?
2: Róża.
0: Cześć, Różyczko. Bardzo piękne imię, takie kwiatowe, prawda?
2: Mhm.
0: Lubisz swoje imię?
2: Tak.
0: A lubisz, Różo, być dziewczyną?
2: Tak.
0: Przed chwilą Maja powiedziała, że lubi być dziewczyną za to, że można mieć długie włosy i układać sobie różne...
2: A ja też mam długie włosy.
0: Blond?
2: I też bardzo z tego cieszę.
0: Blond czy ciemne?
2: No, ja mam takie, no, po prostu, no, złote.
0: Złote. Ojejku, jak to brzmi. Mam złote włosy. I sięgają ci, czekaj, do pasa?
2: No, już sięgają i są bardzo długie.
0: Bardzo długie. A kto je czesze?
2: No, mam, no ja.
0: Ty je czeszesz. O, bo takie długie włosy to lubią się plątać, prawda?
2: Tak. Moje to się lubią takie kręciołki.
0: A, kręciołki. To już sobie wyobrażam, Różo, jak ty wyglądasz. A masz dużo koleżanek, Różyczko?
2: No, mam jedną kuzynkę, Celinkę.
0: Celinkę czy Sabitkę?
2: Celinkę.
0: Celinka, kuzynka Celinka. Wiesz, że... Celina jest zazwyczaj związana ze śpiewem. Czy twoja Celinka też lubi śpiewać?
2: No.
0: A ty lubisz?
2: Tak.
0: A co jeszcze lubisz robić, Różyczko?
2: Słuchać i czytać książki.
0: To ty jesteś książkomaniaczką. To nic złego, to nic złego. Słuchaj, klub książkomaniaków to jest taki klub, który zrzesza, zbiera tych wszystkich, którzy kochają czytać książki i są słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom, czyli jesteś ty wśród tych książkomaniaków. A co tam ostatnio czytasz, Różyczko? Jaką książkę?
2: Ja mam sporo książek.
0: O, a to zapytam cię w takim razie, a masz jakąś ulubioną bohaterkę, czyli dziewczynkę z jednej z tych książek?
2: No mam inną, ich mam kilka.
0: A potrafisz...
2: Basię mam.
0: Basię, a z której książki? A wiem, z tego cyklu książek o Basi.
2: No.
0: Tak, oczywiście, że tak. Bo najpierw pomyślałam o zupełnie innej Basi, o Basi z takiej książki Awantura o Basie.

0: ale to jest stara książka, dawno temu wydana i bardzo możliwe, że jej w ogóle nie znasz. Ale cykl książek o Basi, tak, znamy, lubimy, oczywiście, że tak. Bohaterka książkowa, której też dzisiaj trzeba by złożyć życzenia, prawda? I Basi. I komu jeszcze życzenia składamy, Różyczko?
1: Mamie.
0: Dobrze, dołączamy.
1: Rozali, bo mam młodszą siostrę.
0: No, a jak jest, w jakim wieku jest Rozalia? Jak duża jest?
1: No ma już 7 miesięcy.
0: Już 7 miesięcy. Wspaniale, czyli rośnie nam kolejna słuchaczka Polskiego Radia Dzieciom. To pozdrawiamy serdecznie Rozalkę. Macie jakieś ulubione zabawy? Czy Rozalka jest jeszcze troszeczkę za malutka, żeby się z nią bawić?
1: No ona to jest wszystko różne rzeczy, ale nie leczko jej nie siedzi, nie chodzi.
0: No tak, wiadomo, to wszystko przed nią dopiero, ale można się z nią bawić na pewno jakoś, prawda?
1: No.
0: Za tymi zabawkami. I można jej książki czytać, wiesz o tym?
1: No.
0: Na pewno.
1: Tak, ja jej czytam książki.
0: Tak myślałam, że macie taką jedną swoją ulubioną czynność. Różyczko, a wiesz, że ja mam piosenkę o róży?
1: Ja wolę Golden.
0: Golden wolisz. Dobrze, to zaraz poprosimy Darię, żeby w takim razie spróbowała. O, już Daria mówi, że już jest i już za chwileczkę w takim razie piosenka o Golden się pojawi, a piosenka o róży może będzie, a może się zmieści w drugiej godzinie. Zobaczymy. W każdym razie serdecznie Ci dziękuję i pozdrawiam Cię, Różo. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Nie zmieniaj się. Rośnij taka wspaniała, jak jesteś. Dobrze.
1: Dziękuję.
0: Dzięki wielkie. Pozdrawiamy serdecznie. No i piosenka o Golden, czyli piosenka z filmu K-popowe łowczynie demonów, czyli K-pop Demon Hunters. Już za chwileczkę będzie w Polskim Radiu Dzieciom. Ja wiem, że to jest prezent nie tylko dla naszej słuchaczki Róży, ale dla wielu, wielu innych naszych słuchaczek. Proszę bardzo.

0: Czekałam do tego momentu, nie chciałam go zagadać, bo wiedziałam, że tam na końcu jest takie mocne uderzenie. A to jest poranek Polskiego Radia Dzieciom. Dzisiaj dziewczyński poranek, chociaż cały czas przypominam, że mogą też do nas telefonować chłopcy, mężczyźni, tatusiowie, bracia, żeby złożyć najlepsze życzenia swoim córeczkom, siostrzyczkom, kuzynkom, koleżankom z klasy albo z ławki. Może nawet jakieś chłopaki siedzą w ławce z dziewczynami. Ja tak siedziałam kiedyś z moim kolegą. Pozdrawiam cię, Radku. Po raz pierwszy chyba w czwartej klasie zostałam posadzona z chłopcem i pamiętam, że całkiem dobre było to sąsiedztwo. A do nas dodzwoniła się Basia. Dzień dobry, Basiu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Słuchasz nas jeszcze w łóżku, w piżamie? Tak myślałam. O, jakie to przyjemne wstawanie. A śniadanie już było, czy dopiero przed tobą?
1: Przede mną.
0: A co lubi jeść na śniadanie, Basia? Nie usłyszałam. Usłyszałam sok z patelni, ale to chyba niemożliwe.
1: Tosty z patelni.
0: A czy jednak z patelni, tak. Tosty z patelni, dobrze. I z dżemem te tosty będą, czy z czekoladą? Czy z, nie wiem z czym.
1: Z jajeczkiem.
0: Ach, takie wytrawne. O, Basiu. To w takim razie szacun, że tak powiem, za tosty wytrawne z jajeczkiem. Troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu?
1: Tak.
0: O, proszę bardzo, tym większy szacun. Basiu, podobno dzwonisz, żeby powiedzieć, co jest fajnego w byciu dziewczynką.
1: Tak.
0: To słuchamy.
1: Fajnego w byciu dziewczynką jest to, że można mieć długie włosy i można sobie robić różne fryzury.
0: Albo prosić kogoś o zrobienie różnych fryzur, wiesz? Jak ja byłam troszkę starsza od ciebie, to prowadziłam w moim domu taki zakład fryzjerski. I jak przychodziły do mnie moje kuzynki, a miałam bardzo dużo kuzynek zawsze, długowłose były te kuzynki, to zawsze pierwsze co, to otwierałam zakład kurczak, tak się nazywał ten mój zakład fryzjerski, kurczak, i zakład kurczak przyjmował wszystkie chętne do czesania. One lubiły to, bo wychodziły z gotowymi fryzurami. No, nie zawsze te warkocze były równo zaplecione, ale już mniejsza o takie drobiazgi. A ja byłam zadowolona, bo mogłam poćwiczyć, potrenować te umiejętności w zaplataniu warkoczy. A ty jakie lubisz najbardziej fryzury na głowie?
1: Warkocze.
0: Jeden, dwa, trzy?
1: Czasami dwa, czasami jeden.
0: A trzech jeszcze nie miałaś, co?
1: Nie, ale moja siostra za to miała całą głowę w warkoczyk.
0: Kto jej zaplótł takie warkoczyki na głowie?
1: Mama.
0: O, to jest dopiero praca. No i co? I chodziła długo w tych warkoczykach?
1: Aha. Cały dzień.
0: Tak, a potem jak je rozplotła, to pewnie miała taką burzę loków na głowie.
1: Tak.
0: No tak jest, znam to. Czasami sobie sama zaplatam warkocz i potem mam takie pofalowane włosy. O, to jest odpowiednie określenie. Nie loki, tylko pofalowane włosy. No i jakie ty masz plany na dzisiejszy dzień, Basiu? Jesteś dopiero w łóżku. Jesteś jeszcze przed śniadankiem.
1: Najpierw przybiorę się i zjem śniadanko, później pójdziemy do kościółka, a później pójdziemy na rolki i na rower.
0: O, a jaka pogoda u ciebie tam, gdzie jesteś?
1: Ja mieszkam w Warszawie.
0: Aha.
1: I dzisiaj jest tak dość pochmurnie, ale warto skorzystać. Bo już się kończę sezon na rolki.
0: Bardzo dobrze mówisz, wiesz? Ja mam taką koleżankę Olgę, która też dzisiaj świętuje. Olga, wszystkiego dobrego. I Olga wczoraj przyszła do mnie i mówi tak, idealna pogoda na rower. A powiem ci, że w Warszawie

0: raczej wam powiem, bo skoro ty jesteś, Basiu, z Warszawy, to wiesz, jaka wczoraj pogoda była w naszym mieście, co?
1: Tak.
0: Siąpiło i mrzyło i padało i znowu mrzyło i znowu siąpiło. A Olga powiedziała, to jest najlepsza pogoda na rower. Więc myślę, że i na rower, i na rolki świetna pogoda. I życzę ci wspaniałego w takim razie przedpołudnia i popołudnia i świętowania Dnia Dziewczynek, Basiu.
1: Mogę kogoś pozdrowić?
0: Oczywiście.
1: Pozdrawiam moje koleżanki, moją mamę, moją siostrę, moją kuzynkę, moją babcię i moją prababcię. I to wszystko.
0: Pozdrowienia powędrowały w świat, a ja do nich dołączę piosenkę, którą śpiewa pewna Basia. Co ty na to?
1: Aha.
0: Basia zaśpiewa o Mani, że panna Mania gra na mandolinie. To jest piosenka z historią, to jest piosenka nie taka zupełnie nowoczesna jak K-pop Demon Hunters Golden, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Specjalnie dla ciebie, Basiu.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Pa, pa.

0: To była piosenka w wykonaniu Barbary Rylskiej, specjalnie z myślą o Basi, która przed chwilą zatelefonowała, żeby powiedzieć, że to fajnie być dziewczynką. Ciekawa jestem, czy tego samego zdania jest córka pana Rafała, który do nas dzwoni. Dzień dobry, panie Rafale.
1: Dzień dobry pani. Dzień dobry wszystkim w Radiu Dzieciom.
0: Dzień dobry. Jak ma na imię pana córka?
1: Moja córka ma na imię Kalina.
0: Kalina. Piękne imię. Kto wybierał?
1: Wybieraliśmy razem, ale ostatecznie tak, trochę większy nacisk położyła żona i jest Kalinka.
0: Jest Kalinka. Kalinka już wstała, już się ubrała, już się obudziła?
1: Tak, Kalinka już od jakiegoś czasu siedzi i robi bransoletki z gumek.
0: Znam to zajęcie. Można też szydełkować, można też robić różne inne rzeczy kreatywne. Dziewczyny to lubią chyba. A co lubi pana córeczka, córka Kalina?
1: Moja córka lubi rysować i lubi układać

0: domy z klocków Lego. Mm-hmm. A jeszcze bardziej lubi się bawić potem z tym, co ułoży.
1: A pan czasami uczestniczy w tym budowaniu?
0: Uczestniczę, oczywiście, że uczestniczę.
1: No, ja też nie wyobrażam sobie w czasach, kiedy byłam dziewczynką budowania bez pomocy taty. On miał świetny pomysł.

0: lepszego z okazji Dnia Dziewczynek. Również chciałbym mojej żonie Kazi złożyć wszystkiego najlepszego, życzenia wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziewczynek.
1: Piękne życzenia. A czy pozwoli pan, że dołączę do tych życzeń piosenkę Mam tę moc?
0: Bardzo proszę.

0: pęcia chłodu mnie pcha.
1: No i przy okazji uhonorowaliśmy wszystkie Elzy i wszystkie Anny.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: A teraz dzwoni do nas pani Justyna. Dzień dobry, pani Justyno.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Bardzo miło, że zadzwoniła tym razem mama. Pani Justyno, czy pani się czuje trochę dziewczyną albo dziewczynką nawet?
3: Tak, oczywiście, że tak.
1: A w jakich sytuacjach czuje się pani jak dziewczyna?
3: Jak dziewczynka, kiedy tańczę z moją córką, co robimy bardzo często przy okazji naszych zabaw, naszego wspólnego spędzania czasu. Czy też biegamy sobie razem po parku. To są takie nasze cudowne chwile.
1: Teraz idealny czas na bieganie po parku, prawda?
3: Tak, tak. Wczoraj byłyśmy zresztą. Też mimo deszczu w Łazienkach Królewskich. Także polecam. Pięknie wyglądają.
1: To prawda. Karmiłyście wiewiórki?
3: Między innymi też, tak.
1: Bo akurat ci wszyscy, którzy jeszcze nie mieli okazji przyjechać do Warszawy i wejść do Parku Łazienkowskiego,

0: Krakowskiego może nie wiedzą, ale dużo jest tam rudej wiewiórek, które zwłaszcza teraz, przed sezonem późniejszo-jesiennym i wczesno-zimowym, są bardzo aktywne i szukają sobie czegoś pysznego do zjedzenia, więc można prawie z ręki je karmić.
1: Tak. Niektóre wiewiórki są bardzo chętne do tego.
0: Tak, to prawda. I można je podziwiać. One też świetnie tańczą, prawda?
1: Tak.
0: Wśród liści. Pani Justyno, jak ma na imię pani córka?
1: Moja ukochana, najwspanialsza córeczka ma na imię Nataszka.
0: I czego życzymy Nataszce?
1: Nataszce życzę tego, aby zawsze wierzyła, że ma tę moc. I że może wszystko, tak? Może spełniać swoje marzenia, może być kim chce. I żeby była zawsze szczęśliwa i uśmiechnięta. Tego jej życzę.
0: Piękne życzenia. Myślę, że inne dziewczynki też je pewnie przyjmą z radością. I pani też życzę tego samego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. I wszystkim, dla wszystkich dziewczynek, pamiętajcie, macie tę moc i z niej korzystajcie.
0: Piosenka Mam tę moc już była, ale ja mam piosenkę, która też opowiada o tym, że dziewczyny są silne. Wierna, odważna i prawa.
1: Dobrze.

0: kim chcesz.
1: Piosenka z filmu Mulan. Być może to dobra propozycja, żeby dzisiaj sobie z okazji Dnia Dziewczynek po południu wspólnie obejrzeć właśnie tę filmową opowieść.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: A ja w takim razie, uwaga, uwaga, przypomnę pewną książkową dziewczynę. I to wcale nie będzie Pippi Langstrumpf, chociaż domyślam się, że kiedy myślicie o ulubionej bohaterce książkowej, to być może wielu z was przychodzi właśnie ona do głowy. A ja chcę zapoznać was z pewną Tonią. Tonia z Grimmerdalen. Myślę, że sporo łączy ją z Pippi, nie tylko kolor włosów, chociaż Tonia też ma rude włosy, taką rudą burzę loków na głowie, ale jest też, tak jak Pippi, odważna. Dorośli nawet mówią o niej, że jest małą łobuziarą, a Tonia się tylko z tego

0: go śmieje i kombinuje, jak udoskonalić swoje sanki, żeby jeszcze szybciej pędziły z górki. No powiem wam, że jako czytelniczka czasami martwiłam się, czy ona wyjdzie cało z tych swoich szalonych przygód, ale zawsze jej się udawało, a w dodatku zdobywała sobie serca ludzi. O tak, ta Tonia też taką umiejętność posiadała. Odsyłam was do książki Tonia z Grimmerdalen, Marii Par, jeśli jeszcze tej historii książkowej nie znacie. A teraz będzie piosenka wcale nie o Toni i nie o Pippi, tylko o pewnej Marynice.
1: Kogut zapiał sobie i obudził kurki.
2: Konik
1: grzebie nóżką pusto w żłobie ma.
2: Słonko
1: już wyjrzało za różowej chmurki.
2: Krówka
1: ryczy głośno, zaraz mleczy.

0: ciebie tego lenia.
1: Wszystko jest do naprawienia.
0: Można rano karmić kurki,
1: zanieść siano do obórki,
0: zebrać jabłek parę koszy,
1: trochę poprać, trochę poszyć,
0: a wieczorem pić na tany
1: z jakimś chłopcem roześmianym
0: i radośnie i z muzyką. Marinko, Marinko, Marinko, Marinko.
2: Piosenka z myszką, tak się mówi o czymś, co jest troszkę staroświeckie, co ma już troszkę lat na swoim koncie, a właśnie ta piosenka Marynika w wykonaniu chóru Czajanda to jest jedna z takich starszych piosenek, które zachowały się w archiwach Polskiego Radia. Nie poznałam jeszcze dziewczyny o tym imieniu, może kiedyś kogoś takiego spotkam, ale Ewkę znam niejedną.

0: Pozdrawiamy wszystkie Ewki i Ewy i Ewunie, dorosłe i młode i najmłodsze dziewczynki noszące to imię. A to jest audycja, która nazywa się...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Wczoraj był koncert. Nie wiem, czy mieliście okazję go słyszeć, czy może byliście w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, a to był koncert pod hasłem M jak mistrz. Czy lepiej być mistrzem, czy uczniem? Jak myślicie? Czy mistrzem jest dyrygent? I kto dla was jest mistrzem tak na co dzień? Wykonawców i obecnych na wczorajszym koncercie młodych melomanów zapytała o to nasza reporterka Julka Rozbiecka.
2: Będzie koncert i na pewno będą mistrzowie.

0: Kto to mistrz, jak myślisz?
1: Ktoś, kto...
2: Dużo umie.
1: Tak. I robi coś bardzo dobrze. Mistrzem można być, jak się gra na jakimś instrumencie.
0: Czy znasz jakichś mistrzów instrumentu?
1: Ludwika van Beethovena. To taki kompozytor.
3: Mistrzem można być w sporcie.
4: W balecie.
5: Można być mistrzem w jedzeniu cukierku.
6: Moja mama jest dla mnie też mistrzem. Bo gra na skrzypcach. Bardzo trudno być mistrzem, bo trzeba dużo w to pracy włożyć, fizycznej i psychicznej. Dużo ćwiczyć trzeba, tak.

0: Zofia Płaziuk. Gram na flecie poprzecznym od 15 lat i po części, powiedzmy, mogę się nazwać mistrzem. Jestem także studentem. Zaczęłam teraz studia magisterskie, także tutaj łączę i pracę, i dalszą naukę.
1: Dużo trzeba ćwiczyć i przykładać się do gry, żeby zostać mistrzem w graniu na flecie poprzecznym?
0: To są lata, lata, długie lata pracy.
1: Ale jak to? To wystarczy wziąć do ręki, przyłożyć do ust, położyć bokiem i dmuchać.
0: No nie do końca, niestety nie do końca. Dobrze by było, jeśli faktycznie dałoby się w ten sposób pięknie grać. No jednak to jest wiele lat wyrzeczeń, wiele lat ciężkiej pracy, nieraz wielogodzinnej w trakcie dnia. Myślę, że warto być mistrzem, zdecydowanie. To jest taka satysfakcja bycie na scenie. To jest no, uczucie nieporównywalne tak naprawdę do niczego innego.
2: Koncert mi się podobał. Sądzę, że najciekawszy był finał, utwór Bolero. Było dużo instrumentów. Grali dorośli i dzieci, i mistrzowie, i uczniowie.
3: Pola Brodowska i Aniela Matsuba. Przyjechałyśmy z Warszawy, ze Szkoły Muzycznej na Tyszkiewicza. Przyjechałyśmy z wiolonczelami. Ja gram 10 lat na wiolonczelu.
4: Ja gram 12.
1: Czy już jesteście mistrzami?
3: Myślę, że nie. Myślę, że nam jeszcze bardzo dużo brakuje, bardzo dużo pracy przed nami. Wydaje się, że to jest proste, ale jeżeli chce ktoś grać wybitnie, to trzeba ćwiczyć intonacje, rytmy i zawsze czegoś brakuje. Wydaje mi się, że najważniejsze to jest mieć chęć do

0: grania, a jak ma się dużą chęć, to można zostać mistrzem.
1: Liliana Krych, dyrygentka.
2: To bolero to jest właśnie jak taki rozpędzony pociąg i trzeba bardzo uważać, żeby z tych torów nie zjechał, czyli żeby rytm był ciągle taki sam, żeby tempo się na pewno nawet o włosek nie zmieniło, żeby każdy solista wiedział, kiedy wejść, bo instrumenty się dołączają, czasem na chwilę przerywają i to jest taki 15-minutowy tunel, w którym trzeba być skupionym, tak jakby się stało po prostu nad przepaścią trochę. Ale jak się to uda, to z kolei jest taka ogromna moc i energia się tworzy i narasta i czuć, że wszyscy są po prostu razem, zgrani, chcą, dają energię, to jest wspaniałe. Ja jestem zachwycona tymi wszystkimi młodymi muzykami ze szkół muzycznych i oni wszyscy razem się nie przestraszyli, byli cały czas uważni, przygotowani i też radośni w tym, że mogli razem grać.
3: Czy dyrygent też jest mistrzem?
2: Może umiem wszystko, co trzeba do zadyrygowania tego koncertu, ale za miesiąc jest kolejny i muszę uczyć się kolejnych rzeczy.
3: I mistrz takie rzeczy lubi?
2: Bardzo, dzięki temu się nigdy nie nudzi.
4: Brawa i oklaski dla mistrzów i dla uczniów. Kiedyś ci uczniowie też będą mistrzami. A kolejny koncert z cyklu Alfabet Orkiestry już w listopadzie, 14 listopada. Serdecznie zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.

0: To Beata Wyrąbkiewicz, a audycja, której właśnie słuchacie, nazywa się...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: I w weekendy budzimy was troszkę później, dopiero o godzinie 8, a wskakujemy w tej chwili w godzinę 9. 9:05, poranek trwa w najlepsze i okazję mamy super na dzisiejsze spotkanie, bo dzisiaj przypada Dzień Dziewczynek. Obchodzimy go razem z wami, Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, a za chwilę do naszego grona dołączą dziewczynki.

0: Alicja Szemplińska rozpoczęła drugą godzinę Poranka Polskiego Radia Dzieciom, a ja teraz przedstawiam naszych gości. Przy mikrofonie numer 3 siedzi sobie...
1: Anastazja Zagrodzińska.
0: Cześć Anastazjo. A przy mikrofonie numer 4...
2: Kira Petrykowska.
0: Świetnie się przedstawiłyście, dziewczyny. A powiedzcie troszkę więcej o sobie. Anastazjo, co tam o sobie mogłabyś powiedzieć? Ile masz lat? Skąd ty do nas przyjechałaś? Kim jesteś? Czym się zajmujesz?
2: No, przyjechałam z Lubiczowa. Mam 9 lat. Lubiczów jest całkiem blisko, więc nie musiałam jakoś na maksa wcześniej wstawać.
0: Poczekaj,
2: rano.
0: Zgadnę. Siódma?
2: No...
0: Szósta.
2: No, siódma, tak mniej więcej 30.
0: Lubisz tak wcześnie wstawać, Anastazjo?
2: No, ja uwielbiam spać bardzo.
0: Myślałam, że lubisz wcześniej wstawać. To bym się trochę zdziwiła. A Kiro, ty lubisz wcześniej wstawać?
3: W miarę, tak. To znaczy, ja mam tak, że jak jest tydzień, to zawsze stanę o 10 albo i nie chcę wstawać do szkoły, ale w weekend to wstanę o 7 albo do o 8.
0: Co chodzi, słuchajcie?
2: Tak? Ja też tak chyba mam.
3: No.
0: A dlaczego łatwiej się wstaje w weekend niż w tygodniu?
2: Bo się chce wstać.
0: Bo się chce coś robić fajnego, tak? Coś, co się lubi, a nie coś, co trzeba.
3: No, bo szkoła jest nudna.
0: To chodzi. No dobrze. Czy coś jeszcze dorzucisz o sobie, Anastazji? Już wiemy, że mieszkasz pod Warszawą, że wstałaś dzisiaj o 7 rano, ale wcale ci to nie przeszkodziło. Coś jeszcze?
2: No bardzo lubię też śpiewać. Dostałam się do takiego innego teatru musicalowego na spektakl Matylda.
0: Rola główna, tytułowa?
2: Właśnie nie. W sensie... Jakby na razie jest rola robocza.
0: Rola robocza.
2: Czyli taka na próby, tak żeby już tam to się wszystko poukładało, ale jeszcze nie ma docelowych.
0: Jasne, czyli na razie próbujecie się, sprawdzacie i to wszystko się zaczyna układać powoli, tak?
2: No, w sumie to tak, tak.
0: Dobra. Będą bilety dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, jak już będzie spektakl w grze, myślisz?
2: No, myślę, że jak...
0: Załatwimy to z teatrem, żeby słuchacze mogli zobaczyć cię na scenie, usłyszeć, jak śpiewasz. A Kiro, ty o sobie coś mogłabyś powiedzieć?
3: Tak, mam 9 lat, jak już chyba pani wie. Mieszkam w Warszawie na Żoliborzu, dlatego ja też tak dużo nie musiałam jeździć. No... I w wolny czas lubię czytać książki i śpiewać.
2: Matching.
0: Aha, rzeczywiście. No i powiem wam, że taki matching we trzy, nie tylko wy dwie jesteście ze sobą połączone tymi upodobaniami, ale mnie na przykład łączy z Kirą to, że ja też bardzo lubię czytać książki.
2: Ja uwielbiam czytać książki.
0: A, no to dobra, to uwaga. To teraz poproszę o informację, co czytacie. Ja wam pokażę książkę, którą właśnie mi Daria dzisiaj rano dała do ręki. Znacie?
4: Harry'ego Pottera.
0: Znacie?
2: Tak. Kto jej nie czytał?
0: O, ale się cieszę, że to powiedziałaś, wiesz, bo ja pomyślałam sobie, krzyczycie Harry Potter, ale macie na myśli film, a tymczasem Anastazja od razu dorzuciła, że to chodzi o książkę.
3: No, ja akurat nie czytałam.
0: Nie czytał? Jeszcze nie czytałaś.
3: To znaczy, bo ja wolę takie, to znaczy, że ja wolę takie, to jest mega fajny film.
0: Mhm.
3: Mega mi się podobał. Oglądałam 500 razy.

0: i też moja siostra, bo ja mam starszą siostrę, to ona właśnie mega kiedyś kochała Harry'ego Pottera i musiałam to z nią oglądać i on jest mega fajny, ale szczerze to nigdy nie przeczytałam książki.
1: No to co, Anastazjo, zachęcamy do czytania?
2: No, zachęcamy. Ja na przykład czytałam taką totalną cegłę, taką z obrazkami jeszcze w dodatku. To jest to samo, tylko że jakby ma więcej obrazków i jest trochę większa.
1: No zobaczcie, to jest najnowsze wydanie. Patrzcie, jakie ma piękny...
2: No.
0: Śliczny, no.
1: Grzbiet śliczny i nowa okładka, i nowa szata graficzna. To się tak mówi, słuchajcie. No dobra, to ja mam Harry'ego Pottera w ręku. A Kiro, co ty tam teraz czytasz? Bo mówisz, że za takimi książkami, rozumiem, takimi fantasy, takimi fantastycznymi, nie bardzo przepadasz. A co czytasz?
0: Przepadam za fantasy. Właśnie je lubię, takie, ale ja lubię książki, gdzie się coś dzieje i tak nigdy nie jest nudno. Właśnie Harry Potter, mi siostra mówiła, że właśnie to jest taka książka, ale to ja wolę takie książki, nie wiem, bo na przykład mi pani dała lekturę, dziewczynka, która wpadła dziewczynka, która poznała wróżkę albo coś w tym stylu. I ja to przeczytałam i się mega podobała. I to była moja ulubiona lektura, ale też mega fajna. Tylko to było po angielsku.
1: Aha. No, to ja chyba nie przeczytałabym takiej książki po angielsku. Chyba że jest napisana bardzo prostym językiem.
2: O, ja bardzo lubię na przykład czytać po angielsku. Jestem świetna w angielskim dosyć. W szkole na przykład to ja wszystkich zamiatam. Na przykład jest taka gra Kahoot, bardzo polecam do słuchaczy, nauczycieli i innych uczniów, żeby polecić to pani nauczycielce. To jest taka gra, gdzie są takie różne szablony i można na nich sobie grać, tylko trzeba... No i tam są różne takie zadania, na przykład po angielsku, po hiszpańsku, tylko trzeba wpisać odpowiedni kod, to można sobie po prostu taki znaleźć gdzieś w internecie. I na przykład ja się nazwałam kiedyś chyba w znak zapytania i wygrałam wszystko, bo tam były takie zadania, że jedno słowo, czy tam, nie, jedną literę oni ucinali i potem trzeba było odpowiednio tam wpasować.
1: Mm-hmm. To chyba nie znam tej gry, słuchaj, ale mam nadzieję, że skoro ty rzuciłaś tylko nazwę, a Kira od razu powiedziała znam, to dziewczynki, które nas w tej chwili słuchają i chłopaki, dla chłopaków to też gra?
2: No tak.
1: Jak najbardziej.
0: To znaczy, to jest gra dla wszystkich, jak ja zobaczyłam.
1: Dla dorosłych dziewczyn też, takich jak ja, tak?
2: Tylko trzeba wpisać odpowiedni szablon, bo tam są takie niektóre szablony, że po prostu what is this animal? No i potem masz obrazek żyrafy i ci tam wyskakuje sowa, słoń, żyrafa i
1: koza.
2: I koza.
1: Na przykład.
2: No
1: to i weź to zgadnij, człowieku, no nie.
0: No to właśnie ja mam, bo ja chodzę do polskiej szkoły, ale w mojej szkole zrobili taką nitkę, że jest taka po prostu klasa angielska i mam wszystko po angielsku, jest tylko w każdy dzień jedna lekcja polskiego, dlatego... Ja też mam jakieś doświadczenie z angielskim.
1: Rozumiem. No, dziewczyny dzisiaj, jak słyszycie, zamiatają w poranku Polskiego Radia Dzieciom, bo dzisiaj Dzień Dziewczynek i w związku z tym do studia zajrzały Kira i Anastazja i Kira i będziemy dzisiaj wspólnie do godziny 10:00. Jakieś zagadki zaraz powymyślamy dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, bo dziewczyny mają na uszach słuchawki, czyli jakby ktoś miał ochotę do nas zadzwonić i powiedzieć cześć Kira, cześć Anastazja, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziewczyn, no to zapraszamy do dzwonienia. 226 45 20 55. A teraz będzie dziewczyny Majka Jeżowska. Znacie taką artystkę, wokalistkę?
0: Nie.
1: No to posłuchajcie. Olé!

0: tu eres mi amor.
1: To ja teraz użyję słowa, którego używają często i Anastazja, i Kira. Mega. Majka Jeżowska jest mega wokalistką. Naprawdę, dziewczyny. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie po wysłuchaniu tej piosenki.
2: No, fajna jest.
1: Fajna, prawda?
3: To znaczy, ja ją pierwszy raz słyszę, ale jak słyszę, to naprawdę
2: fajna.
3: Fajna, no.
2: Fajna.
4: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: A teraz dołącza do nas, uwaga, uwaga, pani Agnieszka ze swoim synem. Dzień dobry, pani Agnieszko.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Radek też tam jest. A dzwonicie do nas w sprawie Dnia Dziewczynek?
5: Tak.
1: I co chcecie powiedzieć, Radku?
5: No bo Radek ma 2-letnią siostrę, tak? I chciał jej złożyć życzenia?
6: Tak.
5: Tak, i co powiesz?
6: Nie,
5: wszystkiego najlepszego i żeby cię nie drapała, co?
6: Tak, bo tak. Mnie drapie.
5: No
1: bo ma 2 latka.
5: Tak, i to jest jej sposób na dochodzenie własnych praw.
6: O. Albo obronienie.
5: Tak.
1: No właśnie, tak, musi się jakoś bronić. A jak ci okazuje uczucia, Radku, twoja siostrzyczka, i chce pokazać, że cię kocha, to jak to robi? Przytula się?
6: No też, ale to ja zawsze ją pytam, czy się przytulimy.
1: O, i wtedy się przytulacie najczęściej pewnie?
6: Przytulić się.
5: Tak, i właśnie teraz próbuję ją przytulić, ale Ola jest dziewczynką, która nie lubi się przytulać.
1: Ma swoje zdanie.
5: Tak jest.
1: Bardzo to miłe w takim razie, że Radek zawsze pyta, czy może ją przytulić. Pani Agnieszko, a czego pani życzy wszystkim dziewczynkom na świecie?
5: Odwagi. Przede wszystkim odwagi.
1: Dziewczyny
5: przede mną. Że są w stanie osiągnąć wszystko to, o czym marzą, i nawet jeszcze więcej. I życzę im odwagi.
2: No, dziękujemy.
3: Pani też to życzymy, bo pani też jest
2: kobietą.
3: Tak, no.

0: Dziękuję wam bardzo, dziękuję.
1: To my dziękujemy.
2: I pozdrawiamy serdecznie i panią, i Radka, i siostrzyczkę Radka. A jak ma na imię ta mała dziewczynka, która jest...
3: Ola,
2: no tak, Oleńkę też pozdrawiamy serdecznie. Nie przytulamy, chyba że bardzo chce, to przytulamy.
0: Wirtualnie.
2: Tak.
3: Telefon.
2: Do usłyszenia.
0: Miłego dnia, do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Bardzo dziękujemy, to bardzo miłe życzenia dla wszystkich dziewczyn. Odwaga się przydaje, prawda,
1: tak,
2: dziewczyny?
1: Tak.
2: Mhm. No wy akurat zajmujecie się śpiewem. Jesteście też członkiniami Music Hub Academy. Chodzicie tam na zajęcia. I czasami pewnie macie do czynienia z jakimiś występami scenicznymi.
1: Tak. No. Ja też akurat chodzę do Warsztatowa Akademia Musicalowa WAM, w skrócie. No i właśnie tam też jest, aktorstwo, śpiew, gimnastyka, hip-hop i taniec, wszystko.
4: Akira, mogę ci coś powiedzieć? Wiesz, tym, że ja też tam chodziłam?
1: Tak, chodziłam tam.
2: Meci.
1: Ja byłam meci. Bo jest taka gorsza grupa, studio i akademia, to jestem właśnie...
4: O Boże, wiem.
2: Oj, dobrze, dziewczyny, tutaj nie recenzujmy, nie oceniajmy, rozmawiajmy o tym, co przyjemne. A słuchajcie, dziewczyny, ta odwaga, o której mówiła pani Agnieszka, ona jest taka łatwa do obudzenia w sobie, bo przyznam wam się... Dobra, przyznam wam się do czegoś, tak między nami, dobra, między nami dziewczynami, że jak ja przyszłam do radia, to wcale nie byłam taka odważna. A to jest praca przed mikrofonem, która wiąże się z jakimś rodzajem odwagi, prawda?
1: No.
2: A ja byłam troszkę nieśmiała. A jak to było z wami? Miałyście w sobie trochę nieśmiałości, czy wy byłyście takie przebojowe
1: teraz?
2: Od początku? Teraz? Nie, tak jakiś czas temu.
1: O Boże, ja pamiętam, że jak ja zaczynałam ogólnie tam śpiewać, tańczyć, ogólnie inne aktorskie zajęcia, to się w ogóle zaczęło w przedszkolu, bo tam mieliśmy takie przedstawienia, takie na przykład na jakiś dzień mamy, dzień rodziny albo
4: też
1: takie
4: tak
1: coś.
4: Miałam.
1: No, to ja miałam takie wierszyki na przykład do powiedzenia.
2: Pamiętasz jeszcze jakiś taki wierszyk, którego uczyłaś się wtedy?
1: Nie, ale ja pamiętam ten...
2: Co?
1: Chyba na dzień pierwszy dzień zimy, wydaje mi się, że była jakaś taka piosenka tamta o zimie dla dzieci. Już nie pamiętam jej, ta szczypie w nos zima.
2: Szczypie w nosy, szczypie w uszy, mroźnym śnieżkiem w oczy pruszy.
1: No.
2: Zima zła.
1: A ja miałam w tym roku akurat, to powiedzenia, to były trzy klasy i taka jedna osoba była na scenie i mówiła swój wierszyk. I ja właśnie miałam po angielsku, że że my codziennie mamy jakieś, że my się codziennie do czegoś przygotujemy. Na koniec roku mamy piosenki. Pewnie ty też masz tak, że na dzień mamy, na zimę, na Halloween. I po prostu ja pamiętam, że miałam tak dużo tych wierszyków i nawet miałam na Halloween wierszyk, ale wszystkie były po angielsku.
2: Mm-hmm. Ale no dobrze, ale ja wracam do tej odwagi. Słuchajcie, czy musiałyście pokonać jakąś nieśmiałość sobie, czy po prostu byłyście od dziecka, od przedszkolaka przebojowe?
1: Ja od dziecka. Ja na początku tak weszłam sobie na taką salę, gdzie to przedstawialiśmy i ja tak na początku, o Boże, co się stało? Boję się. A potem po prostu jak już zaczęłam coś mówić, to już naprawdę to mi przeszło. No zawsze w sumie to tak jest, że jak
3: że
1: się...
3: Na początku masz to, a potem jak to mówisz, to już po prostu zapominasz o tym,
1: tak.
3: I to mówisz.
2: Wiecie, jak się nazywa to takie uczucie, które towarzyszy artystom przede wszystkim przed występami?
1: Że tak na przykład, że takie trochę strach, trochę duma, trochę takie odwaga.
2: Trema.
1: Trema właśnie.
2: I mówi się, że artyści się czasami tremują przed występami, ale ta trema najczęściej jest, tak jak mówicie, mobilizująca, że wystarczy, że się zacznie, powie się pierwsze zdanie i człowiek już wie, że jestem w roli, pamiętam, będzie
1: dobrze.
2: I potem z górki
1: już jest.
2: Właśnie. 226452055. My zachęcamy do telefonowania, gdyby ktoś miał ochotę zadzwonić, żeby złożyć życzenia dziewczynkom. Dziewczyny, a wy pamiętacie, na jaką piosenkę się umawiałyśmy, że zanucicie, a słuchacze będą musieli odgadnąć, jaki to tytuł.
1: Tak.
3: Niestety.
2: Niestety, no występ teraz. Ale patrzę na was tylko ja. No i tylko Daria.

0: Tylko rodzice za szybą, pomachajcie im. O, tak, tak, tak, są. Słuchają, przyglądają się, a słuchacze czekają na zagadkową piosenkę. To co, zaczynamy?
1: 3, 4.

0: zachowałam się jak pan dyrygent, podniosłam ręce do góry i pokazałam. I wystarczy, bo mam nadzieję, że tak pięknie zaśpiewany fragment piosenki nie może nie doczekać się odpowiedzi. 2-2-6-4-5-20-55. Dzisiaj w studiu dwie artystki, Kira i Anastazja, zaśpiewały, a my czekamy na tytuł. Jaka to piosenka? 2-2-6-4-5-20-55.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: Jaki był tytuł tej piosenki, dziewczyny, pamiętacie?
1: Tamtej, której zanuciłyśmy?
0: Nie, tej, którą słuchaliśmy przed chwilą. Kolorowy wiatr. No. Tak, a śpiewała Edyta Górniak. A telefonuje do nas Łucja. Dzień dobry, Łucjo.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. Ile masz lat?
2: 8.
0: Czyli prawie w wieku naszych gościń jesteś. Czyli masz tyle lat, co Anastazja i Kira. Czy ty też lubisz śpiewać?
2: Nie za bardzo.
0: A co lubisz robić, Łucjo?
2: Lubię sobie śpiewać i... A nie śpiewać, tylko czytać, tańczyć.

0: czyli dziewczyny mogą śpiewać, a ty będziesz tańczyć. I taki może być podział. Słuchajcie, w musicalach tak jest, prawda, że jest ta część artystów, którzy głównie są wokalistami na scenie i są ci, którzy tworzą tę oprawę taneczną, jak to na scenie musicalowej. No dobrze, to teraz poproszę, dziewczyny, musicie zaśpiewać tak jak wcześniej, nucąc tę piosenkę. Aucja, odgadnie, co to za tytuł? Anastazjo? 3, 4. I co to za piosenka?
1: Kraina lodu.
0: A dokładniej? Ulepimy?
1: Bałwana.
0: Brawa i fanfary i oklaski. Oczywiście to była bardzo dobra odpowiedź, ale też dobrze dziewczyny zaśpiewały, prawda? Łatwo się było domyślić.
1: Tak.
0: No, ciekawa jestem, czy jakbyśmy je poprosiły, żeby trochę pofałszowały. Umiecie fałszować, dziewczyny?
2: Nie. Ja umiem tylko dobrze śpiewać. Jak już się czegoś nauczę, jak czegoś nie znam, to tylko wtedy umiem fałszować. Ale jak już to raz zafałszuję, to już drugi raz nie umiem.
0: Zaśpiewać?
2: No,
0: czy zafałszować?
2: Zafałszować.
0: Zafałszować.
3: To znaczy, czy, ale takie fałszowanie ze słowami, czy z rytmem? Takie...
0: Nie wiem, ja się na tym nie znam, słuchajcie, zupełnie się na tym nie znam. Ja umiem tylko fałszować. Aha. Właśnie. Więc niestety pewnie nikt by nie odgadł, gdybym zaczęła coś nucić. Łucjo, cieszysz się z tego, że jesteś dziewczyną?
1: Tak, bardzo.
0: A co jest fajnego w byciu dziewczyną?
1: Że mamy własne święto, możemy robić, co chcemy, jesteśmy wolne.
3: Dziękujemy. Naprawdę.
0: Bardzo to pięknie ujęłaś, Łucjo. Naprawdę, bardzo. Jestem pod wrażeniem. A czy jest, słuchajcie, coś, to teraz takie pytanie, uwaga, może kontrowersyjne. Czy jest coś, czego dziewczyny trochę zazdroszczą chłopakom?
2: Tak. O, no jest.
0: Co takiego?
2: To, że jakby...
3: Trudno to powiedzieć.
2: Jakby oni na przykład, ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale oni podobno mają jakoś więcej odwagi, jakby ja to tak widzę trochę.
3: O, tak,
2: no.
3: Też, że...
2: I są tacy więksi jakby.
3: Nawet to nie jest tym bardziej o tym tematu, ale czego nie lubię, że zawsze chłopcy powiedzą, dziewczynki są nieodważne, dziewczynki są nieszybkie. A to przecież to nie chodzi o dziewczynka czy chłopiec, bo to przecież chodzi w czym, co lubisz robić, czy
2: co
3: masz
2: tym, umiesz robić.
3: Co umiesz robić.
0: W czym się czujesz mocny.
3: Tak.
0: Bo nie każdy chłopiec też jest szybki, prawda?
2: No.
3: Właśnie. Ja na przykład jestem najszybsza z mojej klasy.
0: Wśród dziewczyn i chłopaków? Wow. Proszę bardzo.
2: No to dobra.
0: Pozamiatałaś znowu. Kiro. A Łucjo, w czym ty jesteś bardzo dobra? Już mówiłaś, że lubisz tańczyć.
1: Jestem bardzo dobra w tańczeniu i w walce w judo.
0: Oho.
2: Oh, wow.
0: No, to podziwiamy.
2: Ja bym się nie podjęła żadnej walki. Jak kiedyś chodziłam na judo, ale jak ja dostałam, jak ja się przewróciłam i na kolano upadłam, ała, jak to mnie bolało, ała.
3: To ja nigdy nie chodziłam na jakąś walkę, ale oj, ja nie chcę. Ja
0: właśnie, no, to ale dziewczyny też są świetne i w judo, i w karate.
2: Tak, to prawda, moja koleżanka jest świetna w karate i ona dosłownie powaliła chłopaka.
0: O rety.
2: To naprawdę, to było trochę creepy, a trochę jednak fajne.
0: Miała może trochę lepszą technikę po prostu, co? Bo to czasami technika jest.
3: Tak, technika właśnie. Bo też na przykład u mnie na nartach...
0: Mów.
3: U mnie na nartach właśnie moja siostra, ja jestem szybsza od niej na nartach, ale on ma lepszą technikę, że też, że na przykład ja na przykład rozważałam, czy właśnie nie chodzić na karate, bo mi koleżanki powiedziały, chodź, nic się nie stanie. I taka,
0: i potem, tylko i gdzie tu czas na to wszystko znajdować,
3: tak, właśnie,
0: prawda?
3: Bo mogę sobie, bo ten karate, nie mam do tego jakiegoś nie mam do tego talentu i też nie lubię tego robić, a przecież nie chcę tego zużywać, jak mogę w tym czasie akurat sobie pośpiewać, iść do kina. To przecież stracenie

0: czasu. Jak
1: ale z drugiej strony, wiecie co, warto rzeczywiście próbować różnych rzeczy, żeby zobaczyć, w czym jesteśmy dobrzy i co nam sprawia przyjemność,
2: ja
1: prawda?
2: Ja mam to, że jak ja powiem mamie, czy mogę chodzić na to, na to, na to, a jak potem mówię, bo mi się to nie podoba, to ona mówi, zapisałaś się, to nie możesz już się odpisać.
1: Wiesz, bo czasami jest tak, że

0: za kilka lat na przykład, co ci się może spodobać.
1: No to trzymamy w takim razie kciuki za ciebie, Łucjo, za twoje sukcesy na macie, to się tak mówi.
0: I za twoją karierę.
1: Trenujecie na matach?
2: Tak, na takich bardzo miękkich matach.
1: Mhm.
2: Na których jak upadniemy, to nic nam się nie stanie.
1: O, widzisz. A kiedy najbliższy trening judo? Jutro poniedziałek, wtorek, środa?
2: Chyba w piątek mam i w środę.
1: Czyli po pojutrze. No to w takim razie dużo wytrwałości i sukcesów na treningach i na zawodach, bo pewnie też jakieś zawody są, prawda, judo?
2: Tak, zawody.
1: Pozdrawiamy cię serdecznie i wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziewczynek.
0: I dziękujemy za tą rozmowę.
3: Tak, dziękujemy bardzo.

0: To Kasia Klich w piosence Tak bym chciała znów być mała. Mnie czasami to marzenie towarzyszy, a w studiu te, które nadal cieszą się z tego, że są dziewczynami, dziewczynkami i mogą wszystko. To prawda, że wszystko możecie, dziewczyny?
1: Tak. No może nie dosłownie wszystko, ale większość.
0: No tak, na przykład takich rzeczy, których dorośli, które dorośli mogą. Na przykład chodzenie późno spać.
2: O, tego nienawidzę.
0: Nienawidzisz chodzić późno spać. Lubisz chodzić wcześniej spać, tak? To masz na myśli, Kiro?
1: No ja lubię spać, ja lubię chodzić spać wtedy, kiedy ja chcę. Ja czasem bardzo późno, czasem bardzo wcześnie, różnie.
2: A ja no. Właśnie ja miałam tak, że ja byłam wczoraj, bo właśnie ten wam

0: zorganizowało, bo wczoraj były urodziny tego wamu.
1: Były.
0: Spektakl. I w galerii, Młociny. I właśnie.
2: A jaki?
0: To były inne, jakieś, nie wiem.
2: I byłaś jako widz na tym spektaklu.
0: Tak. Nie, też tam grałam. Aha. Jedną piosenkę śpiewałam. Ale nie, i normalnie ja chcę już wracać do domu, bo wiesz, jutro mam to radio, bo trzeba wstać o 7 rano, a przecież nie chcę być taka.
2: A widzisz, jakie to mądre.
0: No i właśnie, i nie dało się wyjechać. Normalnie był cały korek wokół garażu.
2: Więc ty już zaczęłaś spać w samochodzie.
0: Nie, nawet nie dało się wyjechać nawet. My zaparkowaliśmy takie auto w takim miejscu, gdzie się nie da, gdzie się...
2: Słuchaj, tak to jest. Warszawa bywa zakorkowana po prostu, prawda?
0: I nawet musieli zadzwonić po straż i policję.
2: Ojejku.
0: I musieliśmy wracać metrem.
2: Co za...
0: I tata musiał wracać o 10 po auto.
2: O rety, naprawdę przygoda, prawdziwa. A ja teraz mam dla was, słuchajcie, może nie przygodę, ale taki mały teścik. Chcecie?
0: Tak.
2: Teścik? Teścik A czy B? O, tak to nazwijmy. Uwaga, dziewczyny. Psy czy koty?
3: Psy.
2: A macie psy?
3: Tak.
2: Jakie? Kiro?
0: Mam kundelka.
2: A ma na imię?
0: Bogusław.
2: Czyli chłopak.
0: Czyli Bobby.
2: A twój pies?
3: Owczarek niemiecki, chyba, bo jest ze schroniska. I...
0: Mój też jest ze schroniska właśnie. No.
2: Czyli taki owczarek nie do końca sprawdzony, ale
3: no
2: wygląda
3: tak.
2: Na owczarkę.
3: I ma na imię Zubin.
2: Czyli chłopaki.
3: Tak.
2: Dobrze. Niebieski czy różowy?
3: Niebieski.
0: Różowy.
2: Złapałam was na różnicy jakiejś. Niebieski kolor. A dla ciebie jednak róż? Czy tak jak naprawdę...
3: Ja lubię róż i niebieski, ale chyba wybieram róż.
2: Góry czy morze, jeżeli chodzi
3: morze.
2: O wakacje?
3: Morze.
2: Nie ciepła góry. Plaża,
3: tak.
2: Kąpiele w wodzie.
3: Tak, ale ja chyba chodzenie pod
0: lubię.
3: Góry.
2: Nie?
3: Po górach? Nie.
2: A może nigdy nie byłyście w górach? Jeszcze nie miałyście okazji się sprawdzić?
3: Ja kiedyś nie byłam na Teneryfie i tam są takie góry. Nawet jak się szło na taki bazarek sobie albo do supermarketa, do supermarketu, to po prostu dosłownie pod górę, a potem z górki, ale z górki to dosłownie się nie dało tak fajnie zjeżdżać.
2: Anastazja, ale mam dla ciebie radę. Jak idziesz pod górę, to musisz śpiewać. I wtedy się wchodzi śpiewająco.
3: La, la, la, la, la. Może.
2: No i trzeba to sprawdzić w takim razie przy następnej wizycie w górach.
0: Ja akurat byłam w Marbei i też to, bo w innych takich ciepłych krajach jest właśnie tak, że przy bazarkach są takie górki.
2: Mhm.
0: O Boże. No ale też ja też bardzo lubię miasto.
2: Miasto, to było centrum. Moje, uprzedziłaś mnie, wiesz, bo miałam zapytać, miasto czy las?
0: To ja bym wolała miasto, bo ja...
3: Las.
0: Ja bym
3: las.
0: Chyba...
3: Jestem bo ten, las.
0: Ja bardzo,
3: ale bez kleszczy.
0: Bo ten, ja jestem bardziej miastowa niż plażowa, lasowa. Tylko dlatego ja zawsze mam pytanie do siebie, czy miasto, czy plaża, ale chyba tak samo je lubię.
2: Mhm. No tak, ale na plaży czasami można się poczuć jak w mieście, bo jest tak tłoczno, dużo ludzi, prawda?
0: Ale też czasami jest...
3: Ja nie lubię, jak jest tłoczno, jakoś bardzo.
0: Plaża. I miasto obok.
2: Ale słuchajcie,
3: to jest fajne.
2: To coś was w takim razie różni. A za co ty lubisz las, Anastazjo?
3: Ja lubię za to, że jest cisza, choć w sumie sama robię hałas duży w domu, ale na przykład płacz mojej mniejszej siostry.
2: Ada, pozdrawiamy.
3: Inne takie, las mi się wydaje fajny, ale musi być bez kleszczy i bez jakichś kłujących krzaków, bo ja raz się potknęłam i wpadłam w te takie, taki krzak kłujący okropnie.
2: Jałowiec pewnie to był, albo jeżyny.
3: O, chyba jeżyny,
2: A pajęczyny?
3: Pajęczyny, ble. Ja rozumiem takie sztuczne na Halloween, a poza tym sama będę je rozwieszać na Halloween, bo robię sobie imprezkę.
2: Tak, już jest zaplanowana.
3: Tak, jest. Zapraszam dwie koleżanki. No.
2: Dobrze, słuchajcie, wracamy do naszego teściku A czy B. Uwaga, piłka nożna czy tenis?
0: Tenis.
3: Piłka nożna. Ja mam złe doświadczenia z tenisem. Chodziłam na korty tenisowe ze szkoły w ramach WF-u. I to było okropne. Po prostu ta pani nic nas nie uczyła. Po prostu braliśmy rakietkę i musieliśmy do siebie odbijać. Bez żadnej siatki, bez żadnych drużyn, w ogóle bez żadnych
2: ale
3: zasad.
2: Wiesz, że
3: nawet
2: od tego, się zaczyna najczęściej gra w tenisa.
3: Ja wiem, ale po prostu jakby w pierwszej klasie to, bo ogólnie ja dołączyłam do nich w drugiej.

0: bo ja chodziłam do innej szkoły, ale mi się zupełnie nie podobało. No i tam w pierwszej klasie oni nic, jakby tylko do siebie rzucali piłką. I to nawet bez rakietek.
1: A ty myślałeś, że od razu będziesz drugą Igą Świątek?
0: No też jakieś tam ćwiczenia, ale w ogóle bez żadnych ten...
1: Czyli nie spodobało ci się?
0: Nie, w ogóle. No i potem nam wykasowali dziś w trzeciej klasie.
1: A Kira jednak woli tenis.
2: Ja wolę tenis, bo ja miałam wczoraj tenis. Ja mam w każdą sobotę.
1: O matko.
2: Ja trenuję, bo moja mama ma fioła na tenisie, ale też nie wiem, dlaczego akurat na tenis. Mama wybrała taki sport po prostu, że tenis. I to ja
0: po prostu tego tenis.
1: Bo tenis jest ogólnorozwojowy, wiesz, bo musisz być szybka.
2: Ale ja nie lubię tego tenisa.
1: Nie lubisz?
2: To znaczy lubię sport, ale...
1: A jaki sport lubisz? Wrotki. Rolki.
0: Rolki.
1: To zmieniam pytania. Rolka czy rolka? Rolka. Znaczy rolki czy rolki? Rolki.
2: Co?
1: Dobrze, nie, zmieniam pytanie, słuchajcie, w ogóle. Uwaga, teraz będzie pytanie szkolne. Czy nie ma być szkolnego?
0: Szkolne, jak najwięcej szkolne.
1: Matematyka czy polski?
0: Matematyka.
2: Nie, polski.
0: Matematyka, Polak. Polski! Czasem fajny jest polski, gdy na przykład zrobimy jedną kartę pracy i po prostu już baju polski, ale ja matematyka, jest zdecydowanie team matematyka.
1: Dobrze, a ty jesteś team polski? Czytanie książek, rozmowa o książkach, Kiro.
0: Ja lubię czytać książki, ale ja jestem i tak team matma. Nic tego nie zmieni.
1: I jeszcze ostatnie pytanie, uwaga. Śpiew solo czy śpiew w chórze?
0: Solo.
1: Czyli solistki tutaj są. A co jest łatwiejsze albo trudniejsze? Nie wiem, czy to można powiedzieć, że jedno jest trudniejsze, drugie łatwiejsze, że
2: chyba
1: łatwiej
2: solo
1: się...
2: Trudniejsze
1: jest solo.
0: Bo jak się pomylisz, to może jak ktoś nie zna tej piosenki, to wtedy może i tego nie zauważy, ale jak ktoś zna tą piosenkę na pamięć, to po prostu to naprawdę, to na maksa widać. Jak się ktoś jeden w chórze pomyli, to po prostu to się pomyli, to tego nie będzie słychać, no chyba, że śpiewa na głos i wtedy to jest
2: tak
0: jedna osoba.
2: Że normalnie tylko jego słychać.
1: Aha. No tak, a chór to taka trochę rozmowa, prawda? Że trzeba słuchać innych, słuchać siebie.
2: Ale też nienawidzę tego, jak się pomylisz i normalnie potem i cała sala na ciebie patrzy, bo ja no właśnie na Dzień Matki moja koleżanka się pomyliła i właśnie ona się pomyliła i zapomniała. Ona taka była i normalnie cała sala na nią patrzyła.
1: No i co wtedy, słuchajcie, zrobić, jak człowiek zapomni tekstu? Miałyście taką sytuację?
2: Tak, ja miałam taką i po prostu mówiłam...
0: To improwizuje.
2: Randomowe słowa i aż sobie przypomniałam i mówiłam dalej. I jakby się nic nie stało.
1: To brzmi to całkiem łatwo, ale jest chyba bardzo trudne, żeby tak improwizować na scenie.
0: Tak. Co chyba sobie naprawdę umiem poradzić, jak na przykład zapomniałam raz w jakiejś tam piosence, już nie pamiętam kiedy, nie jestem tego pewna, w jakiejś tam piosence zapomniałam tekstu i ja tak sobie po prostu tańczyłam i tam...
2: Aż sobie przypomniałam, śpiewałaś.
1: A może ktoś wam podrzuca taki tekst, słuchajcie, jak zobaczą, że nagle Kira stoi i widać lekki popłoch we wzroku, albo Anastazja utknęła w jakimś miejscu i zaczyna tańczyć, to ktoś wam podrzuca ten tekst?
2: Nie.
0: No...
1: Koledzy?
0: To
1: jest
0: zależy,
1: jakiś sufler?
0: No to zależy w jakim przedstawieniu i gdzie. No, bo to nie jest tak, że w każdym jest taki sufler.
1: Czyli trzeba na sobie polegać po prostu.
2: Ale też ja byłam na Music Hub występ. Ty
0: tak,
2: byłaś
0: wiem,
2: w lato?
0: Byłam. Nie, w lato nie byłam.
1: No chyba. I co z tym występem, Kiro?
2: Akurat mojego pana nie było, bo ja w tamtym roku miałam takiego pana Kamila. Ale teraz mam z taką panią Anią.
0: Ja też mam.
2: Ale
0: z tą samą.
2: Ja też, to jest mój drugi rok nawet tu. Ja śpiewałam i mojego pana nie było.
1: I?
2: I nie zapomniałam niczego, ale ja się stresowałam bardzo, bo ten nie było nikogo, który mi
0: podpowiadał.
2: Powiedział, jak mam się ruszać.
0: Że masz

0: ruszyć lewą ręką, a nie prawą, bo się ciągle myliłaś, albo coś w tym stylu. No, ej, ale to jest straszne w sumie. No, jakby ja wiem, że ja będę występować ogólnie w innym teatrze musicalowym, gdzie nie będzie żadnego suflera i będzie trzeba polegać na sobie, albo jakiś tam przyjaciel ci może trochę pomoże.
1: Na
0: ale
1: pewno, słuchajcie, myślę, że jak już jest na scenie z zespołem ludzi i wszyscy się czują odpowiedzialni za ten efekt końcowy, czyli za przedstawienie, które musi się udać, no bo przecież wszyscy czekają na brawa i oklaski, to na pewno jest ktoś w zespole, kto w odpowiednim momencie poda pomocną dłoń i podpowie to słowo. No. Bo czasami wystarczy jedno słowo, prawda?
0: Tak.
1: W głowie klik i otwiera się ta właściwa szufladka.
0: Na przykład jak się zgłaszałam na casting do Łodzi na Krainę Lodu. Bardzo polecam ten spektakl, co prawda na nim nie byłam, ale
1: jeszcze go nie ma, jeszcze go nie ma,
0: ale myślę, że będzie bardzo fajny. No to tam miałam taki monolog do castingu na małą Elzę lub na małą Annę, bo jeszcze jestem trochę za mała na dużą Elzę lub Annę. No i tam był taki monolog, trzeba było powiedzieć. Monolog to jest taki, to jest dużo, dużo zdań jakby w takiej
1: występ zbitek solo, tylko tak, że tak. Opowieści na scenie.
0: No, i ja tam bo ja ogólnie początek znałam perfekcyjnie, ale końcówkę ja po prostu
1: improwizowałaś.
0: No nie improwizowałam, po prostu tak zapominałam, zrobiłam takie coś, że jak się na przykład zacięłam, bo nie zapamiętałam tekstu, to tak była chwila ciszy, ale tak jakby tak do emocji i innych takich. Mm-hmm. To było, no i wtedy to mi wyszło całkiem nieźle. No i ta pani Ania, która mnie uczyła tego monologu, w sumie to sama musiałam się go nauczyć,
1: no pewnie,
0: ale mi pomagała, no, to ona
1: podpowiedziała ci, co zrobić.
0: Podpowiedziała mi tak, ale jakby ona mi tak podpowiedziała, ale nie mówiąc tego, zrobiła mi, tylko ruszała ustami, żeby mi podpowiedzieć. No i podpowiedziała mi.
1: Brawo.
0: I takie jedno słowo, na przykład to było słowo Elza robiła śnieg. I tyle mi wystarczyło.
1: I wystarczyło. No właśnie, dziewczyny, na zakończenie, bo czas po prostu nas goni, jak szybko. Na zakończenie. Kiro, dlaczego fajnie być dziewczynką?
2: Dziewczynka. Dla mnie byciem dziewczynką to bardzo duża frajda, chociaż nigdy nie miałam porównania, bo nigdy nie byłam chłopcem.
1: Masz rację.
2: I też myślę, że przyszłość powinna należeć do dziewczynek, bo one się ruszają sercami i emocjami, a nie tak jak chłopcy, że tylko rozumem.
0: No.
1: To nas różni, a widzisz, takie masz już przemyślenia. Całkiem dorosłe. A ty, Anastazjo, dlaczego to fajnie być dziewczynką?
0: W sumie to nie wiem, ale fajnie być dziewczynką.
1: Po prostu. To co pozdrawiamy
2: wszystkich. Mogę jeszcze coś dodać?
1: Tak.
2: Najlepsze byciem dziewczynką to jest, że ciągle ci cię dżentelmeni przepuszczają. To jest najlepsze.
1: Powiedziała Kira Petrykowska i dołączyła do niej Anastazja Zagrodzińska. Dzisiaj to one były bohaterkami Poranka Polskiego Radia Dzieciom. Dwie dziewczyny, reprezentantki wszystkich naszych słuchaczek. Życzymy im wszystkiego
2: udanych. Udanego dnia dziewczynek.
0: Tak.
2: I żeby były mądre,
0: silne, odważne.
2: Tak. I wszystko co najlepsze.
0: Tak.
1: Bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
2: Happy.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Źródełko.

Dzień dobry. Przy mikrofonie Monika Gigier, a nad naszą audycją czuwa Daria Bożyńska. Witajcie serdecznie w dość jesienny już poranek. Mam nadzieję, że ta muzyczka trochę was pobudziła do działania i dodała odrobinę energii. Witajcie w źródełku, czyli dwóch godzinach naszej folkowej przygody. O czym dzisiaj? Zacznijmy od tego, że mamy dzisiaj wielkie źródełkowe święto. A o szczegółach opowiem z naszymi wspaniałymi gośćmi już za chwileczkę. A poza tym jesień. Jesień między innymi w górach. Opowiemy sobie nieco o Redyku, a ponieważ obchodzimy dzisiaj Dzień Dziewczyny, opowiemy też o pewnej super dziewczynie z gór, o Dziadońce.

0: A w naszym studiu witamy już gości. Myślę, że jednego gościa doskonale już znacie i poznacie po głosie. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie serdecznie.
0: Bo jest nim Patrycja Cisz, nasza prowadząca, a to był Ignaś, czyli zeszłoroczny juror naszego muzycznego źródełka, a prywatnie syn Patrycji. Mamy jeszcze Łukasza.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I Marcelego. Cześć, Marceli. Marceli jest troszeczkę zmęczony i zawstydzony. Witajcie, kochani. Bardzo mi miło, że przyszliście, bo chciałabym z wami troszeczkę porozmawiać o między innymi naszym muzycznym źródełku. Ale zanim o tym, to może w ogóle o tym, co młodzi rodzice z młodymi synami wspólnie mogą robić. I czy to może być muzykowanie?
1: No, co robicie razem, chłopaki? Co lubicie robić razem? Bo teraz to Ignaś, powiedz, bardzo często z tatą się bawisz, nie? Wcześniej z mamą, ale teraz bardziej z tatą się bawisz. Co lubisz z tatą robić?
3: Grać na komputerze.
0: Okej, a w co?

0: ubieracie?
1: W Kleina.
0: Musisz mi powiedzieć, na czym polega ta gra, bo ja pierwszy raz słyszę.
1: Tatą.
2: Z tatą, tak? No co, Ignasiu, tam się robi? Nie, to tata wyjaśni.
0: To niech tata wyjaśni.
3: To jest gra kooperacyjna, w której się gra dwoma różnymi postaciami i trzeba różne łamigłówki rozwiązywać i pomagać sobie nawzajem, żeby móc pójść dalej, prawda?
1: Tak.
0: To wy, chłopaki, stanowicie taką drużynę w tej grze.
3: Dokładnie.
1: Tak.
0: I jak, Ignacy, się gra z tatą w drużynie?
1: Super.
0: Okej, okay, czyli co można robić? Można na przykład grać na komputerze. A słuchajcie, ponieważ trochę się znamy z Patrycją i wiem, że ona dużo śpiewa, to zdarza wam się jakoś w domu muzykować, podśpiewywać?
1: Tak.
0: A co śpiewacie?
2: Co, Ignaś, teraz? Jaki jest twój ulubiony zespół teraz?
1: 3, 5, 7.
2: Może raz, dwa, trzy. Zespół? Jaki zespół? Co lubimy słuchać? Tęgich chłopów? Co lubimy słuchać jeszcze? O, Ignaś teraz trochę zmienił styl muzyczny i bardziej lubi rocka, co? I co? Jaki zespół na przykład? Prosisz o piosenkę Go?
1: Jaki Chemical Brothers.
0: No to są takie trochę mocniejsze brzmienia, ale bardzo fajne, też bardzo lubię. Ale zdarzyło się wcześniej, że słuchaliście muzyki ludowej.
2: Tak, tak. Nawet miał...
1: Bardzo.
2: Ignaś miał, tak. Na przykład z naszej serii, nasze muzyczne źródełko, Janusz Prusinowski, kompania z przyjaciółmi. Która? Chyba zima, jesień. Wszyscy, obie te dwupłytowe wydawnictwa, tylko był Ignaś mały. Teraz się już bardziej muzycznie uniezależnił, już szuka swojej drogi, więc co nieco muzyki ludowej, folku też słucha, ale tak, swoje preferencje ma trochę inne, prawda, Ignasiu?
1: Tak.
2: Choć on...
1: Tak.
2: Muzycznie to bardziej Marcelek, lubi tańczyć, śpiewać. A Ignaś, jakie ty masz jeszcze zainteresowania? Tak. Jakie ty masz, Ignaśku, zainteresowania teraz? Oprócz gry oczywiście na komputerze, no nie ma bardzo dużo grania, ale grasz też z tatą w plan?
1: W planszówki.
0: Planszówki. A zdarza wam się grać też w ogóle całą rodziną albo taką większą grupą?
1: Tak.
2: Na przykład w jaką grę ostatnio graliśmy? Na czym ona polegała? Może nie podawajmy marki, ale na czym
1: grała? W truciznę.
2: W truciznę.
0: Truciznę brzmi groźnie. Łukasz, co to jest?
3: To jest taka gra karciana, w której dążymy do tego, aby jakby to powiedzieć... zrobić takie eliksiry, żeby jak najmniej się zatruć.
0: Czyli bardzo przydatna umiejętność.
2: Bardzo, bardzo ludowa gra.
0: Bardzo ludowa gra. Słuchajcie...
1: Okropnie ludowa.
0: A ja tak wracam po troszku do tej muzyki tradycyjnej, muzyki ludowej. Czy mama śpiewa czasami w domu?
2: Często mama śpiewa w domu. Często mama śpiewa. A co mama śpiewa? Ignaś chyba jest... co śpiewam, Marcelku?
1: Laka.
2: Jaka to piosenka jest?
1: Laka.
2: No co wam lubię śpiewać? Kołysanki na przykład, nie?
1: Laka.
2: A kotki dwa.

0: ulu, a dziad koło ula. Witoj ze babula, oj lulu lulu lulu lulu lulu lulu. I tak dalej.
1: Nie, jejku.

0: Ale z was super zespół. Słuchajcie, chłopaki, a lubicie, jak mama śpiewa?
1: Tak.
2: Ciekawe, czy to szczera opinia, czy na potrzeby radia.
0: Oj, no proszę cię, od własnego syna nie może być
2: lubią,
0: inaczej.
2: Lubią, proszą o... No, tak, trochę. Żartuję oczywiście. Na dobranoc najczęściej, tak, Ignasiu?
1: Tak.
2: Prosicie o kołysanki? I co, lepiej wam się zasypia, jak
1: tak.
2: mama śpiewa? I co, jest jedna kołysanka, potem druga, później chcecie znowu tą pierwszą, później znowu drugą i tak się robi cała setlista kołysanek, co?
1: No.
0: Macie jakąś najulubieńszą, taką, którą zawsze możecie słuchać, niezależnie od pory dnia ani nocy?
2: Jaką, Ignaśku, lubisz kołysankę? Ta Dorotka?
1: Wojtuś.
2: Nie, ty Wojtusia lubisz, nie? Z popielnika na Wojtusia.
1: Nie, Dorotka.
2: A on chce zawsze Dorotkę, więc jest kłótnia.
0: Ojej, i którą choć teraz pierwszą zaśpiewać?
2: Opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. No, cała trochę trwa, a jak Dorotka? Zaśpiewasz? Ale do mikrofonu, słoneczko.
1: Okej.
2: No.
1: Ta Dorotka, ta Malusia, ta Malusia.
2: Dobrze, tańcowała.
1: Nie idzie.
2: Kolusia, to Kolusia.
1: Nie idzie.
2: Tańcowała. Rano rosą, rano rosą i tu pała. Nóż

0: i w południe i tak dalej. Bo już tak dalej. Ignaś tutaj tak wzrokiem wędruje po tym pięknym studiu.
1: Słuchajcie, a to pytanie do rodziców. Czy wy pamiętacie swoją pierwszą kołysankę albo pierwszą melodię taką ludową?
0: Marceli nie pamięta,
1: Marceli
0: ma prawo
1: nie pamięta,
0: nie pamiętać.
1: Ma prawo. A ty, Patrycja?
0: Moją pierwszą, w sensie jako dziecko?
1: Tak.
0: Chyba te, które śpiewam dzieciom teraz, oprócz oczywiście tej, która została upowszechniona przez kapelę ze wsi Warszawa, ale raczej Dorotka to była kołysanka, którą śpiewała też moja babcia nam na dobranoc. I dużo z różnych zabaw paluszkowych było z nią. U nas akurat nie była ta kokoszka dziobała, tylko po śląsku ta kureczka, tu kureczka dziubała, ty mu dała, ty mu też, ty mu owies, ty mu pysz, a ty mu zapomniała. Szła, szła, szła, szła, szła i pod pachę i tu się skukała.
1: A ty, Łukasz, ty jesteś z zupełnie innej części Polski.
2: Tak, ja jestem ze Szczecina. Ale też dosyć klasycznie. Najbardziej mi się chyba kojarzy, że A, Kotki 2 śpiewamy.
1: Szlagier każdego dziecka.
3: O. Kotki 2.
1: Super, Ignacy. No, mamy prawdziwych tutaj muzyków przed sobą. Słuchajcie, sekundka muzyki i wrócimy do rozmowy o bardzo ważnym dniu dla wszystkich, którzy lubią konkursy muzyczne.

0: Oj.
1: A słuchaliśmy kapeli Barankiewiczów, czyli laureatów zeszłorocznego konkursu Nasze Muzyczne Źródełko. Słyszymy też Ignacego przy mikrofonie. Ignacy był jurorem w zeszłym roku. Słuchał wszystkich nagrań i mówił, które najbardziej mu się podobają. A poza nim jurorką była też Patrycja.
2: Byłam, tak, nie przeczę.
1: I jak było?
2: Bardzo ciekawie, bardzo różnorodnie, Ignasiu, co? Bardzo różnorodnie. No i życzymy sobie też takich uczestników i w tym roku.
1: Też sobie takich życzę i w ogóle już nie mogę się doczekać, kiedy pierwsze zgłoszenia zaczną napływać na naszą skrzynkę mailową, a moi drodzy, mogą już od dzisiaj. Tak, oficjalnie otwieramy siódme Nasze Muzyczne Źródełko. Woohoo! Będą was oceniać w tym roku również między innymi Patrycja. Czego się spodziewamy właściwie?
2: Czego się spodziewamy? No, siódmej już odsłony. Od czasu pandemii od 2020 roku. Nasz konkurs co roku trwa. Czego się spodziewamy? Różnorakich wrażeń, wspólnych poszukiwań muzycznych. Być może muzykujecie rodzinnie, tak jak my na przykład z Ignasiem w duecie, albo z całymi rodzinami. Dołącza się wtedy tata, dołącza się rodzeństwo, tak jak w kapeli Barankiewiczów. I poszukujecie, co jest bardzo ciekawe w tym naszym konkursie.
0: Właśnie.
2: Poszukujecie swoich muzycznych korzeni. Czyli co to, Ignasiu, znaczy szukać muzycznych korzeni? Skąd pochodzę? Tak? Twoja mama skąd pochodzi? Ze Śląska? Tak, ze Śląska. Ty się urodziłeś już tutaj. Twój tatuś pochodzi spod Szczecina. Więc można poszukać repertuaru takiego, który w tamtych regionach był i coś z tego stworzyć. Czy to być może w jakichś archiwach, być może jeszcze jakiś dziadek, babcia, może prababcia, jakaś sąsiadka znają jakąś pieśń, można się tej pieśni od niej, czy utworu muzycznego, jak gra, nauczyć. Ale można w naszym konkursie też stworzyć coś własnego na podstawie różnych ludowych motywów. Więc jeśli jesteście bardzo kreatywni, słuchacie muzyki ludowej, to zachęcamy was do uczestniczenia w naszym konkursie.
1: Bardzo serdecznie was zachęcamy. Tak jak Patrycja wspomniała, nie musicie bazować tylko na tych tradycyjnych, korzennych pieśniach. Możecie też pieśniach i melodiach. Możecie też wymyślić coś własnego na podstawie folkloru, który wam się podoba. Pieśniach i melodiach, ponieważ nasz konkurs jest dla solistów, śpiewaków, solistów, instrumentalistów, ale także zespołów śpiewających i grających w każdej możliwej konfiguracji. Ignacy jako juror już zna cały regulamin, więc nam tutaj podpowiada. Słuchajcie, jeśli jesteście takimi muzykującymi młodymi ludźmi, macie od 3 do, uwaga, aż 15 lat,

albo macie rodzinę lub zespół, z którym chcecie zaśpiewać, zagrać jakieś ludowe melodie. To bardzo serdecznie Was zapraszamy. Startujemy już dzisiaj do 15 listopada, czyli do połowy przyszłego miesiąca. Możecie nadsyłać swoje zgłoszenia do konkursu, a wszystkie zgłoszenia zostaną najpierw przesłuchane przez naszych jurorów. Później ogłosimy listę finalistów. To będzie pod koniec listopada. I wtedy do gry wejdą nasi słuchacze. Będą mogli głosować na wszystkich, którzy im się podobają. I już pod koniec roku, tuż przed Nowym Rokiem, tuż po świętach, ogłosimy zwycięzców. A w styczniu ci zwycięzcy będą mogli zagrać na prawdziwej, wielkiej, radiowej scenie, tak jak w zeszłym roku zrobili to właśnie na przykład rodzeństwo z kapeli Barankiewiczów z naszymi wspaniałymi zeszłorocznymi gośćmi, czyli z Czereśniami. Posłuchajcie.

I słuchajcie, siadamy wszyscy. Jest taka sprawa, dinozaur poszedł spać. Ale dinozaur niestety w każdej chwili się może obudzić. I każdy, nawet taki najmniejszy szept może go obudzić. Więc żebyśmy mogli dalej się bawić, żeby dinozaur spał bardzo mocno, to musimy zaśpiewać mu piosenkę. Jest jeszcze jedna rzecz, bo to najgorsza rzecz w radiu, to jest cisza. Więc musimy zaśpiewać piosenkę.

kołysanka dinozaura, żebyśmy mogli dalej koncertować, dobrze? Jak ktoś zna, to może mi pomóc, okej? Raz,

0: To był wielki koncert. Wielki koncert Czereśnie i laureaci naszego muzycznego źródełka. Podobał ci się, Ignacy?
1: Tak.
0: Mnie też się bardzo podobał. Skakałam pod sceną jak szalona. Jeśli wy też chcecie tak poskakać, to czekajcie, aż ogłosimy laureatów i zaprosimy was na finałowy koncert. Ale zanim to, przypomnę wam tylko, że od dzisiaj rusza konkurs Nasze Muzyczne Źródełko. Od jutra możecie już wchodzić na naszą stronę źródełkopolskieradio.pl i wypełniać formularz zgłoszeniowy. Trzeba tam między innymi wrzucić swoje nagranie i kilka zdań o sobie. Będziemy wybierać laureatów w czterech kategoriach. Takiej dla małych muzykantów od 3 do 6 lat, dla troszkę starszych od 7 do 10 i dla jeszcze nieco starszych od 11 do 15 oraz w kategorii zespołowej. Patrycja i ja nie możemy się już doczekać na wasze zgłoszenia. Mamy nadzieję, że będzie ich dużo. Tak sobie myślę, czy było jakieś zgłoszenie ze Śląska? Chyba jeszcze nie.
2: No właśnie, zapraszamy serdecznie ze Śląska. Mieliśmy świetny projekt z cyklu Źródełko, Skoko wróbel po desce. Być może ktoś się też zainspiruje i poszuka własnej drogi muzycznej śląskiej. Serdecznie zachęcamy do tego.
0: Serdecznie do tego zachęcamy. To mogą być rymowanki, to mogą być pieśni tradycyjne, to mogą być melodie, które pamiętają na przykład wasi dziadkowie. Jeśli tylko macie pomysł na to, jak zaprezentować dzisiaj, współcześnie, taką tradycyjną melodię, to zgłaszajcie się do nas koniecznie. Nasi goście powoli już wracają do swoich niedzielnych obowiązków i niedzielnych zabaw, a byli nimi Patrycja Cisz.
2: Cześć, do usłyszenia.
0: Ignacy.
3: Do widzenia.
0: Do widzenia, Ignacy i Łukasz, czyli cała rodzinka, która w domu gra w planszówki, czasami muzykuje i na pewno dobrze się bawi, czego wam bardzo życzę na tę niedzielę.
4: Do widzenia.
0: Do zobaczenia.

Rozpoczęły się już redyki jesienne, owce schodzą z gór. Przez Antałówkę przechodzi Zakopanem szlak pasterski, który ma co najmniej 400 lat i z wielką radością zawsze otwieram okna.

żeby słyszeć te dzwonki, szczekanie owczarów, tych psów naszych pasterskich, pięknych, no i śpiewanie juchasów, bo z tą kulturą pasterską wiąże się bardzo ważna część Góralszczyzny. Ta zasada wypasu karpackiego polega na tym,

potem w jesieni rozdaje te owce z powrotem. Tak, to wielka odpowiedzialność, więc Baca był osobą, której można zaufać, bo przecież owce dawały możliwość przeżycia w górach. Dawniej nie było tak jak dziś, nie było takiego dobrobytu. Górale tutaj cierpieli biedę, musieli naprawdę bardzo mocno pracować i wykorzystać ten krótki okres lata, żeby potem przez zimę jakoś doczekać do wiosny. Taka pieśń: pasła Josep pasła, nie dali mi masła, suchy moskolicek, zjodli go Janicek. No dzisiaj jest prawie jak żart. A kiedyś naprawdę wyrażała to, co było najbardziej przykre, czyli ciągły niedostatek jedzenia i marzenie o tym, żeby choć taki suchy moskolicek owsiany sobie zjeść. No a owce dawały przynajmniej to mleko, żętyce, można było zrobić ser i właśnie Baca zwłaszcza był tym czarownikiem, który umiał bardzo szybko taki ser wyczarować, a potem zrobić z niego pachnące oscypki, które musiały pięknie w tym dymie, w szałasie nabierać tego złocistego koloru. Zdarzało się, że jak któryś Baca późno schodził z gór, to stado mogło być przysypane śniegiem i te biedne owce, zwłaszcza te słabsze, mogły mieć kłopot, żeby dojść do wsi. Jest takie piękne przysłowie: po Michale można paść i po powale, co oznacza, że już z pól zostało wszystko zebrane, więc teraz jest takie przyzwolenie, żeby gazdowie po zejściu z hal tworzyli takie grupy, gdzie łączą już swoje stada we wsi, no i mogą paść sobie po wspólnych polach. Łowiecki, łowiecki, małowoz niemocki, nie przykryłyście mi zielonej ubocki. Czasem Baca śpiewał o swoich owcach, bo jego własne stado nie zawsze było tak bardzo liczne. Kiedy już oddał gazdom owce, wiedział, że jego własne owiecki są tym skarbem. A w takim codziennym życiu wiadomo, że to jest ciężka praca. Nie każdy już chce być Juchasem albo Bacą. Ucząc dzieci w Tarzańskim Centrum Kultury Juczenka, zaczynam zawsze od tych tradycji pasterskich, pieśni o owieckach, jak przebywało się dawniej na halach, o tym radosnym śpiewaniu w górach, o tym wszystkim im opowiadam, a potem się tego uczymy.

Właśnie mogliście usłyszeć historię Krzysztofa Trybuni Tutki, naszego narodowego skarbu górala, ambasadora kultury podhalańskiej. Opowiadał o redyku. Redyku, czyli spędzaniu lub wpędzaniu owiec na hale. Jesień jest już coraz bliżej, ta chłodna i deszczowa jesień, a zanim to wszystko naprawdę na dobre się rozkręci, w górach czeka baców bardzo ważne zadanie. Sprowadzenie owiec z hal do wsi, czyli właśnie jesienny redyk. Redyki są dwa, jeden wiosenny, kiedy bacowie zbierają owce i wypędzają je w góry, oraz jesienny, zwany osodem. Skąd taka nazwa osod? Prawdopodobnie wzięło się to od rozchodzenia, bo redyk jesienny to właśnie taki czas, kiedy rozchodzą się owce z jednego wielkiego stada do swoich właścicieli. No tak, bo musicie wiedzieć, że w Łuku Karpat, czyli chociażby w naszych Tatrach, baca nie był odpowiedzialny tylko za swoje stado. Pod jego opiekę trafiały zwierzęta od okolicznych gospodarzy, a takie zebrane z mniejszych stadek wielkie stado mogło liczyć nawet 200 owiec. A dzisiaj może być ich nawet 400. Najsłynniejszy w Polsce baca, Józef Klimowski, pasie na halach ponad 1000 owiec. Wyobrażacie sobie? One muszą być całkowicie białe, te hale, pokryte owcami, owczym futerkiem. Baca i jego pomocnicy, juchasi, pilnowali owiec jak oka w głowie, bo dawniej owce były prawdziwym skarbem, tak jak mówił nam Krzysztof Trybunia Tutka przed chwilą. Dzięki nim górale po pierwsze mieli co jeść, bo owce dawały mleko, a z mleka można było zrobić ser i oscypki. Dawały też wełnę, więc było się w co ubrać.

Dzisiaj mamy sklepy z jedzeniem i ubraniami na każdym kroku, ale wśród górali taki szacunek do natury i troska o owce wciąż są żywe.

trybunietutki i kwintet urmuli, czyli połączenie folkloru Podhala i Gruzji. Bo pewnie wielu z was wie, że w Gruzji też mamy góry bardzo piękne, po których również, podobnie jak w Polsce, chodzą pasterze i wypasają owce. I to była piosenka, która właśnie o tym traktowała, czyli Redyk. Wspominał Krzysztof Trybunia-Tutka również o tym, że Baca to był taki czarownik, który potrafił bardzo szybko na przykład stworzyć oscypek. Ale czy chodziło tylko o to, że umiał mleko zmienić w ser? No, niekoniecznie. Bacowie to byli bardzo godni zaufania i poważani ludzie w górach. A często byli też uważani za prawdziwych czarowników, którzy uprawiają magię. W XIX wieku w Krościenku żył Baca, którego nazywali Gruś. W jego wsi każdy dobrze wiedział, że Gruś jest chmurnikiem.

może na przykład jeździć na chmurach i zsyłać deszcz. Dlatego gdy bardzo, bardzo silny wiatr, może nawet trąba powietrzna, bo przecież w Polsce też zdarzają się trąby powietrzne, wyłamała drzewa w lesie, wszyscy byli pewni, że to robota Grusia. Jeżeli ktoś z Was przechadzał się po gorcach w wakacje na przykład, mógł usłyszeć o Bulandzie, czyli bacy Tomaszu Chlipale. Bulanda, taki miał pseudonim, był słynnym w regionie znachorem, to znaczy takim ludowym lekarzem. Kiedy w okolicy nie było żadnego prawdziwego doktora z dyplomem i stetoskopem, to ludzie zgłaszali się właśnie do znachorów. A Bulanda leczył nie tylko ludzi, ale też zwierzęta. Podobno znachorstwa uczył się po drugiej stronie Tatr na Słowacji. Co potrafił? Potrafił na przykład nastawiać kości połamane. Potrafił odczyniać uroki. W czasach, kiedy właśnie ani lekarzy, ani weterynarzy nie było zbyt wielu, no to taki baca, który potrafił tego typu rzeczy, miał ogromne znaczenie. Ponieważ Bulanda był religijnym góralem, to za pieniądze, które ludzie dawali mu za leczenie, ufundował kapliczkę. I do dzisiaj możecie tę kapliczkę zobaczyć na Jaworzynie Kamienickiej. Więc jeśli przechadzacie się po gorcach, to wypatrujcie niedużego białego domku. To jest właśnie kapliczka Bulanda. I wspomnijcie o bacy, który był czarownikiem i bardzo dobrym człowiekiem, znachorem, który potrafił wyleczyć i ludzi, i zwierzęta.

A to grupa młodych górali, Dziewięć Sił, śpiewająca o tym i grająca na dwojnicy, o tym, jak to jest właśnie, kiedy jest się bacą w nocy i rozświetlają się wszystkie gwiazdy, czasami w bardzo magicznym czasie. Słuchajcie, baca. Baca musiał wyjść na halę z ogromną liczbą owiec. A jego zadaniem, poza opieką nad tymi owcami, było też zgromadzenie sprzętu potrzebnego do wytwarzania serów i właśnie opieki nad swoim stadem. Brał ze sobą na przykład drewniane naczynia, bo w metalowych mleko mogło zmienić smak i ser po prostu nie wyszedłby smaczny. Brał psy pasterskie, te wielkie białe owczarki podhalańskie, które strzegły stad i alarmowały o każdym niebezpieczeństwie. Chroniły na przykład przed wilkami. Baca

zabierał do pomocy również juchasów, czyli swoich pomocników, którzy dopilnowywali tego, żeby stado się nie rozpierzchło, sprawdzali, czy owce są zdrowe i całe. Ale ponadto taki bat zabrał wiele magicznych przedmiotów. Magicznych, nie magicznych, no bo taka sól, niby rzecz zupełnie codzienna. Tymczasem dla Bacy, o którym już wiemy, że mógł być czarownikiem, taka sól wysypana na ziemię odstraszała złe moce. Baca brał też na przykład zioła poświęcone na Matki Boskiej Zielnej, które pomagały w odpędzeniu choroby, na przykład chorej owieczki. Biorąc pod uwagę, że taki Baca był przez pół roku bardzo wysoko w górach, poza domem, praktycznie bez dostępu do cywilizacji, bez kontaktu z innymi ludźmi, musiał naprawdę dużo wiedzieć i bardzo dużo potrafić. Więc nic dziwnego, że w oczach ludzi mógł być uznany za prawdziwego czarownika.

Pozostajemy w górach, jak słyszycie. Usłyszeliśmy właśnie utwór Prez Zytko Zielone Jare pani Stanisławy Galicy Górkiewicz, czyli znanej bukowiańskiej skrzypaczki, prymistki. O niej powiemy sobie troszkę więcej już w drugiej godzinie, bo zbliża się 11. Co nas czeka w tej drugiej godzinie? Czeka nas opowieść o wspaniałych góralskich kobietach, które dorównywały chłopakom, a czasem ich nawet przebijały w swoich umiejętnościach. I czeka nas spotkanie z jednym z jurorów naszego muzycznego źródełka, który no już jakiś czas temu, bo 6 lat temu, był również laureatem tego konkursu, czyli z Fryderykiem Jankowskim. Konkurs Nasze Muzyczne Źródełko rozpoczęliśmy w takim trochę dziwnym czasie, w czasie pandemii w 2020 roku. I Fryderyk wraz ze swoją koleżanką Jagodą zagrali nam na dudach i na skrzypcach. Co to za skład? Skąd się wziął pomysł na takie właśnie granie u bardzo

0: młodych ludzi, bo mieli wtedy 12 i 15 lat. Tego dowiemy się już po 11, a tymczasem...
1: Autopromocja.
2: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i...
3: Orkiestra Polskiego Radia.
4: Pozdrawiamy!
1: Autopromocja.
5: Źródełko.
0: I witam się już z Wami w drugiej części naszej audycji. Więc pozostajemy w górach, ale nieco zmieniamy klimat i tematykę. Od wszechpotężnych czarowników przechodzimy do równie potężnych kobiet. Przed chwilką słyszeliście, jak gra Stanisława Galica-Gurkiewicz. Pani Stanisława jest jedną z doskonałych premistek podhalańskich. Pochodzi z Bukowiny Tatrzańskiej, a jest uczennicą słynnej, można by powiedzieć, legendarnej postaci, czyli Dziadońki, Bronisławy Koniecznej. Kim Dziadońka była, o tym zaraz się dowiecie, a tymczasem zapraszam Was na posłuchanie rozmowy z panią Stanisławą, którą przeprowadziła Jolanta Kosakowska. Musicie wiedzieć, że w Warszawie od jakiegoś czasu odbywają się spotkania kobiet muzykantek pod nazwą Muzykantki i właśnie pani Stanisława odwiedziła takie spotkanie ostatnio. Opowiadała i grała muzykę góralską. Spotkania są o tyle ciekawe, że pokazują nam, jak zmieniła się tendencja przez ostatnie dekady, bo dawno, dawno, dawno temu, kiedy wasi pradziadowie byli jeszcze w waszym wieku, czyli jakieś 180 lat temu, wtedy kobiety miały bardzo konkretną rolę społeczną i zwłaszcza na wsi, nie była to rola muzykantki, to była rola gospodyni. Co taka gospodyni musiała robić? Musiała umieć gotować, prać, oporządzać całe gospodarstwo, zajmować się dziećmi. Ale niespecjalnie mile było widziane, kiedy sięgała na przykład po skrzypce. Takie granie na weselach, granie na zabawach było uznawane za męski zawód. Ale oczywiście były dziewczyny, które się już wtedy wyłamywały, a dziś jest ich jeszcze więcej. Nasza muzyka rodzima, tradycyjna staje się coraz bardziej popularna i grana przez kobiety, również dla kobiet. I właśnie o tym traktują spotkania pod tytułem Muzykantki. A na ostatnim z panią Galicą Gurkiewicz rozmawiała Jolanta Kosakowska. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia góralka.
6: Pani Stanisławo, czy ludzie, którzy mieszkają w górach, dużo chodzą w góry?
7: Wie pani, to trudne pytanie. Niekoniecznie. Widzą je na pewno z okna codziennie, kochają je, bo tak to już jest. Góral, wie pani, żyjąc w tym otoczeniu przepięknym, uwrażliwiony jest na to piękno, docenia je. Natomiast jakoś tak się przyjęło, że część górali od zarania dziejów znała te Tatry, chodziła po tych górach. No choćby w roli przewodników tatrzańskich.

0: oprowadzali gości, tych pierwszych podróżników w Tatry. A później no to już tylko pasjonaci, a ci pozostali zajmowali się tą szarością życia codziennego.
1: A kiedy była pani dzieckiem, to chodziła pani w góry?
0: Ja się urodziłam w górach, można tak powiedzieć. W Bukowinie Tatrzańskiej i to nie w centrum, a dość daleko. Bukowina jest rozsypana po wierchach, prawda? Niegdyś nie było dróg łączących te wierchy. Kościół, szkoła, jakiś tam sklep pojedynczy czy ośrodek zdrowia mieściły się na jednym wierchu. Wierchu Kramarskim. Tam trzeba było dochodzić ze wszystkich pozostałych wierchów. Jeśli można to nazwać chodzeniem po górach, to dla mnie to było chodzenie po górach, bo od pierwszej klasy szkoły podstawowej codziennie musiałam pokonywać te minimum 2 kilometry w jedną stronę. Do szkoły i z powrotem. W góry chodziliśmy głównie w święta z rodzicami. Na przykład na odpust do Matki Bożej Jaworzyńskiej na Rusinowej Polanie była taka kaplica, która przynależała niegdyś do parafii bukowiańskiej i za staraniem bukowiańskich proboszczów została tam postawiona ta kaplica. To tam chodziliśmy raz czy dwa razy do roku.
1: Jako dziecko chodziła pani po górach, żeby załatwić wszelkie sprawy, czasami ze skrzypcami w ręku.
0: No ze skrzypcami to tak, owszem, już jako dziecko chodziłam, chociaż w gruncie rzeczy te skrzypce nosiłam tylko do mojej nauczycielki, mistrzyni Bronisławy Koniecznej Dziadońki. Ona mieszkała na Olczańskim Wierchu, prawie te 2 kilometry od mojego domu rodzinnego i tam u niej pobierałam te nauki. Później zaczęłam biegać ze skrzypcami na próby do Domu Ludowego, czyli tego bukowiańskiego Centrum Kultury, gdzie odbywały się próby. No i to były te wędrówki po górach. Po samych Tatrach Wysokich niewiele wędrowałam, ale po Podhalu owszem.
1: Wspomniała pani swoją mistrzynię, panią Bronisławę. Jaka ona była jako nauczycielka?
0: Znaczy, rzeczywiście to była niesamowita osoba, dlatego że po pierwsze była wielką artystką. Rzeczywiście, to nie jest przesada. Do tej pory, kiedy już słyszałam dziesiątki muzykantów znakomitych podhalańskich skrzypków, no ona pozostaje nadal tym niedoścignionym wzorem. Była doskonała w tym, co robiła. Natomiast jako nauczycielka, to ja wspominam ją bardzo dobrze, dlatego że ona bardzo chciała nauczyć, szczególnie dziewczynę. Poświęcała mi sporo czasu. Była dla mnie bardzo dobra. Piekła ciasteczka, jakoś tam próbowała zachęcać, prawda, po swojemu. No, była wymagająca. I to starała się uczniom przekazać. I to mi zostało do dziś. Ja też jestem wymagająca, tak jak była dziadońka. Może dzięki temu ten sukces łatwiej było osiągnąć, że człowiek wykazał maksimum, że tak powiem, przygotowania do tego, co robił.
1: Dużo dziewczynek w pani czasach grało na skrzypcach?
0: No, w moich czasach to grałam właściwie tylko ja i dziadońka. I nawet ja nie bardzo chciałam, ale tata mówił, bardzo chciał mieć muzykanta w domu, mój tata Stanisław Galica. I w związku z tym powiedział, że pójdziemy do dziadońki, gdzie mnie zaprowadził. No i rzeczywiście ona mnie uczyła jakiś czas. Byłam jedyną jej dziewczyną, uczennicą. Chciała nauczyć, naprawdę. A grała tak pięknie, że to przekonywało uczniów. Chcieli się u niej uczyć, podziwiali wszyscy. Natomiast jako człowiek, no, jak każdy artysta zapewne, była trudną osobą, trudną w obejściu, wymagającą właśnie. Taką niecodzienną, prawda, wyjątkową zupełnie. Ale to wszystko jako artystce trzeba i należy, że tak powiem, podziwiać, wybaczać, uznawać jej kunszt. I ja to robię dzisiaj. Jestem jej wdzięczna zawsze.
1: Teraz chyba więcej dziewczynek garnie się do gry na skrzypcach i w ogóle na instrumentach.
0: Teraz się zmieniło wszystko. Wtedy, kiedy dziadońka grała i kiedy ja pobierałam u niej nauki, to była nietypowa rzecz, rzadka, żeby dziewczyna grała. Natomiast dzisiaj się zmieniło wszystko. Coraz więcej młodych ludzi sięga po skrzypce i uczy się grać. Młodzi muzykanci grają w karczmach, zabawiają gości. Za moich czasów to nie było nie do pomyślenia. Dziadońka owszem, grywała na weselach, ale ja nigdy.

0: Nie grałam w swoim życiu na weselu, nigdy nie grałam w kaczmach. Ograniczałam swoją, granie do przygrywania zespołowi regionalnemu na próbach, na wyjazdach, na występach. To było moje granie i granie dla samej radości grania, bo to rzeczywiście kochałam bardzo. Dla mnie muzyka zawsze była tą jasną częścią życia. Częścią, która przynosiła radość po trudniejszych dniach zwykłej codzienności. Muzyka przynosiła ukojenie.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również bardzo serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy.
2: Pozdrowienia od pani Stanisławy Galicy-Górkiewicz i myślę, że piękne słowa o tym, że muzyka daje ukojenie. Daje też radość, dlatego przypominam, muzykujcie wspólnie i zgłaszajcie się do naszego muzycznego źródełka. O tym powiemy jeszcze za chwil kilka. Tymczasem powiedzmy sobie jeszcze o pani dziadońce Bronisławie Koniecznej, która była nauczycielką Stanisławy Galicy-Górkiewicz. Słuchajcie, dziadońka urodziła się 130 lat temu. I pozostała legendą, nie tylko Podhala. Myślę, że była takim autorytetem dla wielu kolejnych pokoleń, nie tylko dziewczyn muzykujących, ale też chłopaków. 130 lat temu, tak jak wspominałam, bardzo ciężko było być dziewczyną, która w jakiś sposób wymykała się tym szufladkom dobrej gospodyni. Ale dziadońka była właśnie taką dziewczyną. Krążą legendy, że kiedy była jeszcze młoda i niezamężna, chodziła z ojcem polować na niedźwiedzie. Wyobraźcie sobie, 130 lat temu tych niedźwiedzi było w Tatrach znacznie więcej, a ona nie pomagała mamie, może też pomagała, ale poza tym chodziła z tatą po lasach, po halach i ze strzelbą polowała na wilkach, na niedźwiedzie. Chodzi też taka plotka, legenda, że dziadońka, kiedy już troszkę podrosła, zbratała się ze zbójnikami, których jeszcze trochę zostało wówczas w Tatrach. Chodziła z nimi przez kilka miesięcy. Czy zbujowała, nie wiemy. Prawdopodobnie im grała, słuchała ich niezwykłych opowieści. Sama opowiadała, bo musicie też wiedzieć, że dziadońka była fenomenalną gawędziarką i miała anegdoty i historie na każdą okazję. Ale to, co było dla niej najważniejsze, to właśnie muzyka i gra. Dziadońka nauczyła się grać na skrzypcach od innych dawnych mistrzów i bardzo szybko okazało się, że jest w tym naprawdę dobra, jest genialną prymistką, co w tamtych czasach, w świecie, który był przeznaczony dla mężczyzn muzykantów, było nie lada fenomenem. Dziadońka musiała oczywiście wypracować sobie swoją sławę, musiała wypracować sobie opinię, bo prawdopodobnie na początku nikt nie traktował jej poważnie. O, jakaś dziewczyna ze skrzypcami. Ale kiedy zaczynała grać, wszystko się zmieniało. Ona bardzo starała się, żeby nie postrzegano jej przez pryzmat tego, że jest dziewczyną. Bardzo starała się, żeby postrzegano ją przez pryzmat muzykanta. I dziadońka zrobiła coś, co do tej pory jest opiewane przez wielu góralskich muzyków. Wyobraźcie sobie, że w połowie poprzedniego wieku, w latach 50., w Zakopanem powstał konkurs. Konkurs na mistrza prymistę, na mistrza gry na skrzypcach. W tym konkursie wzięła udział między innymi dziadońka ze swoim zespołem, czyli tak jakby górale powiedzieli ze swoją muzyką. I równie dobrzy Obrochtowie, rodzina Obrochtów, bardzo słynna rodzina podhalańska, która również fenomenalnie grała. Stanęli w szranki, zagrali

0: ze swoimi zespołami, ze swoimi muzykami i nadszedł czas ogłoszenia wyników. Jurorzy stwierdzili, że Dziadońka dostanie drugie miejsce. Teraz podobno, kiedy słucha się tych nagrań, to można wywnioskować, że dlatego, że o ile ona sama była wyśmienitą prymistką, to jej zespół nie był tak dobrze i bardzo zgrany jak zespół Obrochtów. Dlatego to oni dostali pierwsze miejsce. Ale Dziadońka nie mogła tego przeboleć. Postanowiła więc zawalczyć o swoje i udowodnić całemu Podhalu, że to ona jest mistrzynią gry na skrzypcach. Poszła do jurorów i dała im propozycję nie do odrzucenia. Poprosiła, żeby przesłuchali raz jeszcze samych prymistów. Ale nie tak na widoku. Zrobiła przesłuchania w ciemno. Coś, co znamy dzisiaj dobrze z pewnych programów muzycznych. Poprosiła o to, żeby każdy z prymistów zagrał za zasłoną, a jurorzy słuchali tylko tego, jak grają. I zgadnijcie, jaki był wynik. Dziadońka pobiła wszystkich na głowy. Została mistrzynią prymistów na całym Podhalu. Była silną góralką z charakterem. Miała też świetne poczucie humoru. Była wspaniałą opowiadaczką, o czym pani Stanisława Galica, jej uczennica, wielokrotnie wspomina. No i zresztą nie bez kozery Dziadońkę nazywano Sabałą w spódnicy. A Sabała to był właśnie taki pan góral, który słynął z niezwykłych talentów opowiadackich. Posłuchajcie teraz krótkiej, żartobliwej gawędy, którą Dziadońka usłyszała od innego słynnego skrzypka, Bartusia Obrochty. Gawęda pod tytułem Cemu muzykanci tupią nogą, kiej grają? Opowiada Stanisława Galica-Gurkiewicz.
1: Ci pośli witać nowonarodzonego Jezuska w holach, bo gdzież się mógł urodzić Jezusek, jak nie w holach, skąd tylko ręką sięgnąć do nieba i już, prawda? I tu jest jego miejsce. I pośli go witać. No i ułożyli się w kąciku, a tam stał wołek i osiołek i wszystkie zwierzątka, które też witały nowonarodzonego. No, muzykanci zaczęli grać. I wtedy ten niesforny wołek zrobił, jak to mówiła Dziadońka, kubkie zrobił na kierpiec muzykantowi, prawda? No, zwyczajnie. No i ten chcąc jakoś wstydliwie usunąć ten niepotrzebny element, zaczął tupać nogą. I stąd się wzięło tupanie nogą. Dziś muzykanci dzielnie trzymając tradycję, wszyscy tupią nogą i często jest to znakomita perkusja, prawda?

A to melodia, którą wielu z was pewnie kojarzy. A nazywa się Pije Madziar Pije, marsz wygrany przez panią Stanisławę Galicę Górkiewicz, uczennicę wielkiej, legendarnej dziadońki, góralki, która wymknęła się schematom i zamiast być gospodynią tylko i wyłącznie, polowała na niedźwiedzie, chodziła ze zbójnikami, grała na weselach i zabawach i była doskonałą góralską prymistką. Moi drodzy, już za chwileczkę porozmawiamy z młodym, fascynującym człowiekiem, Fryderyk Jankowski, wraz z Jagodą Pawlak, 6 lat temu wzięli udział w konkursie Nasze Muzyczne Źródełko. Wygrali ten konkurs w kategorii zespołowej i ich drogi przez te 6 lat wcale się nie rozeszły, ich drogi z muzyką tradycyjną. Wciąż grają. Fryderyk tworzy instrumenty, a jak to wszystko się zaczęło, opowiemy sobie już niebawem. Tymczasem zapraszam was do wysłuchania Polki na desce, czyli utworu, którym Fryderyk i Jagoda zaprezentowali się na pierwszym muzycznym źródełku.

0: A z nami jest już Fryderyk Jankowski. Halo, halo.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Cześć, Fryderyku. Słuchaliśmy przed chwilką Polki na desce, którą grałeś z Jagodą Pawlak na konkursie Nasze Muzyczne Źródełko. Pamiętasz te zamierzchłe czasy? 6 lat temu to było.
1: Zgadza się, pamiętam jak najbardziej.
0: Powiedz mi, to jest bardzo ciekawe dla mnie, jak to się stało, że 15-letni wówczas chłopak, czyli ty, postanowił po pierwsze wziąć udział w konkursie, ale przede wszystkim grać na takim instrumencie, na jakim grasz, czyli na dudach wielkopolskich, dobrze mówię?
1: Zgadza się.
0: Opowiedz, jak to się stało?
1: Właściwie stało się troszeczkę przypadkiem, bo zespół folklorystyczny Wielkopolanie w tamtym czasie zakładał szkółkę dudziarską. A że my wcześniej wraz z Jagodą, jeszcze z jednym kolegą Wojtkiem, byliśmy w zespole folklorystycznym z Polski, zresztą jesteśmy po dziś dzień tam, do tego zespołu właśnie przyszło takie zaproszenie, żeby wziąć udział w nauce i pojechaliśmy zobaczyć, jak to wygląda, z czym to się je i tak zostaliśmy, rozpoczęliśmy naukę.
0: A kto cię zmobilizował do tego, żebyś w ogóle wszedł do zespołu muzyki ludowej?
1: To znowu kwestia przypadku, bo kolega w

0: Pistola właśnie w tym zespole był i no w pewnym czasie ogłaszali nabór do tego zespołu i tak mnie wciągnął i zostałem.
1: W przedszkolu, powiadasz, to...
0: W przedszkolu, 5 lat miałem.
1: 5 lat miałeś, kiedy zacząłeś. Wow, to jest mnóstwo czasu. Grasz przez 3/4 swojego życia.
0: To prawda, nie na dudach aż tak długo, bo na dudach zaczęliśmy grać w 2019 roku, ale wcześniej zaczynałem jako tancerz.
1: Powiedz, takie tańczenie pomaga później w umiejętnościach gry? Nie wiem, może lepiej czujesz rytm, lepiej czujesz melodię? Czy to są zupełnie dwie osobne rzeczy?
0: Myślę, że znaczenie to jakieś na pewno ma. Chociaż powiem szczerze, tancerzem nigdy dobrym nie byłem i ja się odnalazłem w grze i w kapeli zespołu.
1: Pamiętasz, jak pierwszy raz miałeś dudy wielkopolskie w rękach?
0: Pamiętam.
1: Powiedz, trudno było zacząć? Co było najtrudniejsze w rozpoczęciu gry na dudach?
0: Na początku było trudno, nie ukrywam. Zawsze chyba taką najgorszą rzeczą przy tym instrumencie jest nauczenie się odpowiedniego pompowania i utrzymywania ciśnienia. Mhm. Chyba największy sukces leży.
1: Mamy w Polsce 7, jeśli dobrze pamiętam, rodzajów dud, ale możemy je podzielić na takie dwie kategorie. Jedne to takie, które mają miech z worka, do którego się dmucha ustami, a drugie to takie, których miech pompuje się ręką. Ty grasz na których?
0: Na tych, które pompuje się ręką, inaczej mówiąc dymką. Ten mieszek przez dudziarze dymką jest nazywany właśnie.
1: Mm-hmm. I łatwo jest tak skoordynować ręce i palce, żeby zarazem i dmuchać powietrze, i wygrywać melodię?
0: Na początku nie było to łatwe. To właśnie też był jeden z większych problemów, właśnie żeby skoordynować te wszystkie ruchy. Chociaż na samym początku jeszcze zaczynaliśmy naukę na sierszenka, takich z pęcherza wołowego. One były dmuchane ustami. No i tam pamiętam, łatwiej było się nauczyć utrzymywać to ciśnienie, ale kiedy doszła dymka już w dudach, to tak jakby się uczyć od nowa poniekąd.
1: Sierszeńki, powiedzmy to naszym młodym słuchaczom, to są takie mini dudy, tak chyba możemy to określić.
0: Można tak określić, jak najbardziej. Takie właśnie stworzone do nauki gry, takie pierwsze ABC.
1: No dobrze. Wziąłeś udział w konkursie Nasze Muzyczne Źródełko. Zostaliście z Jagodą laureatami. Ale już kilka lat później, 3 lata później z tego, co widzę, zostaliście też laureatami 3. miejsca w ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu.
0: Zgadzasz, też do Kazimierza pojechaliśmy. Chociaż bodajże układ kapel, jakich tam graliśmy, bo no u nas tutaj w naszej kapeli ludziarskiej jest kilka osób. Z Jagodą chyba wtedy dokładnie nie grałem, ale Jagoda również była, zagrała i można powiedzieć, że sukces liczy się wspólnie.
1: Powiedz, to jest największy tego typu konkurs w Polsce. Czuliście presję jako tacy młodzi muzycy?
0: W Kazimierzu zawsze jakoś presję się odczuwa, właśnie może ze względu na to, że to jest taki jeden z czołowych tutaj konkursów muzyki ludowej w Polsce. Ale też no, Kazimierz właśnie ma taki swój klimat niepowtarzalny, że miło tam się przyjeżdża i chce się zawsze wracać.
1: A wróciłeś już?
0: Wróciłem.
1: I co? Brałeś udział w konkursie?
0: Też brałem udział w konkursie. W Kazimierzu 3 razy brałem udział w konkursie, ale tego roku pojechałem turystycznie z kolei.
1: O, to jest też ciekawa perspektywa, myślę, dla
0: turystycznie, ale podczas festiwalu oczywiście.
1: Więc to jest chyba ciekawa perspektywa też dla muzyka, żeby sobie zobaczyć ten festiwal trochę od drugiej strony i nie czuć właśnie tego wzroku jury oceniającego twój występ, prawda?
0: Zgadza się, to jest też ważne.
1: Fryderyku, w takim razie posłuchajmy przez chwilkę melodii.

Melodii, którą w 2023 roku wraz z Katarzyną Kruszoną wygraliście sobie trzecie miejsce i wrócimy za chwilkę do rozmowy.

0: Co to był za utwór?
1: To był utwór Ojcze Miły Młody Panie, to jest taka melodia weselna, walterkowata.
0: W Wielkopolsce są dudy wielkopolskie, ale popraw mnie, jeśli się mylę. One się dzielą na kozła czarnego i kozła białego.
1: Też są takie rodzaje tutaj, ale to już jest zachód wielkopolski, czyli tam właśnie okolice Zgłoszynia. Mm-hmm. Tam rzeczywiście są dwa rodzaje kozów, kozioł biały, kozioł czarny. Natomiast tutaj na terenie, gdzie występują dudy wielkopolskie, też jest kilka takich podtypów. No obecnie wyróżnia się dwa, czyli bukowsko-kościański i rawicko-gostyński. Kiedyś istniało ich trochę więcej, pani Jadwiga Sobieska opisowała w swojej książce z 1936 roku. I główne różnice między tymi typami to jest przede wszystkim strojenie i elementy ozdobne.
0: Mm-hmm. Znasz się na tym, bo sam zacząłeś budować dudy, prawda?
1: Zgadza się, zacząłem budować też.
0: Powiedz nam, jak to się stało, kiedy to się stało i co spowodowało, że postanowiłeś iść także w tę stronę?
1: Kiedy zaczynałem naukę gry, ten instrument jakoś mnie tak zafascynował bardzo, że chciałem poznać, jak ten instrument jest zbudowany. Tak sobie kiedyś postanowiłem, że sobie takie dudy zrobię i spełniło się.
0: Ktoś ci pomagał na początku, czy zrobiłeś wszystko od zera sam?
1: Mam dziadka stolarza, który zapewniał mi te materiały i podzielił się swoją wiedzą, swoimi tajnikami. Wykonawczo dudy robiłem sam, aczkolwiek można powiedzieć, że pierwsze dudy to jest nasza praca wspólna, bo bez dziadka tutaj wiedzy i cennych wskazówek nie podałaby pewnie.
0: O Rety, to jest wspaniała historia o tym, o czym często mówimy w źródełku, czyli o tym przekazie międzypokoleniowym od starszego do młodszego, mistrz uczeń. Powiedz, dziadek był dla ciebie właśnie takim mistrzem?
1: To na pewno. Na pewno mistrzem, wzorem poniekąd.
0: W jednym z wywiadów, który z tobą czytałam, opowiadałeś o tym, że od dziecka lubiłeś grzebać i majsterkować.
1: Zgadza się, to prawda.
0: Z dziadkiem właśnie między innymi?
1: Też, również przypatrywałem się różnym rzeczom, które dziadek robi i też to mnie pewnie skłoniło i zainteresowałem się takimi rzeczami.
0: Powiedz, ile instrumentów już zbudowałeś?
1: W tej chwili 11 dud, jeszcze kilka sierszenek różnego rodzaju.
0: 11 dud, to jest chyba dużo. Jak długo je budujesz? To znaczy, od kiedy zająłeś się takimi rzeczami jak budowanie?
1: Pierwsze dudy, pamiętam, zrobiłem w 2021 roku. Też sierszenki tak naprawdę były moim pierwszym instrumentem.
0: Miałeś 16 lat, wow.
1: Tak, sierszenki zrobiłem jeszcze w wakacje 2020 roku. No i później jak już zrobiłem te dwa pierwsze instrumenty, to jeszcze miałem chęć.

0: żeby zrobić następne, próbować dalej. A tak też później się stało, że tu ktoś poprosił o przebierkę, o stroik. Też później przyszedł taki czas, że trzeba było zrobić dudy pierwsze na zamówienie i już tak teraz, no, dzieje się to częściej.
1: Bardzo ci gratuluję w takim razie. Powiedz nam troszeczkę o budowaniu dud. Z czego się składają dudy wielkopolskie?
0: Dudy wielkopolskie to tutaj przede wszystkim to, co widać przy nich. One mają dworek skórzany, prawda? Także potrzebna jest skóra na nie. I to jest bardzo ważna rzecz, drewno owocowe. Dudy wielkopolskie z drewna owocowego są zrobione. Piwa, czereśnia, jabłoń między innymi. To są takie gatunki tutaj podstawowe. Są elementy metalowe, mosiężne. Rogi, wołowe między innymi. Table zika, koruszki tutaj przy główce. No, elementów tutaj jest wiele, można by, myślę, wymieniać dużo.
1: No dobrze, ale takie podstawowe to właśnie na pewno skórzany worek. Z czego jest skóra i skąd ty bierzesz skórę? To chyba nie jest proste w dzisiejszych czasach.
0: Nie jest to aż takie trudne, jak się może wydawać. Problem z pozyskaniem skóry mają na przykład osoby, które budują kozły. Oni już tam muszą właściwie taką kozę sobie wyhodować samemu, a u nas worek... Przy naszych tutaj wielkopolskich on nie potrzebuje futra. To jest zwykła taka licowa skóra i taką skórę kupuje w hurtowniach meblowych.
1: O proszę. Później do takiej skóry dorabiasz też dymkę. W jaki sposób ją tworzysz? Czy to jest, bo może powiedzmy słuchaczom, dymka wygląda trochę jak taki... Być może widzieliście to kiedyś na filmach starych, miech do podsycania ognia, do dmuchania w rozżarzone węgle. Ale czy taką dymkę się robi od zera, czy może kupuje się już taki półprodukt gdzieś, nie wiem, jeśli skórę w sklepach meblowych, to może dymkę kupuje się w sklepach z kominkami?
0: No niestety, aż tak wygodnie to tutaj nie jest. Właściwie w dudach wszystko trzeba zrobić od zera. Dymka jest drewniana, także trzeba ją po kolei wykonać. Kilku elementów. Później obić ją skórą. Ozdobić, zamocować hak. Także w ten sposób to po kolei wygląda.
1: Do tego dochodzi też przebierka, czyli taki jakby flet podłączony do dud, na którym wygrywa się melodię. Też jest robiony przez ciebie, prawda?
0: Zgadza się. Drewna owocowego właśnie. Też po kolei wytaczana, przepalana, tradycyjnie, gorącym prętem.
1: Żeby wyjąć, jejku, jak to się nazywa, nie miąższ. Z gałęzi.
0: Miąższ ten w czarnym gdzie jest na przykład, prawda? Aha. To może takie jest troszeczkę skojarzenie, ale głównie chodzi o to, bo no tutaj trzeba wszystko przewiercić, kawał przewiercić, wiercić otwory. Samych otworów się nie wypala prętem, ale prętem należy później poprawić gorącym, żeby takie wąsiki, które są powstałe po wierceniu, po prostu usunąć i żeby wszystkie kanały były gładkie.
1: A powiedz,
0: to jest tutaj ważna rzecz.
1: Skąd wiesz, gdzie te dziurki w przebierce nakręcić? Czy jest jakiś jeden schemat, według którego działają wszyscy dudziarze wielkopolscy i twórcy dud? Czy musiałeś to jakoś na ucho sprawdzić na kilku, a potem już wiedziałeś? Jak to wygląda?
0: Ja sobie odwzorowałem starą przebierkę, pamiętam, którą miałem przy swoich dudach. A później to wiadomo, no, jak tam gdzieś któryś dźwięk odchodził albo w górę, albo w dół, to już sobie to poprawiłem, spisałem sobie, jaki tam powinien być rozstaw i teraz według tego rozstawu te otwory nawiercam.
1: Często słyszałam taką opinię od grających na dudach, zwłaszcza na świeżym powietrzu, że to jest bardzo kapryśny instrument, że
0: to
1: trzeba...
0: To
1: dlaczego? Dlaczego on jest taki kapryśny?
0: Dudy są kapryśne przez to, że stroiki mają przeważnie wykonane

trzciny albo z czarnego bzu, czyli z elementów naturalnych właściwie. I te strojki lubią wilgoć pochłaniać między innymi. One też są dostrajane woskiem. Wosk na tutku strojka się umieszcza po to, żeby obniżyć, albo odejmuje ten wosk, żeby ten strój podwyższyć i

0: albo no jest możliwość, żeby szybko poprawić, albo już trzeba zostawić i grać, no tak niestety jak już jest, bo to zależy od tego, jak mocno takie dudy się rozjadą.
1: Mhm. Właśnie. A powiedz, jeśli grasz w duecie, tak jak na przykład właśnie z Jagodą czy z Kasią, one grają na skrzypcach podwiązanych. Mhm. Czy to w jakiś sposób może pomóc dudziarzowi? Bo skrzypce chyba troszkę mniejszą mają możliwość rozstrojenia się.
0: Zgadza się. Czasami skrzypce mogą troszeczkę tutaj tą melodię pociągnąć, albo tutaj właśnie nadrobić to, co dudziarz ze swoimi dudami już nie zdała zrobić po prostu. Ale też jeszcze wspomnę, że oprócz takich stroików właśnie naturalnych można stosować stroiki z włókna węglowego, które już są zdecydowanie mniej podatne na różne takie warunki atmosferyczne. One są dużo stabilniejsze. No praktycznie jak dudy się wyciągnie z tej walizki i zacznie się grać na tych dudach, to one, no one praktycznie stoją przez cały czas. Ewentualnie zimą no, para wodna się potrafi skroplić na takim blaciku stroika i wtedy jest też problem.
1: A jak na to patrzą na przykład właśnie jurorzy, jeśli masz dudy nie ze strojkami trzcinowymi, tylko z takimi już nowoczesnymi, węglowymi?
0: Jeszcze muszą o tym wiedzieć.
1: No tak, stroików nie widać.
0: Chociaż generalnie no, nie powinno też się zmieniać brzmienia tego instrumentu w sposób radykalny, prawda? Żeby one brzmiały tak, jak powinny rzeczywiście brzmieć. Tutaj włókno węglowe, ono jest brzmieniowo dosyć podobne, także często różnice nie są wykrywalne.
1: Okej, okay. Myślę, że nasi słuchacze już poznali troszeczkę tajników dud. Gdybyś chciał zachęcić jakoś młodych ludzi do grania na takim instrumencie, to co byś powiedział?
0: Powiem, że na pewno to jest instrument wyjątkowy. Warto spróbować na nim swoich kroków i sił. No jeżeli już się na takim instrumencie uda nauczyć grać, to myślę, że to jest wielką satysfakcją i jeszcze dudy skłaniają do tego, żeby iść z nimi dalej i w ten sposób się spełniać. To jest dobre hobby, uważam.
1: Ty grasz już jakiś czas z sukcesami, a powiedz, wiążesz z byciem dudziarzem swoją przyszłość? Jesteś po maturze, można powiedzieć świeżo po maturze. Zacząłeś pewnie studia. Jaki masz plan na siebie?
0: Trudno powiedzieć, zobaczymy jak w życiu wyjdzie, tak powiem, zawsze tak mówię, ale na muzyka na pewno jest moim hobby. Tutaj poszedłem na studia w innym kierunku niż tutaj może moje zainteresowania takie muzyczne, bo jestem na technologii drewna obecnie. Taki mój kierunek, ale przez dudy chyba właśnie mam takie zamiłowanie do stolarstwa, więc może poniekąd to się troszeczkę wiąże.
1: Tak właśnie, tak właśnie pomyślałam, że z jednej strony to jako technolog drewna na pewno będziesz wiedział wszystko o drzewie owocowym i tym, jak robić przebierki. I widzę, że tutaj też chyba duch dziadka się pojawia, co? Poszedłeś trochę w jego kroki.
0: A zgadza się. Tego wcześniej nie planowałem, ale kiedy trzeba było podjąć wybór, to tak jakoś wyszło, że no, stwierdziłem, że to może być dla mnie właśnie odpowiedni kierunek studiów.
1: Powiedz, Fryderyku, zmieniając troszkę temat, dzisiaj rozpoczynamy siódmy konkurs Nasze Muzyczne Źródełko. Ty brałeś udział w pierwszym, a w tym roku zaszczycisz grono jurorskie.
0: Ja się zostałem poproszony, bardzo mi z tego powodu miło, nie spodziewałem się, nie ukrywam.
1: Czego się spodziewasz jako juror? Co chciałbyś usłyszeć?
0: Co chciałbym usłyszeć? Ja tutaj liczę na to, że tutaj właśnie wielu uczestników może zaskoczyć i swoją grą, i repertuarem również, który będą prezentować, bo

0: wiem, że takich dużo młodych ludzi jest i czasami naprawdę potrafią pokazać piękne rzeczy.
1: A wy się stresowaliście z Jagodą, kiedy wysyłaliście swoje zgłoszenie do muzycznego źródełka?
0: To na pewno. Zawsze każdy ma taką nutkę niepewności i czeka, co się będzie działo.
1: Dobrze, wiemy już, że będziesz jurorem. Wiemy, czego się spodziewasz po uczestnikach. A ty się czegoś spodziewałeś, kiedy wysyłałeś zgłoszenie?
0: Czy spodziewałem się? No, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale no, po prostu z Jagodą czekaliśmy, jak zostaniemy ocenieni i tak się stało.
1: To był też poniekąd sukces całego waszego zespołu, prawda?
0: Zgadza się. Jeżeli pewnie chodzi o głosowanie, to na nas wiele osób też głosowało pewnie i znajomych, i naszego środowiska.
1: Fryderyku, będziemy kończyć. Bardzo ci serdecznie dziękuję za przedstawienie nam tajników dud i twojego zamiłowania do tego instrumentu.
0: Dziękuję.
1: Myślisz, że zgłosi się dużo młodych dudziarzy?
0: Zobaczymy, będę oczekiwał.
1: Super, bardzo pięknie ci dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na konkursie.
0: Do zobaczenia, pozdrawiam.

Kolejna melodia wielkopolska od naszego Fryderyka Jankowskiego i Katarzyny Kruszony. Fryderyka, który 6 lat temu był laureatem naszego muzycznego źródełka, a w tym roku będzie oceniał wasze występy. Bardzo serdecznie zapraszam was do zgłoszeń do naszego muzycznego źródełka. Wszelkie informacje o tym, jak to zrobić, kiedy to zrobić i czego się spodziewać, możecie znaleźć na stronie www.źródełko.polskieradio.pl, oczywiście bez polskich znaków. Pomyślałam sobie, że przez te ostatnie naście minut pokażę wam, że ta nasza kultura ludowa i występy naszych laureatów były rzeczywiście bardzo różnorakie. Mieliśmy solistów, muzyków, mieliśmy solistów, śpiewaków, mieliśmy osoby, które łączą i muzykowanie, i śpiewanie. Zespoły rodzinne, czy takie pieśni i tańca. Posłuchajmy sobie kilku z laureatów z różnych lat. Pierwsza będzie Martyna Stępniak, czyli wokalistka, pieśniarka, wyróżniona w kategorii 7 do 10 lat w zeszłym roku. Martyna miała wtedy 10 lat, uczestniczyła, chodziła do zespołu Wolowianki, prowadzonego przez panią Katarzynę Biniek. Bardzo kocha muzykę i śpiewanie, a poza tym lubi opiekować się młodszą siostrą. W wolnym czasie też jeździ na rolkach i na rowerze. A jak śpiewa?

To była Martyna Stępniak, a teraz z wokalistów przechodzimy do instrumentalistów i zagra nam Stanisław Kotlarz. O ile dobrze pamiętam, Stanisław był chyba jedynym solistą, który zagrał nam na instrumencie, który bardzo lubię. A jaki to instrument, posłuchajcie sami.

Stanisław Kotlarz zagrał dla nas na akordeonie. Kiedy brał udział w naszym muzycznym źródełku, a było to w roku 2021, miał 12 lat. Uczestniczył w zespole tańca ludowego Pruszkowiacy, był też harcerzem. Chodził również do szkoły muzycznej w Grodzisku Mazowieckim. Tak więc za nami solistka śpiewająca, solista grający na akordeonie, czas na jakiś zespół. A przed nami Szczawin Kościelny z przyśpiewkami.

A tak śpiewały i grały dzieci i młodzież z zespołu pieśni i tańca Szczawin Kościelny. Przed nami już tylko 3 minuty audycji. Matko kochana, szybko minęło. Drodzy moi, w takim razie warto przypomnieć po raz ostatni w tym źródełku o tym, że ruszamy z 7. edycją konkursu Nasze Muzyczne Źródełko. Wchodźcie na stronę źródełko.polskieradio.pl bez polskich znaków. Czytajcie regulamin, przesyłajcie swoje zgłoszenia i weźcie udział w konkursie. Konkursie, który wytycza czasami nowe ścieżki w muzyce tradycyjnej i folkowej. Jeśli chcecie zainspirować się przyśpiewkami, wyliczankami, wierszami, opowieściami waszych dziadków, to wszystko jest dozwolone i możliwe. Korzystajcie z naszej pięknej kultury ludowej i weźcie udział w naszym muzycznym źródełku. My już bardzo czekamy na wasze zgłoszenia, które możecie przesyłać do połowy listopada, z których zostaną wyłonieni finaliści. Na pożegnanie wracamy w góry, góry gruzińskie i przed nami pieśń miłosna. Ja życzę wam bardzo udanego niedzielnego popołudnia. Żegnam się z wami ja, Monika Gigier i Daria Brzezińska, która czuwała nad naszą audycją. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Marta Powałowska, Daria Brzezińska. I co? Otwieramy drzwi do naszego radiowego lasu? Trochę tak, no bo w końcu godzinę 12 przywitaliśmy chwilę temu, a godzina 12 w niedzielę to zawsze jest wyprawa i to nie byle jaka, bo dzika wyprawa, w którą was zabieramy właśnie z Polskim Radiem Dzieciom. Wystartowała audycja Hej Przygodo, a to oznacza, że przed nami 2 godziny wspólnego odkrywania przyrody, tropienia ciekawostek i podróży w miejsca, w których zawsze może znaleźć się i zdarzyć coś niezwykłego. Koniecznie zostańcie z nami, bo właśnie zaczynamy.

Alicja Janosz wyśpiewała piosenkę Idzie jesień, chociaż tak sobie myślę, że wiecie co, właściwie to ta jesień już przyszła i tak na dobrą sprawę, kiedy dzisiaj wędrowałam sobie tutaj w stronę Polskiego Radia Dzieciom, to tak uznałam, że to nie jest tak, że ona już przyszła, ale ona się tutaj rozgościła już na dobre. Mnóstwo szeleszczących, kolorowych liści pod stopami tak chrupią, chrupoczą, tak szeleszczą. I to jest, wiecie co, też taki urok jesieni, który ja uwielbiam odkrywać i niby wiem, że co roku tak będzie, a jednak zawsze mnie to zaskakuje i powoduje olbrzymi uśmiech na mojej buzi. Ale wiecie co jest też dla mnie wspaniałym powodem do uśmiechu na twarzy? Nasza misja młodego tropiciela. Przypomnę szybciutko tym z Was, którzy zapomnieli, albo poinformuję tych z Was, którzy po raz pierwszy chcieliby wziąć udział w naszej misji Młodego Tropiciela, o co tutaj chodzi. Otóż, moi drodzy, czekają na Was dwie zagadki. Pierwszą poznacie już za moment, a drugą w drugiej części naszego programu po godzinie 13. No i teraz tak, trzeba zapisać odpowiedzi na te dwie zagadki sobie na przykład gdzieś na kartce, a później poprosić kogoś dorosłego, by obie te odpowiedzi wysłał do nas na adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl. Oczywiście dla tej osoby, która jako pierwsza podeśle właściwe odpowiedzi na obie zagadki, przewidziałam radiowe dzikie upominki. Także moi drodzy, zapraszam do wspólnej zabawy. No i mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo oto nasza pierwsza zagadka w ramach misji Młodego Tropiciela. Posłuchajcie uważnie i spróbujcie odgadnąć, o jakim zwierzaku mowa. To dziki krewniak kota domowego, ale znacznie trudniej go spotkać. Ma szaro-brązowe futro, pręgowane łapy i gruby ogon z ciemnymi pierścieniami oraz taką czarną końcówką. Żyje w lasach, świetnie się skrada i poluje na niewielkie zwierzęta. Jak myślicie, kto to taki? Jeżeli wiecie albo macie jakieś podejrzenia, to koniecznie zapiszcie to sobie teraz na kartce, a później wraz z drugą zagadką, która pojawi się po godzinie 13, wyślijcie do nas obie odpowiedzi na adres e-mail, przypominam jeszcze raz,

parkinarodowe@polskieradio.pl. Na wszelki wypadek, gdybyście mieli wątpliwości, przypominam jeszcze raz naszą zagadkę. Pierwszą zagadkę. Ten zwierzak, którego nazwy dzisiaj poszukujemy, to dziki krewniak kota domowego, ale znacznie trudniej go spotkać. Ma szaro-brązowe futro, pręgowane łapy i gruby ogon z ciemnymi pierścieniami oraz czarną końcówką. Żyje w lasach, świetnie się skrada i poluje na niewielkie zwierzęta. Jak myślicie, kto to taki? Czekamy na Wasze odpowiedzi, oczywiście na obie zagadki, więc na razie odpowiedź na tę zagadkę zapiszcie sobie koniecznie na kartce, a później do nas wyślijcie. I jeszcze raz na wszelki wypadek przypomnę adres mailowy parkinarodowe@polskieradio.pl. No, jak tam? Wiecie już, o kogo może chodzić w pierwszej odsłonie naszej misji Młodego Tropiciela? Ja wiem, że to wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, ale wierzę głęboko w to, że poradzicie sobie z tą misją perfekcyjnie.

0: Odkrywajcie z nami polskie parki narodowe.
1: Jadę z tatą na wycieczkę.

0: Wycieczka. O, tak. Takie przyrodnicze wycieczki to są zawsze fantastyczne przygody, ale nie zawsze prowadzą one na górskie szczyty albo na przykład do takich miejsc, z których, wiecie, rozciąga się przepiękny widok. Czasami, aby przeżyć taką przyrodniczą przygodę, trzeba spojrzeć znacznie niżej, pod nogi, a nawet pod powierzchnię ziemi. O tym, dlaczego dżdżownice są tak potrzebne, co robią pod ziemią i czego możemy się o nich dowiedzieć podczas Dnia Dżdżownicy organizowanego w Słowińskim Parku Narodowym, porozmawiamy z profesor Agnieszką Józefowską z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Witam serdecznie i od razu zapytuję, czy rzeczywiście dżdżownice są tak istotne dla przyrody?
1: Myślę, że bez nich mielibyśmy bardzo trudno, żeby dobrze funkcjonować, ponieważ dżdżownice to są tacy inżynierowie. Inżynierowie ekosystemów. Jeśli chcemy przełożyć pracę dżdżownic na taki nasz ludzki język, to one tak naprawdę pełnią bardzo dużo funkcji. Przede wszystkim są hydraulikami. Wiemy, jak niezbędni są hydraulicy w naszym codziennym życiu. I w glebie dżdżownice jako hydraulicy, one kopią tunele, którymi deszcz wsiąka w glebę i dzięki temu nie mamy dużych kałuż na powierzchni gleby, a rośliny mają zapas wody na suszę. Oprócz tego oni są takimi architektami, budowlańcami, ponieważ budują pod ziemią całe miasto korytarzy i w tych korytarzach mogą żyć też inne organizmy. Mogą żyć mikroorganizmy, mogą żyć mniejsze organizmy, na przykład jakieś małe pajączki i mogą też, one też wprowadzają powietrze.

0: jeszcze pod glebę, więc te organizmy tam się mają bardzo dobrze. Te nasze dżdżownice, tak?
1: Tak. Proszę opowiadać, bo ja tak sobie pomyślałam, że to jest niesamowite, bo tak jak się wsłuchuję w to wszystko, co pani opowiada, pani profesor, no to już przestaje mnie dziwić, że dżdżownica zasłużyła na swój międzynarodowy dzień, który świętujemy 21 października, no bo rzeczywiście takie małe stworzonko, często gdzieś tam pomijane przez nas, kiedy odwiedzamy parki narodowe, ale nie tylko, bo przecież dżdżownice są wszędobylskie, nie zwracamy na nie uwagi, a tymczasem one są niezwykle interesujące.
0: Tak, mają swoje święto. To jest takie bardzo młode święto, ponieważ ono zostało ustanowione dopiero w 2016 roku przez brytyjskie towarzystwo dżdżownicowe. A data jest związana z Karolem Darwinem, który właśnie dawno, bo w 1881 roku wydał książkę na temat tego, jak dżdżownice są ważne i też odczarował trochę spojrzenie na te organizmy. I tak jak pani redaktor na początku wspomniała, że już jesień w pełni, że liście lecą, no to tymi liśćmi też się zajmą nasze dżdżownice, ponieważ można powiedzieć, zmieniając te zawody, które dżdżownice mogą pełnić, to one są też takimi kucharzami, ponieważ zbierają te resztki liści, trawy i one w swoich wnętrznościach przygotowują pyszne jedzenie dla innych organizmów i też dla naszych roślin. Także one są też takimi rolnikami, ogrodnikami. Spychniają nam tą glebę, przekopują. My nie musimy przekopać tej gleby, jeśli mamy dużo dżdżownic, bo one to zrobią za nas. Są kurierami, bo roznoszą i to jedzenie, i tą wodę. Są takimi laborantami, ponieważ to, że to wszystko jest ich układzie pokarmowym sprawia, że też zmienia swój skład chemiczny. Są też takimi lekarzami i strażnikami przyrody tak naprawdę, ponieważ jeśli mamy te dżdżownice, to ta gleba będzie zdrowa, będzie wszystko dobrze rosło. Nie będzie się tam zatrzymywać woda, będzie dużo składników pokarmowych, także małe, wszystkim znane, ale troszkę niedoceniane. Także mam nadzieję, że w trakcie warsztatów właśnie w Słowińskim Parku Narodowym będziemy mogli trochę więcej o nich poopowiadać.
1: No właśnie, bo Dzień Dżdżownicy w Słowińskim Parku Narodowym już niebawem, już w kolejny weekend 16-17 października będzie miał miejsce. Czego będziemy mogli się spodziewać, kiedy wybierzemy się na to wydarzenie?
0: Jeśli ktoś przyjedzie na to wydarzenie, to ja razem z moimi studentkami pojedziemy na wycieczkę z Krakowa do Słowińskiego Parku Narodowego, nawiązując do piosenki, której słuchaliśmy przed chwilą, i będziemy właśnie opowiadać o dżdżownicach. A my możemy opowiadać o nich bardzo dużo, pokazując, jak ważne i ciekawe są to organizmy, ale przede wszystkim chcemy pokazać, jak one są różnorodne. Ponieważ nie każdy zdaje sobie sprawę, że my mamy całkiem sporo gatunków dżdżownic. I na obecną chwilę, na przykład w Polsce, mamy 33 gatunki, takie potwierdzone przez naukowców, ale na całym świecie jest ich dużo więcej. Według różnych źródeł, ale można powiedzieć około 600. Także wow. To jest naprawdę bardzo duża różnorodność tych organizmów pod naszymi stopami. A my też w tych warsztatach angażujemy się w ramach projektu, który nazywa się Soil Rise. I tam w tym projekcie, który właśnie realizuję z kolegami z innych krajów, angażujemy obywateli, naukowców. Czyli tak naprawdę każdy, kto jest zainteresowany przyrodą, może stać się na chwilę naukowcem i pomóc nam tą przyrodę badać. Także będziemy szukać czujowni. Będziemy próbować rozpoznać gatunki albo chociaż grupy ekologiczne, czyli będziemy patrzeć, jaki mają te dżdżownice kolor, czy są duże, czy są małe, czy mają siodełko, które świadczy o tym, że są już dorosłe. Także dużo różnych ciekawostek i przyjrzymy się tym dżdżownicom z bliska.
1: Kiedy pani tak opowiadała o tych wszystkich rzeczach, którymi te dżdżownice się zajmują, to ja przypomniałam sobie jeszcze, jak kiedyś widziałam, jak dżdżownice

0: miejsce przepięknie tak warstwami układały piasek zmieszany z ziemią, z jakimiś kamykami, więc ja jeszcze dodałabym im tutaj funkcję artystyczną.
1: Tak, tak. Ja właśnie sobie założyłam teraz takie mieszkanko dla dżdżownic, dla naszych polskich rosówek. Jedyna dżdżownica, która w Polsce ma swoją polską nazwę, dżdżownica zielna. Reszta ma nazwy łacińskie. Może też spróbujemy to odczarować i spróbować nazwać je po polsku, żeby je przybliżyć na przykład dzieciom. Ale ta dżdżownica zielna właśnie ma u mnie takie mieszkanko i ona tworzy właśnie taki piękny korytarz, długi, on może być nawet na 2 metry. Widać, jak w tym korytarzu wciąga właśnie te listki, resztki traw. Także bardzo ciekawy artystyczny wzór tworzy.
0: A właśnie, właśnie i wspaniały też osobnik do obserwacji. I teraz o to chciałabym podpytać. Jak nasi młodzi słuchacze mogą obserwować dżdżownicę tak, by im nie przeszkadzać, nie zrobić jakiejś krzywdy albo oczywiście no, wręcz przeciwnie, może troszeczkę nawet pomóc?
1: Dżdżownicę można obserwować czasem po deszczu, więc wtedy... Jeśli młody naukowiec się nie boi, to może taką dżdżownicę, która jest na asfalcie, po prostu położyć na ziemię. Ta dżdżownica po deszczu, ona po prostu idzie trochę na skróty. Dżdżownica, żeby się poruszała, musi mieć wilgotne podłoże. I po deszczu ona wychodzi ze swojej norki i chce iść w nowe miejsce. Najczęściej młode dżdżownice po prostu w ten sposób znajdują sobie nowe mieszkanie. Ale czasem ta odległość może ją zaskoczyć. I okaże się, że asfalt już troszkę nam wysycha, dżdżownica jeszcze nie dotarła na drugą stronę chodnika, no i niestety tam na tym chodniku zostaje. Więc w takiej sytuacji możemy jej troszkę pomóc i dać ją na ziemię. A tak naprawdę nie zawsze musimy widzieć dżdżownicę, żeby wiedzieć, że ona tam jest. Jak obserwujemy powierzchnię ziemi, powierzchnię gleby, to czasem widać właśnie takie grudki, widać takie małe kopczyki z wciągniętymi liśćmi. To są takie właśnie ślady, że te dżdżownice tam są. I na przykład ta dżdżownica ziemna, ona sobie sprząta wszystkie liście dookoła swojej norki i wciąga za ogonek te liście do korytarza. Więc czasem w parku widać, jakby ktoś pozamiatał, takie małe skrzaty, jakby pozamiatały po prostu liście i zdeponowały je w jednym miejscu. To te małe skrzaty to są właśnie te nasze duże dżdżownice, które ciągają je pod ziemię. Albo mogą być na powierzchni takie kuleczki ziemi. I te kuleczki ziemi to też są właśnie ślady po działalności dżdżownic, które po prostu zjadając ziemię i resztki organiczne zostawiają takie kuleczki na powierzchni.
0: Niesamowite. To jest niesamowite i fascynujące, jak ciekawymi stworzeniami są dżdżownice. Tym bardziej się cieszę, że już w najbliższy weekend, dokładniej mówiąc 16 i 17 października, czyli w piątek i sobotę w Słowińskim Parku Narodowym wspólnie będziemy mogli świętować Międzynarodowy Dzień Dżdżownicy, bo z tego, co pani opowiada, pani profesor, to rzeczywiście o dżdżownicach można byłoby mówić godzinami i za każdym razem można byłoby podczas czy takiej rozmowy, czy obserwacji tego stworzenia odkryć coś zaskakującego, coś, na co wcześniej nie zwróciliśmy uwagi.
1: I to jest najlepsze w tych badaniach, także bardzo zachęcam. Można zadawać dużo różnych pytań. Będą dżdżownice. Dla tych, którzy nie lubią dżdżownic, mamy takie dżdżownice do oswajania się w postaci gadżetów. Także będziemy mieli możliwość porozmawiać, porysować, coś wykopać, poszukać, a ja też przywiozę kilka okazów ze sobą i pooglądamy je pod mikroskopem.
0: Pięknie dziękujemy za tę podziemną lekcję przyrody z profesor Agnieszką Józefowską z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Rozmawialiśmy o zbliżających się obchodach Międzynarodowego Dnia Dżdżownicy w Słowińskim Parku Narodowym. Jeszcze raz pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

No tak. Kasztany to są też zdecydowanie takie jesienne dary, które z tą porą roku kojarzą nam się bezsprzecznie. Ale wiecie co? Ja tak sobie jeszcze teraz pomyślałam, że jesień to też jest niezwykła pora roku do obserwacji polskich parków narodowych. Liście zmieniają kolory, poranki bywają coraz chłodniejsze, przyroda powoli przygotowuje się do zimy i te zmiany są czymś, co może być zaskakującym. I tutaj znowu wracamy troszeczkę do tego, co powiedziałam, że z jednej strony wiemy, że to się będzie działo, ale z drugiej strony za każdym razem nas to zaskakuje. No i wiecie co? Mam dla Was super informację. Wyobraźcie sobie, że za tydzień będziemy przypatrywać się jesieni w Biebrzańskim Parku Narodowym. Tak, tak, tak, tak, tak. Za tydzień punktualnie o godzinie 12 rozpocznie się specjalne wydanie naszej audycji Hej, przygodo z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nadamy na żywo naszą audycję wprost z punktu widokowego w Goniądzu. Zatem, moi drodzy, jeżeli za tydzień, 18 października, będziecie w okolicach Biebrzańskiego Parku Narodowego, to wiecie, gdzie nas znaleźć. Od godziny 12 do godziny 14 trwa audycja Hej, przygodo i tak samo będzie również za tydzień. No i wiecie, co jest jeszcze fajnego? Że to będzie takie podsumowanie tej naszej tegorocznej, dzikiej trasy po polskich parkach narodowych. A jesienią, uwierzcie mi, nad Biebrzą jest na co patrzeć. Rozległe bagna, otwarte przestrzenie, ptaki, które właśnie teraz odbywają swoje wędrówki. Och, cudowny, fantastyczny, przyrodniczy, dziki spektakl. Zatem, jeżeli jeszcze nie mieliście planów na tę najbliższą niedzielę, to my bardzo chętnie Wam ją zorganizujemy. Zapraszamy. Będziemy przy punkcie widokowym w Goniądzu w Biebrzańskim Parku Narodowym. A wiecie, jakie zwierzę jest symbolem tego polskiego parku narodowego? To batalion. Batalion, który jest ptakiem. Wsłuchajcie się teraz w jego zaproszenie.

No i ja mogę tylko odpowiedzieć, że na razie nie ma nas w Biebrzańskim Parku Narodowym, bo będziemy tam za tydzień. Tak jak opowiadałam wam przed piosenkami, za tydzień specjalne wydanie audycji Hej Przygodo

właśnie wprost z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przypomnę jeszcze raz, gdzie możecie nas wówczas znaleźć. Będziemy przy punkcie widokowym w Goniądzu. A teraz, ponieważ zbliża się godzina 13, a ja obiecałam wam, że po godzinie 13 pojawi się druga zagadka w ramach naszej misji Młodego Tropiciela, postanowiłam przypomnieć wam pierwszą zagadkę w ramach naszej misji, bo po godzinie 13 już jej nie usłyszycie, więc macie teraz jeszcze niesamowitą okazję właśnie do tego, by się w nią wsłuchać. A oto nasza zagadka. Przypomnę, że w tej pierwszej zagadce poszukujemy nazwy pewnego zwierzaka. Zwierzaka, który jest dzikim krewniakiem kota domowego, ale zdecydowanie trudniej jest go spotkać niż takiego kociaka, który czasami na naszych kanapach sobie siedzi, albo tak zwanego dachowca, który sobie chodzi i chadza swoimi ścieżkami na dworze. Ten kot, którego my poszukujemy, ma szaro-brązowe futro, pręgowane łapy i gruby ogon z ciemnymi pierścieniami oraz czarną końcówką. Żyje w lasach, świetnie się skrada i poluje na niewielkie zwierzęta. Jak on się nazywa? To jest właśnie pytanie, które kieruję w waszą stronę i jest to pierwsza zagadka w ramach naszej misji Młodego Tropiciela. Jeżeli znacie odpowiedź albo podejrzewacie, że ją znacie, to koniecznie zapiszcie ją na kartce i później z odpowiedzią na drugą zagadkę, która pojawi się po godzinie 13, koniecznie obie odpowiedzi wyślijcie do nas na adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl. Obiecuję, że dla osoby, która jako pierwsza dwie właściwe odpowiedzi do nas wyślę, przewidziałam dziki upominek Polskiego Radia Dzieciom. No to co, moi drodzy, zbliża się godzina 13, to teraz wsłuchajmy się w trochę muzyki wprost z jesiennego deszczu płynącej.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

Ach, ta jesień, wiecie co, to po prostu jak taki motyw przewodni naszego dzisiejszego dzikiego spotkania w audycji Hej Przygodo, tak, tak, bo to właśnie tego programu słuchacie teraz, jeżeli słuchacie Polskiego Radia Dzieciom. A myślę, że tak jest, bo wśród naszych słuchaczy jest wielu miłośników dzikiej przyrody, co bardzo mnie cieszy. Moi drodzy, przywitaliśmy godzinę 13.04 minuty temu. Ci z was, którzy dopiero teraz dołączyli, dostają ode mnie ogromnego przytulasa. Cieszę się, że jesteście z nami. Ci z was, którzy są z nami od godziny 12, też dostają ode mnie radiowego przytulasa. A co tam? Trzeba się dzielić radością i uśmiechem. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną porcję przyrodniczych odkryć, bo w naszym studiu, mogę wam uchylić rąbka tajemnicy, jest już nasz dzisiejszy gość, który naprawdę o przygodach w polskich parkach narodowych wie bardzo dużo. Zresztą przekonajcie.

Przed momentem piosenka, w którą się wsłuchiwaliśmy, nosiła tytuł Kto przygód zna smak? I ja znam odpowiedź na to pytanie. Na pewno nasz dzisiejszy gość zna smak nie jednej

0: dzikiej przygody i liczę na to bardzo, bardzo mocno, że za moment nam o nich opowie. Dzień dobry, jeszcze tajemniczy drogi gościu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Michał Słodowy, prowadzący profil Michał z Parku do Parku, autor przewodnika pod tym samym tytułem Z Parku do Parku, przypomnę, jest naszym gościem. No i teraz już oficjalnie ciebie witam jeszcze raz. Cześć, cześć, cześć.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: A właściwie hej, przygodo.
1: Nie, może być hej, przygodo.
0: Powiedz proszę, skąd ta pasja do polskich parków narodowych się wzięła u ciebie?
1: Ona się wzięła zupełnie z drugiej strony, niż by się można było spodziewać, bo wzięła się ze Stanów Zjednoczonych. Byłem ze swoim zespołem na trasie koncertowej po Stanach i tam w przerwach między koncertami odwiedzaliśmy parki narodowe tamtejsze w Kalifornii. No i z jednej strony była ta niesamowita przyroda, a z drugiej strony nagle w każdym ze sklepików zobaczyłem książkę, która była właśnie przewodnikiem do zbierania pieczątek z tamtejszych parków narodowych. I pomyślałem sobie, że fajnie by było, gdyby ktoś coś takiego zrobił w Polsce, to ja bym się dowiedział, ile w ogóle parków mamy i nie bym sobie je pozwiedzał. No i taka była moja myśl. Później wróciłem do Polski, zapomniałem o tym pomyśle i po kilku latach to do mnie wróciło, że kurczę, nikt tego nie zrobił. To może po prostu ja powinienem to zrobić. No i tak zaczęła się moja przygoda z parkami narodowymi, która trwa do dzisiaj i jest no jedną wielką podróżą. I to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne.
0: Ale rozumiem, że wszystkie 23 polskie parki narodowe zostały już przez ciebie odkryte.
1: Odkryte, do wielu pojechałem wielokrotnie. Takim parkiem, który bardzo często odwiedzam, jest właśnie Biebrzański, w którym będziecie za tydzień. I miejsce Biały Grąd to jest chyba miejsce, do którego najczęściej jeżdżę w ogóle w polskich parkach. Wiele odwiedziłem wielokrotnie, kilka tylko raz niestety, ze względu na to, że są daleko, czy po prostu nie było mi po drodze, albo terminy nie pozwoliły mi na to, żeby skorzystać z tego, co chciałem zobaczyć. Ale bardzo, bardzo, bardzo lubię te podróże i za każdym razem odkrywam coś nowego.
0: No dobra, a który z polskich parków narodowych najbardziej ciebie zaskoczył?
1: Zaskoczył mnie chyba, na pewno mnie Wigierski zaskoczył.
0: A to, dlaczego i czym?
1: Dlatego, że nie spodziewałem się... jakoś to jezioro ma coś takiego fajnego w sobie.
0: Magiczne jest,
1: magiczne
0: trochę,
1: jest to jezioro, ta nazwa, to Wingris, że to tam takie jakieś jaćwiejskie stare historie, to jest jakaś taka legenda, taka tajemnica. Lubię tę wieżę widokową na samym dole tego jeziora, z którego dużo osób przyjeżdża na zachód słońca i jakoś to jest takie fajne miejsce. To jest jedno. Lubię bardzo Beskidniski Magórski Park Narodowy, bo nadal jest to najmniej zatłoczony górski park, więc to się chwali. I jesienią to w ogóle jest przepiękne miejsce. I co tam jeszcze? Drawieński. I Drawieński to zdecydowanie z wodnych mój ulubiony, bo ta trasa Drawą, ten spływ i te miejsce, gdzie się zatrzymujemy i można się przenocować w namiocie, to jest, tak wracając do początku mojej wypowiedzi, to najbardziej przypomina klimat tych amerykańskich parków narodowych i to mi się tam najbardziej podoba.
0: Ale to jest niesamowite, bo rzeczywiście większość ludzi chwali sobie te nadmorskie albo te górskie polskie parki narodowe, bo one chyba rzeczywiście są najpopularniejszymi. Ale gdybyśmy mieli wybierać, który jest najciekawszy czy najpiękniejszy, to ja myślę, że w ogóle nie ma sensu robienie takiego rankingu.
1: Każdy ma coś wyjątkowego w sobie i
0: otóż
1: to trzeba odkryć.
0: Dokładnie. A czego ty szukasz podczas takich wypraw? Na co największą uwagę zawsze zwracasz?
1: Ja przede wszystkim, to są dwie takie wyprawy do każdego parku. Pierwsza to jest taka, że właśnie sprawdzałem, żeby wiedzieć, co napisać w przewodniku, tak żeby osoby, które ten przewodnik czytają, wiedziały, dokąd mają iść, więc to jest trochę tak, że jedzie się do pracy, a nie na zwiedzanie czy odkrywanie przyrody. Natomiast później, jak już jadę po napisaniu książki, jak zacząłem jeździć, no to rzeczywiście to było takie przyjemne, mogłem dłużej spędzić, więcej czasu spędzić w jakimś miejscu, zagapić się trochę w wodę, pooglądać sobie ptaki przez lornetkę, porobić zdjęcia, bo bardzo lubię robić zdjęcia też zwierzętom, więc to też wymaga no niestety wstania czasami o 3 albo 4 w nocy, żeby zobaczyć

0: to, co się chce. Szukam, myślę, że przede wszystkim szukam tego, żeby znaleźć takie miejsca swoje i one niekoniecznie muszą być te takie najważniejsze w danym parku. Każdy ma jakieś tam swoje upodobania i ja po prostu czasami to jest w ogóle poza parkiem jakieś miejsce. Okazuje się, że nie wiem, jadę, bo chcę zobaczyć jakiegoś ptaka i okazuje się, że go tam nie ma i jadę przez pole i nagle okazuje się, że w tym miejscu jest całe stado tych ptaków, a to jest gdzieś zupełnie poza parkiem. Więc ta cała przygoda, cały wyjazd jest ważny. Oglądanie tego, co się dzieje nie tylko w granicach samego parku, ale też poza nim. To jest bardzo przyjemne, daje ogromny relaks i dużo też zabawy.
1: No tak, bo przecież parki narodowe to nie tylko wspaniała dzika przyroda, ale także chociażby dziedzictwo historyczno-kulturowe.
0: Tak. No to też jest bardzo ważne. Ja przyznam, że w przewodniku przede wszystkim skupiam się na przyrodzie. Dla mnie to jest najważniejsze i ten kontakt z przyrodą i to, żeby właśnie tam liście po czasami obejrzeć 4 razy, a nie do końca wchodzi na wieżę widokową, bo czasami to jest ważniejsze. Każdy lubi to, co lubi. I ważne, żeby szedł ze swoimi potrzebami i poobcował z tą przyrodą tak, jak chce.
1: Ale fajne jest też to, o czym wspomniałeś, że tę przyrodę można odkrywać na różne sposoby, mhm. prawda? Wędrując szlakami, albo robiąc zdjęcia poszczególnym, czy to zwierzakom, czy stworzeniom, które tam napotkamy. Czy też na przykład wracając w to samo miejsce o różnych porach roku, by obserwować, jak ono się zmienia.
0: To jest moja ulubiona rzecz właśnie w Biebrzańskim Parku Narodowym, właśnie w tym miejscu Biały Grąd, bo doświadczyłem czegoś, co mam nadzieję, że jeszcze wróci, czyli takiego, aż mam ciarki po prostu teraz na plecach, jak sobie przypominam to, bo pojechałem pod koniec lutego, kiedy Biebrza naprawdę mocno wylała i miałem zamiar dojść suchą stopą do wieży widokowej tam. No ale okazało się, że to jest niemożliwe, że droga jest zalana, więc po prostu szedłem i ta lodowata woda wlewała mi się do kaloszy, a ja po prostu doszedłem tam i musiałem się... było strasznie zimno, był mróz po prostu i śnieg, ale to przejście właśnie przez tą strasznie zimną rzekę, która właśnie wylała i było wiadomo, że będzie zapowiedź bardzo dobrej wiosny, to było niesamowite, a później byłem latem i też było super, bo to miejsce wygląda, jest wtedy zielone, jest inny skład ptasi, ale też wspaniały. Wiosną też było inaczej, bo bataliony, które praktycznie są na wyciągnięcie ręki tam na tej ścieżce, to jest tak niesamowity widok, jak one w tych swoich grupach latają i brodzą po prostu w tej wodzie. Uwielbiam to.
1: Ale to też jest super, bo teraz zahaczyłeś o kolejny niezwykle ciekawy wątek, czyli w ogóle jak się do takiej podróży przygotować, bo to też jest przecież bardzo ważne i nie jest obojętnym to, do jakiego miejsca się wybieramy, by móc sobie taką przygodę zaplanować.
0: No to jest już kolejna praca, którą trzeba zrobić. Warto naprawdę zajrzeć na strony parków narodowych, bo one są świetnie zrobione i tam są komunikaty turystyczne, które ostrzegają, że jakiś szlak jest zamknięty, albo że trzeba właśnie mieć wodery, żeby przejść, albo że, nie wiem, spadło drzewo i albo zarwał się most i tam nie przejdziemy. Zwłaszcza w górach, gdzie to bezpieczeństwo jest takie ważne i trzeba zaplanować tą trasę rozsądnie. Więc to polecam przede wszystkim. To jest mój numer jeden z przygotowywania się. Druga sprawa, to też bardzo ważne, bo bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze, to jest kwestia, może nie dzieci, ale rodzice na pewno powinny mieć zainstalowaną aplikację Ratunek, która jest, jeżeli coś by się stało na szlaku, zawsze można wcisnąć przycisk i odpowiednie służby są poinformowane. I to też jest taka niesamowita historia. Nie wiem, czy powinien... Może opowiem bardzo szybko, że osoba teraz w tym roku, dziewczyna była w Turcji chyba, czy w Maroko, w górach i zgubiła się i wywołała polskie służby przez tą aplikację i one, polskie służby uratowały tą dziewczynę w Maroko, więc warto sobie to zrobić. No, oczywiście.

0: Lornetka zawsze w ciepłe miesiące, coś na komary, coś przeciwko słońcu, coś na głowę, żeby i woda, i jedzenie, żeby też nie trzeba było jeździć i przerywać swojej podróży.
1: A jesienią, tak jak mamy teraz?
0: To ja lubię, to jest, uwielbiam kalosze. Ten moment, bo z jednej strony kalosze, no dobrze jest, jak trzeba mieć kalosze. Ja lubię mieć jedzenie w termosie ciepłe. I to jest taki moment, kiedy...
1: A dorosłów zabierasz na przykład?
0: Co to
1: bulion?
0: Znaczy?
1: Taki ciepły bulion? Zupę nie, taką?
0: Robię sobie owsiankę zawsze. I to jest taki moment, kiedy lubię dojść do jakiegoś miejsca i to jest jakiś taki obrządek, że jest ciepłe jedzenie, a nie tam, że jakiś baton czy kanapka, tylko jest coś ciepłego. I to jest takie fajne. Jedzenie w ciekawych miejscach jest po prostu fajne. I w ogóle, jeżeli mówimy o parkach narodowych i o tym aspekcie kulturowym, to ja... Przede wszystkim jedzenie. Wiem, że dzieciaki mogą być wybredne i szukają zwykle tych samych rzeczy w menu, ale to jest bardzo ciekawe. Więc jesienią zdecydowanie to. I oczywiście coś przeciwdeszczowego.
1: Kiedy wybieramy się na takie samotne odkrywanie Polskiego Parku Narodowego, no to tutaj rzeczywiście cała organizacja jest tylko na jednej głowie.
0: Tak.
1: Ale kiedy mówimy o rodzinnym zespole ekspedycyjnym, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, byście się takimi obowiązkami i rzeczami podzielili, a wręcz przeciwnie, bo to już jest wtedy początek tej wielkiej przygody. Ona nie zaczyna się w momencie, kiedy do parku się wkracza, ale w momencie, kiedy myśl o wyprawie do parku pojawi się w naszych głowach.
0: To prawda, to prawda. To już jest ekscytujące. I potrafi być ekscytujące na długo przed wyjazdem.
1: Do naszej rozmowy wrócimy za momencik. Koniecznie zostańcie z nami.

0: No proszę. I na specjalne życzenie naszego dzisiejszego gościa. I batalion się pojawił. Ponownie się pojawił.
1: Ponownie. Wspaniały ptak, przepiękny i do zobaczenia właśnie w Biłżańskim Parku.
0: Tak, cudowny. Chociaż to też jest bardzo ciekawe i warto o tym pamiętać, że choć batalion jest symbolem Biłżańskiego Parku Narodowego, to możemy go dostrzec także i w innych polskich parkach narodowych, prawda? Jak to jest, że te zwierzęta nie rozumieją, skoro są symbolem, to tylko w jednym miejscu?
1: Powinien być porządek i każde zwierzę powinno być tylko w jednym parku narodowym. Dokładnie.
0: Michał Słodowy, prowadzący profil Michał z Parku do Parku, a także autor przewodnika pod tym samym tytułem jest dzisiaj gościem audycji Hej Przygodo. No i o tej niesamowitej miłości do polskich parków narodowych dzisiaj sobie rozmawiamy. Jak zresztą za każdym razem podczas audycji Hej Przygodo, ale ja się bardzo cieszę, że tutaj wybrzmiał ten Biebrzański Park Narodowy, bo przecież za tydzień, o czym też już wspominałam i ja, i ty, audycja Hej Przygodo właśnie do tego niesamowitego miejsca zawędruje. Ale też, co sobie również ustaliliśmy, każdy z 23 polskich parków narodowych zasługuje na naszą uwagę, na to, by poświęcić im swój czas, czy to samemu, kiedy na przykład no, nie możecie sobie pozwolić na takie wyprawy, ale możecie czytać, możecie się dowiadywać, możecie zdobywać informacje, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taka możliwość i przygoda związana z wyprawą do Parku Narodowego zaistnieje, pojawi się i będziecie mogli z niej korzystać. Oczywiście najfajniej jest wtedy, kiedy tam pojedziemy, ale warto być przygotowanym i o tym też już słów kilka powiedzieliśmy, chociaż wiesz, co zawsze znajduje się w moim plecaku?
1: No co?
0: No przewodnik.
1: A, oczywiście. Powinien być w każdym.
0: No i teraz troszeczkę sobie o tym twoim przewodniku porozmawiajmy, bo myślę, że jest to zarówno bardzo ciekawa lektura, jak i fantastyczna inspiracja do takich dzikich wypraw.
1: Taki był mój zamysł. Taki był mój pomysł i taki był mój plan, że po pierwsze to ma być rzecz, z którą ja bym chciał pojechać, ale też powinna wyglądać tak, żeby i zachęcić osoby dorosłe, ale też te w młodszym wieku do tego, żeby chciały im się popatrzeć na tą książkę, bo jest bardzo ładnie zrobiona, żeby chciały podjąć to wyzwanie zobaczenia wszystkich polskich parków, no i żeby właśnie zdobyć tą pieczątkę i odhaczyć w cudzysłowie, ale żeby mieć to poczucie, że okej, zrobiłam to, cyk, przybijam pieczątkę, a przede wszystkim z racji, że pieczątki są w tych miejscach, gdzie są centra edukacyjne, żeby przy okazji zobaczyć, co w danym parku jest ważne, obejść te muzea, może zapytać o coś osoby, które tam pracują, dowiedzieć się, dokąd iść, co jest ważne, albo coś, czego nie rozumiemy. I od centrum edukacyjnego rozpocząć tą przygodę, czy po prostu tam iść i zobaczyć, co tam się dzieje. No właśnie, żeby nie jechać po prostu, jadę w góry, tylko rzeczywiście jadę do tego Parku Narodowego, dowiaduję się, co tam jest ważne, co tam jest chronione, jak jest chronione i żeby po prostu z każdą kolejną wyprawą mieć to poczucie, jak wspaniała jest polska przyroda, jak jest różnorodna i jak jest ciekawa.
0: Mam wrażenie, że czasami może nam stanąć na przeszkodzie tylko jeden element. Czas, czyli długość.

0: dni, ilość tych dni, którą w danym parku narodowym mamy spędzić. No bo rzeczywiście nie da rady w jeden dzień poznać żadnego z polskich parków narodowych.
1: Nie ma takiej możliwości. Nie, oczywiście można. Ja miałem takie próby, że a, to jadę to tam na szybko, ale to nie ma sensu. Już lepiej odżałować, przygotować się, lepiej zagospodarować przynajmniej 2 dni, żeby zobaczyć więcej, żeby na spokojnie móc wyjść rano czy wieczorem, trochę dłużej zostać i zobaczyć, dać sobie tego czasu, bo chodzi o to przede wszystkim, żebyśmy w tej przyrodzie byli na spokojnie, a nie byli, mieli po prostu jakieś dzikie zadanie. Ono też jest fajne, ale że nie możemy się spieszyć, żeby było po prostu przyjemnie i z taką myślą, po co tam przyjechaliśmy.
0: Ale wspominałeś się o pieczątkach i ja myślę, że one są bardzo ważne.
1: One są bardzo ważne i każdy je lubi zbierać. Ja uwielbiam ten moment, kiedy osoby, które już kupiły przewodnik, wysyłają mi właśnie podstemplowane...
0: I to nie jest tak, że tylko dzieci.
1: Nie, nie, nie, ale też miałem okazję raz w Wigierskim Parku właśnie. Byłem z moimi znajomymi na takim wyjeździe i stwierdziłem, dobra, to ja sobie jeszcze podjadę do muzeum podbić swoją pieczątkę i okazało się, że była tam rodzina z dziećmi, która też z tym przewodnikiem jeździ i to było niesamowite, bo mogłem z nimi porozmawiać, zapytałem, co im się podoba, co im się nie podoba, czego powinno być więcej, czego mniej i finalnie w kolejnym wydaniu wprowadziłem te zmiany, o które mnie poprosili, więc...
0: Ale super!
1: Tak, tak,
0: ojej.
1: Tak, więc też mam takie poczucie, że nie ja to tylko robię, tylko jest grupa, społeczność, która rzeczywiście się tym interesuje i ma wpływ na to, jak ten przewodnik wygląda i dużo rzeczy właśnie dzięki osobom, które podróżują i odkrywają swoje miejsca, które na przykład w przewodniku nie są uwzględnione, mówią, słuchaj, to warto zobaczyć, o tym warto powiedzieć, to było ciekawe, to mi się podobało, albo że dzieciaki, ostatnio taką wiadomość dostałem chyba 2 dni temu, że to była najlepsza rzecz, którą mogłam dać swoim dzieciom, bo uwielbiają z tym przewodnikiem jeździć po parkach i mamy co robić. Także, no a wiadomo, z racji, że nie zrobi się tego w jeden miesiąc, ani w zasadzie w jeden rok, tylko potrzebujemy dużo czasu, więc to jest długotrwała przygoda.
0: Tym bardziej, że taki przewodnik z łatwością, między innymi dzięki pieczątkom, może zamienić się w niesamowity pamiętnik, a nawet taki dziennik ekspedycyjny.
1: To jest, każdy ma jakąś tam swoją metodę na to. Są osoby, które wpisują daty, są osoby, które tylko przybijają pieczątki, są osoby, które jeszcze więcej znajdują tych pieczątek. Widziałem dosłownie zastemplowane całe rozdziały łącznie z tymi tekstami, więc każdy ma swoją metodę. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ta książka była używana, że to nie jest tak, że kupuje się raz, przegląda i okej, tylko rzeczywiście ma się jakiś taki związek emocjonalny z tym, że to jest to, ta książka, kiedy już zostanie wypełniona, będzie takim fajnym wspomnieniem przygody, czy po prostu osoby, która zwiedzi polską przyrodę, czy dzieci, które ze swoimi rodzicami będą mogły wspominać ten długi czas, no bo nie, tak jak powiedziałem, nie zrobi się tego w miesiąc. Więc to chciałem, żeby to było takie dobre wspomnienie, że to nie jest książka, którą nawet jak się wypełni, to ją się wyrzuca, tylko myślisz sobie, okej, to jest jakiś zapis czasu, spędziłem to z moimi rodzicami, spędziłem to z moimi bliskimi osobami, czy samemu i to było fajne.
0: No to wiemy już, jaką treść znajdziemy w tej książce, ale ja teraz chciałabym się dowiedzieć, jak dokładnie działa ten przewodnik, bo tutaj nie tylko informacje odnośnie do poszczególnych parków znajdziemy.
1: Tak, no znajdują się informacje takie ogólne, czyli kiedy powstał, co tam jest symbolem, powierzchnia, takie podstawowe informacje. Są informacje dotyczące tego, co mi się podobało. Tak naprawdę to jest moja podróż zapisana. Uwzględniam te rzeczy, które są rzeczywiście ważne, które nie do końca może mi się podobały, ale o których trzeba napisać. I też trochę piszę, co jest w okolicy, żeby lepiej zaplanować tą podróż, jak się do niej przygotować. Są takie podstawowe informacje. Ale przede wszystkim, no i są też takie mapy orientacyjne. One są bardziej po to, żeby zobaczyć, gdzie co jest, ale nie po

0: polecam absolutnie wychodzić z nimi na przykład w góry, bo to jest, to nie po to one są. Po to są aplikacje, czy bardzo szczegółowe mapy. Natomiast chciałem, żeby było to takie podstawowe rozeznanie, co gdzie jest. No i oczywiście miejsce na pieczątki, ale też ważne linki, czy strony internetowe, które warto odwiedzić właśnie przed wyjazdem. No i takie też ogólne przygotowanie, co warto ze sobą zabrać, jak się nastawić do tego, żeby właśnie... Dla mnie takie najważniejsze jest to, żeby nie myśleć o tym, że trzeba coś zobaczyć.
1: A wiesz, co najbardziej przykuło moją uwagę tutaj? Mapa parków postulowanych. No i tutaj to jest specjalnie taki wątek, o który zahaczyłam, bo będę chciała go z ogromną przyjemnością i ciekawością kontynuować, ale zaraz po piosence. Zostańcie koniecznie z nami, jeżeli ten temat was zainteresował. Co to takiego te parki postulowane?

0: No nie, nie, nie. My nie boimy się chcieć odkrywać polskich parków narodowych. Michał Słodowy jest razem z nami. Ja przed piosenką wspomniałam co nieco na temat mapy parków postulowanych, która również znajduje się w twoim, Michale, przewodniku z parku do parku. No i teraz chyba możemy troszeczkę rąbka tajemnicy uchylić. Dlaczego to jest tak gorący temat?
1: Dlaczego to jest ważny temat? To jest bardzo ważne, ponieważ w Polsce mamy tylko 23 parki narodowe, ale mogłoby być ich więcej. I to jest taka sytuacja, że ich mogłoby być przynajmniej 25 kolejnych. I czy one powstaną, czy nie, szybko, czy wolno, tego nie wiemy, bo to jednak bardzo długo trwa. Natomiast ważne jest to dla mnie i dla osób, które kiedykolwiek o tym myślały, że mamy bardzo ciekawe, cenne przyrodniczo miejsca, które też parkami mogłyby zostać. I ja zrobiłem przewodnik, czy w zasadzie kończę drugą część przewodnika, w którym też będzie można zbierać pieczątki, właśnie z tych miejsc, które kiedykolwiek, jakikolwiek przyrodnik stwierdził, że tam mogłoby być park narodowy.

0: Narodowy powstać. Czy to było 5 lat temu, czy 25 lat temu, to jest nieważne. Wszystkie te miejsca zostały zebrane w jednym raporcie i ja ten raport wziąłem, pojeździłem po tych miejscach, w zasadzie cały rok, półtora roku w zasadzie jeździłem po tych miejscach, tak, żeby móc to ubrać w kolejny przewodnik i on ukaże się, mam nadzieję, że przed świętami.
1: Czyli już niebawem.
0: Już za chwilę. Jest to bardzo trudna sytuacja.

0: właśnie na takim ostatnim etapie, kiedy dopracowujemy ostatnie mapy, ostatnie szczegóły, a jest tych szczegółów bardzo dużo, bo to graficznie też jest ciekawy przewodnik. Więc jak już skończycie jeździć po parkach normalnych, istniejących, to można od razu podjąć kolejne wyzwanie i ruszyć w podróż po parkach postulowanych.
1: No właśnie, ale powiedz mi, bo ta lista takich parków postulowanych istnieje już od jakiegoś czasu.
0: Tak.
1: I ona jest aktualizowana?
0: Ona nie jest, czy ona jest aktualizowana?
1: No bo wiesz.
0: W zasadzie ja ją zaktualizowałem, bo było miejsce, pojawiło się jedno na tydzień. To jest bardzo ciekawe, bo nagle ktoś w okolicach Szczecina wpadł na pomysł, a u nas byśmy też mogli zrobić. I w takim pięknym miejscu na Zalewem Szczecińskim na tydzień pojawił się ten pomysł. On jest taki, powiedzmy, pół na pół, bo nie było tam robionej żadnej dokumentacji przyrodniczej, więc wiemy, że tam jest cennie, ale nie jest to zatwierdzone przez jakąś radę naukową. Natomiast ta lista, która jest w tym przewodniku będzie, ona jest rzeczywiście zebrana przez ludzi, którzy się na tym znają, którzy przez Piotrka Kluba dokładnie z takiej Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, on to zebrał. I on też jest osobą, która pilnuje, żebym ja nie zrobił żadnego błędu w tym drugim przewodniku. Jeżeli coś jest nie tak, to on mi przekreślał i mówił, nie Michał, to musi być tak zrobione i tak napisane, więc ona nie jest aktualizowana, bo powiedzmy jest stała.
1: Mhm. I jakie, jeżeli możesz nam troszeczkę zdradzić, jakie tam miejsca znajdziemy?
0: Wspaniałe. Wspaniałe miejsca. Naprawdę muszę przyznać, że o ile ta podróż po parkach istniejących była świetna, o tyle ta podróż po parkach postulowanych była jeszcze ciekawsza, bo po pierwsze trochę ma się to poczucie, że rzeczywiście odkrywa się jakiś tam nowy świat. Rzeczywiście są miejsca, które tak turystycznie są mniej oblegane. Niektóre są bardzo oblegane, takie jak Jura Krakowsko-Częstochowska, bo też mógłby tam park powstać. I tam rzeczywiście turystów jest bardzo dużo, ale są takie miejsca jak Łęgi Odrzańskie, przepiękne miejsce, niesamowite i tam trzeba naprawdę uważać na kleszcze, bo jest ich chyba najwięcej ze wszystkich miejsc, które objeździłem w Polsce w ogóle, ale o wow, przepiękne miejsce. Jest też takie coś, co osoby z tego miejsca, z tego parku krajobrazowego obecnie określają jako małe góry nad małym morzem, czyli Wysoczyzna Elbląska, która leży nad Zalewem Wiślanym. I to jest bardzo ciekawe, bo ja tam jeździłem na urlop przez wiele lat i jak zobaczyłem, że to jest na liście tych parków postulowanych, to dopiero zacząłem patrzeć na to, o kurczę, to rzeczywiście jest cenne. I tam są przepiękne bukowe lasy. To jest takie miejsce nad morzem, w którym są rośliny takie, jak są w górach. I to jest niesamowite. Co tam jeszcze mamy?
1: Jakieś miejsce, które na przykład ciebie najbardziej zaskoczyło, albo do którego nie byłeś przekonany?
0: I myślę, że takim było kilka takich. Były na przykład... musiałbym całą listę tak naprawdę omówić.
1: No to tylko takie jedno.
0: Myślę, że Puszcza Pilicka, czyli Spała i okolice, które są bardzo znane i takie w Polsce też lubiane, ponieważ tam polscy prezydenci jeździli na wakacje od lat. A ja odkryłem dla siebie tam rzekę Pilicę, która jest przepiękna i te miejsca właśnie nie do końca w Spale, ale im bardziej, powiedzmy, rozłożone po wioskach, były bardzo ciekawe. Tam jest takie okoliczne, tamtejsze bonsai, bardzo ciekawa sosna tam rośnie, którą warto zobaczyć i przeprawa przez samą Pilicę i ptaki Pilicy, przepiękne miejsce. Co ja tam jeszcze mogę powiedzieć, trochę zdradzić? Ta Wysoczyzna Elbląska jest przepiękna, jest przy Szczecinie, pod Szczecinem mamy dwa miejsca, czyli Dolinę Dolnej Odry, o której było całkiem niedawno bardzo dużo słychać, ale też jest Puszcza Bukowa, przepiękny las, który też wygląda w zasadzie trochę jak Bieszczady, zresztą jedna z dróg nazywa się Trakt Bieszczadzki chyba. Jest mało miejsc w górach, ale jest więcej właśnie lasów, puszcz, czy ich pozostałości. Więc obiecuję, że ta wyprawa po parkach postulowanych może być

0: niesamowicie interesująca i ekscytująca i mam nadzieję, że taka będzie dla osób, które tą przygodę wybiorą.
1: No bo wiesz, bo prawda jest taka, że kiedy zerkamy na mapę polskich parków narodowych, tych 23 istniejących, no to faktycznie tak te parki tak okalają trochę naszą granicę, ale w środku to właściwie znajdujemy tylko Kampinoski Park Narodowy, no Wielkopolski jest też troszkę bliżej środka, Bory Tucholskie, ale jest tam bardzo dużo przestrzeni niezagospodarowanej właśnie tym mianem Parku Narodowego.
0: No niestety... Nie będę jakoś zaskakujący, ale dalej uzupełniamy po bokach. I te parki postulowane też są w pogranicy, bardziej na północy, właśnie są na Mazurach, są na Warmii, więc mamy tą prawy górny róg mapy. Znowu Szczecin, lewy górny. Znowu na dole rzeczywiście mamy trochę tak w środku mapy, ale nadal jest to tak trochę na dół. Więc jest dużo, dużo fajnych miejsc. Stawy Milickie, bo wy wyjeżdżacie nad Biebrze, ja jadę nad Stawy Milickie w przyszły weekend i nie mogę się już doczekać. Mnóstwo ptaków, niesamowite miejsce, ponieważ są to stawy po prostu rybne, kiedyś zbudowane przez cystersów, a teraz można tam, zwłaszcza wiosną, oglądać mnóstwo ptaków i tam jest taka fajna rzecz, że jedzie się na przykład rowerem, ścieżką rowerową, a na brzegach tych stawów jest mnóstwo gęsi z małymi i one po prostu sobie chodzą, się tam wygrzewają i nie robią sobie za dużo z tego, czy my tam jedziemy na tym rowerze, czy nie. Więc to takie doświadczanie tej przyrody bardzo blisko jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki.
1: I przepięknie pokazuje, kto jest tutaj gościem, a
0: to
1: kto prawdziwym mieszkańcem, prawda?
0: Tak.
1: Słuchaj, ale to może w ramach rodzinnego wyzwania tygodnia zaserwujemy takie zadanie, wyzwanie naszym młodym słuchaczom?
0: Bardzo proszę. Czy ja mam powiedzieć
1: bardzo
0: o tym
1: wyzwaniu? Bardzo proszę.
0: Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie miejsce dla was gdzieś w okolicy powinno być parkiem narodowym, albo tak wam się podoba, żebyście chcieli, żeby tam park narodowy powstał.
1: I jeżeli wyślecie do nas taką wiadomość na adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl, napiszecie, gdzie jest to miejsce, jak dobrze je znacie, albo czy dopiero planujecie je poznać, dlaczego uważacie, że tam właśnie powinien znaleźć się kolejny park narodowy, no to ja myślę, Michale, że możemy obiecać takiemu słuchaczowi, no.
0: Tak, jak najbardziej.
1: To przewodnik?
0: Przewodnik będzie dla osób, które napiszą nam takie fajne propozycje.
1: Moi drodzy, zatem już zastanawiajcie się, albo już wkładajcie buty, kiedy tylko o godzinie 14 się pożegnamy. Będziecie mogli wyruszyć na zwiedzanie i odkrywanie waszej okolicy. I kto wie, może znajdziecie, natraficie na takie miejsce, które was zauroczy, w którym no po prostu coś takiego przykuje waszą uwagę, że uznacie, tak, to jest idealne miejsce, by powstał tam kolejny polski park narodowy.
0: I prosimy, żeby była nazwa już od razu. Czyli jaki to jest, że nie
1: to
0: tam, że
1: symbol
0: w tym
1: też.
0: Miejscu, a właśnie symbol i nazwa i jakie zwierzę na przykład powinno być w herbie tego parku narodowego.
1: Tak, i dlaczego to miejsce na takie niesamowite wyróżnienie, no bo jednak otrzymanie miana parku narodowego to jest niesamowite wyróżnienie, tak. Dlaczego na takie wyróżnienie zasługuje. Bardzo pięknie ci dziękuję, Michał, za wszystkie twoje opowieści. Michał Słodowy, prowadzący profil Michał z parku do parku, ale także autor przewodnika pod tym samym tytułem, był moim i waszym gościem. No mam nadzieję, że to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie.
0: Też mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, bo dużo mam do opowiedzenia i mam nadzieję, że będę jeszcze mógł sprezentować kolejne przewodniki po tych parkach postulowanych.
1: I o niejednej wyprawie na pewno sobie jeszcze porozmawiamy. Dzikiej wyprawie szlakiem polskich parków narodowych. Pięknie dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.

Moi drodzy, jeżeli myślicie, że ja zapomniałam o drugiej zagadce w ramach naszej misji młodego tropiciela, to nie, nic bardziej mylnego. Przed nami druga zagadka właśnie w ramach misji młodego tropiciela. Przypominam, że wasze zadanie polega na wysłaniu do nas na adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl odpowiedzi, obu odpowiedzi na obie zagadki. Pierwsza pojawiła się po godzinie 12, a teraz czas na drugą. Wytężcie słuch, bo oto nasza zagadka. To miejsce znajduje się często na górskim szlaku. Można tu odpocząć po długiej wędrówce, ogrzać się, zjeść coś ciepłego, a czasem również przenocować. Turyści spotykają się tam, żeby nabrać sił przed dalszą drogą. Jak nazywa się to miejsce? Jeżeli znacie odpowiedź, to dopiszcie ją do tej odpowiedzi związanej z naszą pierwszą zagadką i obie wyślijcie na adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl. Tak jak obiecywałam, dla tego z was, kto jako pierwszy do nas dwie właściwe odpowiedzi wyśle, przewidziałam upominek, i to dziki upominek Polskiego Radia Dzieciom. No dobra, moi drodzy, cóż jeszcze chciałabym wam powiedzieć? No to, co najważniejsze. Tak zerkam na zegarek i za 5 minut przywitamy godzinę 13. Będę musiała się już z wami pożegnać, a ja jeszcze raz chciałam was bardzo, ale to bardzo serdecznie zaprosić na wyjątkowe wydanie audycji Hej Przygodo. Już za tydzień spotykamy się w

Biebrzańskim Parku Narodowym. Będziemy nadawać wprost z punktu widokowego na Goniądzu. Koniecznie przybywajcie, to będzie finał naszej tegorocznej dzikiej trasy, więc nie może was zabraknąć podczas tej niesamowitej dzikiej uczty. Zabierzcie za sobą dobry humor, ciekawość świata i ochotę oczywiście na kolejną przygodę. Zatem za tydzień widzimy się w Biebrzańskim Parku Narodowym, a teraz mówię wam już do usłyszenia, do zobaczenia. Zbierajcie przygody, a później nam o nich oczywiście opowiadajcie. Marta Powałowska, Daria Brzezińska, to była audycja Hej Przygodo w Polskim Radiu Dzieciom. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom. Zabawa!
3: Czy znacie, że żyrafę w różowym wełnianym swetrze?

0: tam się kryje w tej mądrej głowie?
1: Komputer atomowy, fabryka dobrych pomysłów i czekolady, kuchenka do gotowania zadań z matmy. Kiedy brak mi wiadomości, wcale tym się nie przejmuję, przecież po to mam fantazję, myślę, zmyślam, kombinuję. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ile to jest 2 dodać 2? Jeśli 2 cukierki i 2 to mało, a jeśli 2...

0: Rebuś odpowie, Rebuś podpowie!
1: I zawsze coś śmiesznego powie.
0: Uwaga, zagadka! Przychodzi stróż do lekarza okulisty i mówi, że nic nie widzi. Dlaczego? Bo zapomniał wyjąć głowy z piachu. Rebuś wie wszystko na każdy temat. Rebuś rozwiąże każdy dylemat. Rebuś odpowie, Rebuś podpowie i zawsze coś śmiesznego powie. Wszyscy razem!

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: Gdy król jechał polną drogą, kot z młynarzem wyszli z lasu. Kot kapelusz miał i buty, a młynarczyk bukiet kwiatów.
1: Cóż to za przedziwne zwierzę?
0: Krzyknął król i wstrzymał konie,

włączenie. Chcę ci pomóc, więc jeżeli masz dość siły, odbierz uśmiech i uśmiechnij się promiennie. Więc uśmiechnij się, choć nawet jest ci źle, choć nawet jest...

Nie opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

Jesteś przegrany, jest źle, będzie gorzej. Nie ma co walczyć.

0: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.

0: myślałeś właśnie o tobie.
1: Właśnie o tobie.
0: A gdyby tak, może to już jest czas, żeby tu

0: jeszcze jest przed nami. Tyle do zrobienia mam. Przecież dobrze wiesz, wszystko to dla ciebie jest. Ja nie wiem już, jak można bez ciebie.
1: Jak można.
0: Tyle szczęścia i radości dajesz nam.

jesteśmy. Żeby ci się podobało, tyle jeszcze jest przed nami, tyle do zrobienia mamy. Przecież dobrze wiesz, wszystko to dla ciebie jest. Cały świat na głowie stanął, żeby wszystko się udało. Bardzo chcieliśmy.

0: Kotek miauczy?
1: Miau!
2: Miau, miau, miau.
0: Piesek szczeka.
1: Hał, hał, hał.
0: Kogut pieje, kurka gdacze, gęga gąska, kaczka kwacze. Daj nam szybko jeść. Kotek miauczy?
1: Miau, miau, miau.
0: Piesek szczeka.
2: Hał, hał, hał.
1: Hał.

0: Agnieszko, pójdziesz z nami nakarmić gąski?
1: Oczywiście.
2: A ja nakarmię kurki.
1: A kto nakarmi krówkę?
2: Krówkę też ja nakarmię.
0: Ja się boję krówki.
1: Kotek miauczy?
0: Miau!
1: Piesek szczeka.
0: Au.
1: Kogut pieje, kurka gdacze, gęga gąska, kaczka kwacze. Zaraz dam wam jeść.
3: Autopromocja.
4: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
3: Autopromocja.
5: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
6: Cześć! Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną dziką przygodę, która czeka nas za bramą warszawskiego zoo. Jaką tajemnicę tym razem odkryjemy? W jaką zagadkę się wgryziemy? Jesteście gotowi? No to ruszamy! Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, kto decyduje o tym, jak będą wyglądały wybiegi dla zwierząt w zoo? Na co zwraca się szczególną uwagę

0: przy ich projektowaniu. Czy to, skąd pochodzi dane zwierzę, ma wpływ na to, jak będzie wyglądał zamieszkany przez niego teren w ogrodzie zoologicznym? Bardzo mnie to zainteresowało. Dlatego w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
1: Jak się tworzy wybiegi dla zwierząt w zoo?
2: To jest dosyć taki skomplikowany proces tworzenia takich wybiegów. Magdalena Smolińska, dział edukacji ZOO Warszawa. Musimy zawsze wziąć pod uwagę to, z jakich krain geograficznych dany gatunek pochodzi. Musimy stworzyć taki wycinek naturalnego środowiska, w którym dane zwierzę żyje. Jakie wymagania ma dane zwierzę, żeby się tu właśnie czuło jak najlepiej? I jeżeli na przykład tworzymy wybieg chociażby dla żerafy, no to też wiemy na przykład, że ona pochodzi z Afryki i na jakiej przestrzeni żyje. I to są zwierzaki, które żyją na takich terenach, no wiadomo, trawiastych. Więc te wszystkie elementy muszą być przewidziane w momencie, kiedy ten wybieg tworzymy. To musi być odpowiednia gleba, odpowiednie podłoże. Czy to jest podłoże trawiaste, czy to jest podłoże piaszczyste. Oczywiście też na przykład są takie wybiegi łączone, gdzie na danym wybiegu żyją poszczególne gatunki. Tak? I mogą to być właśnie żerafy, mogą to być zebry, mogą to być jakieś ptaki afrykańskie, mogą to być antylopy, które tak naprawdę mogą żyć razem. Natomiast każdy ma jakąś tą swoją przestrzeń i to jest dosyć istotne właśnie, że tworząc wybieg, każdy zwierzę musi mieć swoją przestrzeń taką, żeby się czuł komfortowo, dobrze. Bardzo istotne jest, żeby zwierzę też miało wybór, ponieważ na takim wybiegu są różne właśnie takie miejsca, przestrzenie, kryjówki, są miejsca tak zwane stołówki, można by powiedzieć, gdzie zwierzę jest, są miejsca odpowiednie do odpoczynku. Oczywiście musimy też tworzyć takie warunki, gdzie, że będzie mogło się schronić przed deszczem, przed burzą, gdzie są niesprzyjające po prostu warunki klimatyczne. To wszystko po prostu musimy mieć w głowie, planując taki wybieg. To jest naprawdę ogrom ludzi, którzy budują takie wybiegi dla zwierząt i to są projektanci, to są zoolodzy, to są biolodzy, więc jest burza mózgów, żeby stworzyć taki odpowiedni wybieg dla danego zwierzęcia. Współczesne ogrody zoologiczne też odchodzą od utrzymywania zwierząt w takim systemie klatkowym. Im większa przestrzeń, tym lepiej. No, na przykład u nas w warszawskim ogrodzie zoologicznym, jeżeli będziecie na spacerze, to zapraszamy na przykład do ptaszarni, gdzie jest hala wolnych lotów i tam, słuchajcie, jest taka dżungla, gdzie jak wejdziemy, to tam latają nam nad głowami ptaki i to jest super. I właśnie tak powinno się właśnie tworzyć takie przestrzenie dla ptaków. Jeżeli tworzymy wybieg dla zwierząt, to również tutaj bardzo istotny jest aspekt edukacyjny, ponieważ kiedy odwiedzający przychodzą do zoo i stoją przed takim wybiegiem czy wolierą, to też mogą zobaczyć właśnie, jak w naturze te zwierzęta żyją, w jakich warunkach. I poza tym, że obserwujemy to zwierzę, to widzimy różnego rodzaju tablice informacyjne, gdzie są właśnie wszystkie najważniejsze rzeczy wypisane dotyczące danego zwierzęcia, które obserwujemy, żebyście wiedzieli, jak to powinno być i jak to wygląda. Kolejnym bardzo ważnym elementem przy tworzeniu wybiegów, przy jego projektowaniu jest też ten aspekt dotyczący bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwo dotyczy zarówno zwierząt, które będą zamieszkiwały dany wybieg, jak również bezpieczeństwo dla odwiedzających. Kiedy spacerujemy sobie po ogrodzie, to widzimy różnego rodzaju zabezpieczenia typu na przykład fosa. Fosa może być wypełniona wodą, może być fosa sucha, to mogą być płotki, oczywiście są też pastuchy elektryczne i to też jest bardzo istotne, ponieważ pastuchy są dla też zwierząt, żeby nie przechodziły. I musicie pamiętać bardzo jedną ważną rzecz, że ogród zoologiczny, mimo że spełnia funkcję rekreacyjną, nie jest placem zabaw. Musimy zachować ciszę, spokój przede wszystkim, ponieważ my jesteśmy w domu zwierząt i musimy o tym bardzo pamiętać. Też miejmy świadomość, że jeżeli jest ogrodzenie, czy jest to w postaci płotu, czy jest to w postaci żywopłotu, to po prostu miejmy tą świadomość, że to są jednak niebezpieczne zwierzęta i nie wchodźmy zbyt blisko, nie podchodźmy zbyt blisko, ponieważ jest to zbyt ryzykowne, no i może nie do końca mądre.

0: Więc po prostu obserwujmy te zwierzęta, tak jakbyśmy obserwowali je w ich naturalnym środowisku.
1: Dzięki naszemu ekspertowi wiemy już całkiem sporo na temat projektowania wybiegów dla zwierząt w zoo. Ciekawa jednak jestem, co na ten temat powiedzą mi młodzi miłośnicy dzikiej przyrody.
2: Zoo wykupuje takie terytoria wielkie. To mogą być lasy, łąki, rzeki. I jak już wykupią te terytorie, no to wtedy mogą przesadzić dla innego zwierzęcia te drzewa. Jeśli na przykład są jakieś zwierzęta wodne, trzeba dla nich zrobić akwarium. I też trzeba zrobić to z mocnego szkła, bo gdyby jakiś rekin uderzył płetwą o szkło, mógłby to zbić.
3: Na przykład jak chce się zrobić taki jakby wybieg dla niedźwiedzi, to ważne jest też, żeby czuły się bezpiecznie i żeby fajnie się bawiły tam.
4: Ci, którzy chcą zbudować zoo, muszą najpierw ogrodzić te miejsca, żeby pierwsza rzecz, inne zwierzęta tam nie wchodziły, a druga, żeby ludzie też tam nie wchodzili inni, bo mogą coś niebezpiecznego zrobić.
1: Brawo, zoodetektywi! Wspólnie rozwiązaliśmy kolejną zagadkę związaną z Miejskim Ogrodem Zoologicznym imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Niebawem wyruszymy tropem następnej. Bądźcie zatem gotowi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
5: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Wy nie wiecie, a ja wiem.

kolory, kto je wszystkie pomieszał, także nawet po burzy tęcza wszystkich pociesza. Któż to talent ma taki i kto farby ma takie, żeby nam namalować?

hiszpańsku, po francusku. Olé, olé, olé. Jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz, dwa.

że w sumie mało znaczy. Lecz

0: to promocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, to jest dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

modne stroje masz. Ile błyskotek na palce dasz? To nie tak.

mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie?

0: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
1: Alleluja! Człowiekiem gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt, po prostu szał.

ty w człowieka. Zmienię się i ja. Na trąbce będę grał i folkloby miał. Już widzę, jak wielbi mnie cały świat. Dzięki, dzięki. Dzięki.

0: póki mamy czas. No przyznaj, braku sam.
1: To słowo.
0: Gdy w człowieka znowu zmienią mnie, mogę obiecać, że jak za dawnych dni po królewsku będę żył.
2: Ty masz zamiar się żenić?
0: No tak, będzie po mnie rozpaczał wielki zamiar.

Wy prawie głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany. W uszach szum.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: O pan Krasym to piosenka, o pan Krasym mądrym psie. Który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi.

który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

Pankracym, wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza, nikt nie zastąpi.

przeleciał ci przez drogę. Coś w ciemności cicho gadał. Zamajaczył strach na wróble. Wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać?

Pewien kot wszedł na płot, siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki.

0: blaskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz.
1: Zaśpiewaj kąteczku jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: wypracowane szczury.
1: Naszych

0: trochę złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie.

cię przedstawić sobie. Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze, zróbże minę uprzejmą. Żubrze, o?

0: zwykły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

na co dzień. Jestem Marinette. Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam w sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica.

0: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja rob.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jestem prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem.

dziś do stóp.

ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antenę.

Jeździ tej tok przez pustynię i mrok, płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask, brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna, o księciu każdy.

Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Karol Dickens, Świerszcz za kominem. Część 17. Czyta Patryk Bartoszewski. We mgle naturalnie nie można widzieć daleko, ale przecież można rozróżnić cośkolwiek. Przyjemnym zajęciem było przyglądanie się znikającym polom i pasom śniegu, jeszcze leżącym w pobliżu ogrodzeń i drzew, nie mówiąc już o tajemniczych kształtach, jakie przybierały same drzewa, nagle ukazując się zza mgły i znów w niej się pogrążając. Żywopłoty były poplątane, gołe, a na nich powiewały zważone mrozem girlandy pnących roślin. Ale ten widok nie wywołał smutku. Przeciwnie, mile przypominał domowe ognisko, które swemu właścicielowi wydawało się wtedy jeszcze cieplejsze i śliczne lato z jego świeżą zielenią. Od rzeki wiało chłodem, ale ta jeszcze wciąż płynęła i niezbyt wolno, co było ważnym znakiem. Kanał, prawda, wydawał się nieruchomy i osowiały. Na to trzeba się zgodzić. Ale cóż to za bieda? Tym prędzej zamarznie, gdy mróz zatrzeszcze i wtedy rozpocznie się ślizgawka na łyżwach i saneczkach, a ślamazarne stare barki, skowane lodem gdziekolwiek, po całych dniach dymić będą ze swoich żelaznych kominów, rozkoszując się leniwym odpoczynkiem. Na jednym miejscu gorzał ogień z suchych traw i rżyska, a podróżni patrzyli na ogień, tak biały przy świetle dziennym, błyskający we mgle, ledwo od czasu do czasu rzucający blask czerwieńszy. Zagapiwszy się Tilly, nagle kichnęła, co jej się często przytrafiało, a na ten raz, według jej słów, przyczyną był dym, który jej się dostał do nosa. Głośne kichnięcie niańki rozbudziło chłopczyka, który już nie mógł zasnąć. Tymczasem bokser, który uprzedził furgon od ćwierć mili, minął rogatkę miejską i dobiegł do rogu ulicy, gdzie mieszkał Kaleb z córką. Dzięki temu gospodarze na długo przed przyjazdem gości wyszli na ganek, aby ich powitać. Tu bokser okazał się delikatny w postępowaniu z Bertą. Widocznie rozumiał, że ona jest ślepa. Mądry pies nie starał się zwrócić uwagi dziewczynki, patrząc na nią natarczywie, jak to często robił z innymi.

0: lecz jej ciągle dotykał. Nie wiadomo, czy bokser z doświadczenia wiedział coś o ślepych ludziach i ślepych psach. Nigdy nie miał ślepego pana. Prócz tego ani pan bokser starszy, ani pani bokser, ani nikt z jego szanownej rodziny, tak ze strony ojca, jak i matki, nie był dotknięty ślepotą, o ile mi wiadomo. Może zmyślny pies sam do tego doszedł? W każdym razie jakimś sposobem doszedł, jak trzeba postąpić. Wpił się zębami w spódnicę Berty i nie puścił jej dotąd, dopóki pani Peerybingle z dzieckiem i Tilly i koszyk szczęśliwie do domu się nie dostały. May Fielding była już tam z matką, małą, swarliwą staruszką z kwaśną miną. Mając figurę prostą i cienką jak pałka, stara dama wyobrażała sobie, że jest wspaniałą. W dodatku miała się za coś wielkiego, zapewne z tego powodu, że dawniej miała się lepiej lub mogłaby żyć dostatniej, gdyby okoliczności inaczej się złożyły, co się nigdy jednak nie stało. Greff i Tackleton także był gościem Caleba, starając się wydać uprzejmym, z widoczną świadomością, że jest w tym domu zupełnie tak w swoim żywiole, jak młody śledź na wierzchołku piramidy Cheopsa.
1: May, moja droga, stara przyjaciółka, zawołała Dot, rzucając się na jej spotkanie. Jakie szczęście, że cię widzę.
0: Jej stara przyjaciółka była również rada. Przyjemnie było patrzeć, jak się obie ściskały. Tackleton niewątpliwie miał dobry gust. May była prześliczna. Zdarza się czasami, że jeśli przyzwyczajicie się do pięknej twarzy, to ona wobec innej pięknej twarzy wyda wam się nagle zwyczajna, bezbarwna i ledwo zasługująca na waszą uwagę. Ale w danym wypadku nic podobnego nie miało miejsca. Piękność jednej przyjaciółki nie ćmiła piękności drugiej. Twarz May odpowiadała twarzy Dot tak naturalnie i mile, że powinny się były urodzić siostrami. Czego ledwie nie powiedział pan Jan Peerybingle, wszedłszy do izby. Istotnie, tego im jedynie brakowało. Tackleton przyniósł obiecaną pieczeń baranią i, rzecz dziwna, oprócz niej jeszcze doskonały tort. Ale my zawsze pozwalamy sobie na małą rozrzutność, gdy idzie o naszą narzeczoną. Przecież nie co dzień się żenimy. Dopełnieniem uczty była cielęcina, pasztet wieprzowy i różne różności, jak wyrażała się pani Peerybingle, rozumiejąc przez to przywiezione przez siebie orzechy, pomarańcze, ciasta i drobne słodycze. Gdy obiad był podany i dołączono do niego kontrybucję Caleba w postaci wielkiego drewnianego naczynia z parującymi kartoflami, wymusili na nim uroczystą przysięgę, że nic więcej dla gości nie przygotuje, Tackleton powiódł swoją przyszłą teściową na honorowe miejsce. Aby mieć większe prawo zwracania wyłącznej uwagi w czasie uczty, wspaniała staruszka ozdobiła swą głowę czepcem, który powinien był budzić podziw i dreszcz poszanowania. Nie zdejmowała także rękawiczek. Są ludzie gotowi umrzeć, byle tylko zachować dekorum. Caleb siadł koło córki. Dot i dawna jej koleżanka siadły rzędem, a poczciwy woźnica zajął koniec stołu. Tilly odosobnili w ten sposób, że nie mogła dotknąć się żadnego przedmiotu prócz krzesła, na którym siedziała, więc też naturalnie o nic nie mogła potrącić główką dziecka.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Ach, chyba jestem trochę zmęczony.
2: Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej.

0: Michasiu, przecież się tylko bawiliśmy.
1: Ale jak? Nie wiedziałem, skąd u was tyle energii.
0: Myślisz, że warto się zdrzemnąć?
1: Tak mi się wydaje.
0: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
1: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
0: No i na dzieci też chcą spać?
1: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
0: No, może o sprytnym rycerzu, albo o królewnie.
1: O królewnie, no proszę. Marzą ci się walki ze smokami?
0: No to może o czarodzieju i o piratach?
1: A nie o mądrym chłopcu i pięknej dziewczynce, albo o wesołym chłopcu i dzielnej dziewczynce?
0: No, sam nie wiem. Najchętniej to bym posłuchał morskich opowieści.
1: No, skoro tak wolisz, może być, dobrze.
0: Ale jakby jeszcze był jakiś...
1: Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, wasałeki, posłuchajcie.
0: Hurra! Ale obiecałeś księżniczkę, smoka, piratów, wesołą dziewczynkę?
1: Nie wszystko naraz w jednej opowieści. Nie wszystko dzisiaj. Może będzie jeszcze... Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą. I bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków, rozpocznijmy snuć słowami.
0: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
1: Dawno, dawno temu, nad morzem, a może nie tak dawno, bliżej gór lub nad jeziorami.
0: To gdzie w końcu?
1: A tu, gdzie zaczynają się baśnie, bajki, historie straszne i śmieszne, w magicznej bibliotece.
0: Hurra, wiedziałem, że się uda.
1: Jeżeli zamkniesz oczy i buzię, bo w przeciwnym...
0: Już dobrze, dobrze obiecuję.
1: Ta opowieść zaczyna się w salonie Pantaleja, słynnego podróżnika, pisarza, który zapomniał już więcej historii niż większość skrzotów usłyszała w całym swoim życiu. Był bardzo stary, miał długą, siwą brodę, długie wąsy, włosy schowane pod taką gwiaździstą czapką. Czapką w gwiazdki. Nosił kolorowe kubraki i rajtuzy, spiczaste buty i w ogóle cały był taki krasnoludzko-bajkowy. Kiedy zasiadał w swoim mięciutkim fotelu z kubkiem aromatycznej herbaty, wszystko wokół przestawało istnieć. Na dywanie siedzieli i leżeli młodsi i starsi, uczniowie i dorośli i cierpliwie czekali na rozpoczęcie opowieści. Pan Dalej, zanim zaczął, wskazywał długaśnym piórem kogoś ze słuchaczy, aby go mianować bajkowym strażnikiem. To był wielki zaszczyt. Strażniczka czy strażnik musiał bardzo uważnie słuchać słów bajarza. No i jeśli ten zgubił wątek, to naprowadzać go, przypominać, o czym ostatnio bajarz mówił. No, to zdarzało się niestety coraz częściej, bo i pan Talej był coraz starszy. Strażniczka czy strażnik, no w każdym razie musiała taka osoba włączać muzykę podczas opowiadania, najlepiej jeśli umiała grać, i udawać postacie występujące w opowieści. Czyli trzeba było zabrzęczyć jak mucha, szczekać jak pies, miauczeć, mruczeć, beczeć, muczeć, rżeć, a nawet udawać trzaskający ogień czy pękający lód pod stopami, albo wycie wiatru. Na szczęście większość opowieści Pantaleja dotyczyła czasów jego młodości, albo nawet tych o wiele wcześniejszych. Dlatego strażniczka czy strażnik nie musieli warczeć jak silnik samochodu czy samolotu. Strażniczka musiała rozpocząć opowieść, a to jak wiadomo najlepiej zacząć od teatralnego gongu. Uwaga! Pan Talej pociągnął uczciwy łyk z kubka i wkrótce wszystkie skrzaty znalazły się na pokładzie okrętu. No, nie byle jakiego, prawdziwego, skrzypiącego ze starości pirackiego statku. Na jego pokładzie marynarze mieli mnóstwo pracy, a nad wszystkim czuwał groźny i potężny bosman Cezary, nazywany Czarkiem. Wszyscy z załogi bali się jego krzyków i potężnych pięści, a on bał się tylko kapitana Ambrożego. który niezwykle rzadko pojawiał się na pokładzie. Przed każdym wyjściem do portu

portu, znaczy przed każdym wejściem do portu, a później wyjściem z portu, nakładał galowy mundur, błyszczący orderami i odświętną, błyszczącą szmaragdami sztuczną nogę. Na oko zakładał piracką przepaskę, a za pas wtykał pistolety. Ale tak naprawdę miał zdrową i nogę, i oko, ale wiadomo, no, funkcja zobowiązuje. W porcie zdobywał informacje, dowiadywał się, który statek wiezie bogaty ładunek, aby zaraz po nim wyjść z portu na otwarte morze. Nieraz bywało, że natrafiali na statki wojenne, które miały więcej armat niż piraci i wtedy musieli zmykać jak najszybciej. Pewnego razu wypłynęli dalej niż zwykle i zaskoczył ich tropikalny sztorm. Cyklon czy tajfun, trąba powietrzna, no wszystko naraz sprzysięgło się przeciwko kapitanowi Ambrożemu i jego załodze. Woda zalewała ich pokład, a beczki i skrzynie wydostały się z ładowni, wypadły za burtę i wkrótce zniknęły im z oczu. Ledwie co udało im się dotrzeć do portu, ale ostatnie dni zastanawiali się, czy nie zjadać już swoich butów. Tacy byli głodni, a ryby jakoś nie chciały podpływać pod ich statek, słynną Donnę Izabelę. Skarby w beczkach i skrzyniach długo unosiły się na powierzchni morza, aż prądy morskie zagnały ich do skalnej jaskini na zachodnim brzegu pewnej bezludnej wyspy. No, cały ładunek stracili. Cóż, prądy morskie dognały do tej bezludnej wyspy, która leżała 256 mil morskich na zachód i 347 mil na południe od przylądka żółtego pingwina. No, mówię wam to, gdybyście chcieli kiedyś odszukać. No, piraci nie wiedzieli tego, co wy teraz usłyszeliście. Kapitan Ambroży, bosman Cezary i cała załoga Donny Izabeli zostali złapani przez okręt jego królewskiej mości króla Gerarda z królestwa Piwonii przez jego żołnierzy i pozostawieni na wyspie Wężowej, gdzie mieli spędzić resztę swoich dni. Bo jak dotąd nikomu nie udało się uciec z tej wyspy strzeżonej przez węże i żmije, skorpiony i pająki. Żyrandol, syn wynalazcy kandelabra, słuchał tej opowieści jak urzeczony. Zamknął oczy i w marzeniach zobaczył siebie za sterem Donny Izabeli, jak prowadzi piratów ku wyspie skarbów. To marzenie nie dawało mu spokoju. Myślał o tym w szkole, na spacerze, w sklepie, na wycieczce, nawet w domu. No i nie potrafił się na niczym skupić. Niełatwo z nim mieli członkowie jego rodziny. Zaczął się ubierać i zachowywać jak piraci. Nawet nauczył się groźnego pirackiego powiedzenia arrr. Tato postanowił mu pomóc i namówić go na bitwę morską w łazience. Bitwę z użyciem gumowej żółtej kaczki, różowej świnki i zielonych nadmuchiwanych rękawków do nauki pływania. Szkoda, że nie widzieliście tej bitwy. Nie słyszeliście też wystrzałów armatnich, tych piratów przeskakujących ze statku na statek, to znaczy kaczki i świnki. No ale w łazience byli prawdziwymi morskimi rozbójnikami. Zaś pod koniec tej bitwy Żyrandol był tak zmęczony i senny, że ledwie co udało mu się wytrzeć i przebrać w piżamę, zanim nie zasnął na dobre. I dopiero wówczas się zaczęło. We śnie odbyła się największa bitwa piracka na świecie. Skrzacik już nie wiedział, ile było sprzątania w łazience po ich wspólnej bitwie. Rodzice umęczyli się podczas porządkowania nie mniej niż cała załoga pirackiego statku. A czy wy chcielibyście się stać prawdziwymi marynarzami albo piratami? Nie balibyście się strasznego kapitana czy morskich potworów? A czy burza na morzu, sztorm z olbrzymimi falami nie wystraszyłby was, basałyki? A może to wy staniecie się postrachem mórz i oceanów? Sprawdźcie sami. Najlepiej już teraz. Wystarczy zamknąć oczy i zasnąć. A we śnie staniecie się. Ale o tym już nie mówmy. No proszę. Właśnie zasnął mały miś. A czy wy też czujecie się senni? Ciii. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot,

0: pomoc ja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają Apel Twojego Dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
4: Autopromocja.

łaskawie podajesz dłoń. Nadworny.

Żarłoki mają złe zwyczaje, a kto się na noc zbytnio naje, temu żołądek spać nie daje. Ręce więc złoszczą się z początku,

bywa, na złych manierach ci nie zbywa, przez ciebie jestem nieszczęśliwa. Po chwili krzyk podnoszą nogi,

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Dzień dobry, witam was w podcaście N97. Ja się nazywam Karina Terconia. Już teraz ze mną gość dr Wojciech Falencki, specjalista położnictwa i ginekologii z Kliniki Położnictwa i Perinatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to ja na początek zapytam tak trochę instagramowo, bo w opisie pana doktora jest napisane, że narodziny to pana pasja. Co to znaczy?
1: Generalnie można powiedzieć, że medycyna to jest trochę taki mój sposób na życie. Bardzo wygodny jest to, nie chcę powiedzieć, że służba, bo to jest takie wyświechtane słowo, ale rzeczywiście to w ogóle cała moja droga dostania się w te kręgi położnictwa była dosyć zawiła. Ja na początku skończyłem fizjoterapię, potem jednak stwierdziłem, że zostanę lekarzem. Później gdzieś mi przyszła do głowy ginekologia, głównie ta onkologiczna, a potem jeden z dżentelmenów, dzisiejszy mój szef, profesor Wielgość, powiedział, może położnictwo. I nagle bycie przy osobie, przy kobiecie, która jest kobietą rodzącą, czy w ogóle pacjentce, która jest w okresie ciąży, tak mi się spodobało, że stwierdziłem, że to jest nie tyle, że sposób jakby na tak zwaną karierę i rozwój i tak dalej, tylko można realnie pomóc tej pacjentce i jednocześnie to się zrobiło moim hobby. Więc ja nie chodzę do pracy, tylko po prostu gdzieś tam wykonuję swoją pasję. Mam bardzo dużą słabość do tych najmniejszych dzieci, szczególnie takich znacznie poniżej masy urodzeniowej. Tymi się zajmuję najczęściej. I tak jakoś przyszło to powiedzonko, narodziny to moja pasja, parafrazując jednocześnie słowa profesora Marianowskiego, który wydał taką książkę, to jest emerytowany kierownik jednej z warszawskich klinik, który wydał książkę Narodziny to moja specjalność, jako że wtedy jeszcze nie byłem specjalistą, kiedy te prawie 10 lat temu zakładałem profil instagramowy, więc sparafrazowałem to na narodziny to moja pasja.
0: Wydawać by się mogło, że w pracy lekarza nie ma miejsca na relacje, no bo pacjentów jest tak wielu i jest tak wiele przypadków, że to się wyklucza. No ale obserwując pana profil instagramowy, ja widzę, że pacjentki wracają, że pan pamięta swoje pacjentki, ale też właśnie te nowonarodzone, a później już coraz starsze dzieci. No i później te pacjentki wracają, żeby rodzić rodzeństwo. No i to są takie fajne historie.
1: To jest nieprawdopodobnie miłe. Szalenie miłe, wzruszające niekiedy. Rzeczywiście tych pacjentek szczęśliwie mam dużo. Pacjentki wiedzą, że mogą na mnie liczyć. Ja sobie tak gdzieś tam swoje tak zwane prywatne życie układam, żeby na początku była praca, a potem były przyjemności. Zresztą tak było całe moje życie. I to jest takie dające sporo... Po pierwsze satysfakcji, ale takiego sporo takiej energii na co dzień. Ja bywam oczywiście zmęczony, ale no też bez przesady, chwilę oddechu i można pracować dalej. Ale rzeczywiście te imiona się pamięta, tych dzieci, te historie niektóre medyczne się pamięta. Pamięta się przede wszystkim te historie, które po pierwsze, no te dzieci są wokół nas cały czas, czyli gdzieś tam ciąże i dzieci moich sąsiadek, koleżanek, to jakby siłą rzeczy, bo my jeździmy na wspólne wakacje, więc widzę rozwoje tych dzieci. Pamięta się też pacjentki, z którymi był duży problem, taki medyczny, skomplikowany, jakaś sytuacja, która wymagała, no była dosyć złożona, więc jakby i te wizyty były częstsze i rozwiązanie ciąży było czasem dramatyczne i niektóre niepowodzenia ciążowe wcześniej. Mam teraz taką pacjentkę, którą po raz kolejny się już zajmuję. Ostatnio powiedziała pani Iwona, że zajmuje pan, to cytuję, bardzo, akurat to było bardzo wzruszające, że zajmuje

0: zajmuje pan szczególne miejsce w życiu naszej rodziny. No to, to znaczy, że coś tam robię dobrze, więc rzeczywiście to jest bardzo miłe, ale od razu muszę śpieszyć z wyjaśnieniem. Nie wszystkie ciąże i nie wszystkie pacjentki pamiętam, to byłoby po prostu niemożliwe, szczególnie, że lekarzem jestem już od 10 lat, ale mam system notatek, szczęśliwie dokumentacji medycznej, który pozwala mi po kilku zdaniach przypomnieć sobie, o co tam chodziło w poprzedniej ciąży.
1: To są takie historie, o których słuchacze, słuchaczki tego podcastu marzą, czyli po prostu o tym, żeby ta ciąża się pojawiła, żeby dziecko, dzieci pojawiły się na świecie. Nie zawsze to jest takie proste, nie zawsze to jest szybkie i nie zawsze się udaje, więc chciałam zacząć już tę część dotyczącą niepłodności, ale zakończonej tym pozytywnym wynikiem, od pytania, kiedy medycznie uznaje się, że mamy już tę ciążę?
0: Medycznie uznaje się ciążę, kiedy pacjentka wykona albo badanie takie zwykłe, apteczne, w kierunku beta-HCG dodatniego, albo pacjentka z krwi pobierze badanie beta-HCG i ten wynik będzie dodatni. Mnie sam wynik testu ciążowego czy testu z krwi pojedynczy niekoniecznie tak interesuje. Mnie najbardziej interesuje badanie krwi. Oczywiście tych testów pacjentki, szczególnie te, które się starają miesiącami albo latami niektóre o ciążę, tych testów nawet na zasadzie, jak zadaję pytanie, ile pani zrobiła? A, z 7. Więc rzeczywiście ta chęć posiadania dziecka jest ogromna. Mnie najbardziej interesuje przyrost HCG, który mniej więcej powinien być. Fajnie, jak jest minimum te 60, 70, 100% w ciągu 48 godzin. Ja zawsze mówię w systemie poniedziałek, środa, wtorek, czwartek na przykład, zróbmy takie badanie. I z takim badaniem chętnie się zapoznam i będę mógł coś więcej powiedzieć. Oczywiście jest pewna granica odcięcia. To odcięcie jest mniej więcej beta HCG na poziomie 1500. I kiedy jest ten wynik mniejszy, to ja tej ciąży najprawdopodobniej jeszcze nie zobaczę, nawet jeżeli mam bardzo dobry, sprawny aparat ultrasonograficzny. Natomiast ten przyrost świadczy o tym, że jest nieźle, ale do pełnego sukcesu jeszcze kawałek. Oczywiście wtedy, kiedy pacjentki wykonują pierwszy raz test ciążowy i to od razu się umawiają do lekarza, to pamiętajmy, to wtedy będzie jak spóźnia się miesiączka, mniej więcej to 4-5 tygodni. Pewnie w tym aparacie USG nic nie zobaczę, a pacjentka już, szczególnie jak jeszcze nie jest, na przykład za moimi plecami USG mam w gabinecie i nie jest jeszcze wyciszone, na przykład badanie poprzedniej pacjentki z 3D na przykład, to muszę śpieszyć z informacją, że takiego bobasa jednak nie zobaczymy w obrazie u tej pacjentki. Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest wykonanie testu ciążowego albo badanie beta-HCG i pojawienie się u lekarza ginekologa mniej więcej po 2 tygodniach. Wtedy będziemy mieli mniej więcej 7 tygodni, 6-7 tygodni ciąży i będzie można zmierzyć zarodek, zobaczyć jak rośnie i zobaczyć, czy ma prawidłowe tętno płodu. I to jest najważniejsze.
1: A jak się liczy wiek ciąży po transferze zarodka?
0: Po transferze zarodka to zależy, czy mamy te 3-dniowe czy 5-dniowe jakby podanie zarodka. Natomiast dla mnie tak najważniejsze będzie wiek ostatniej miesiączki. Oczywiście mogą być pewne różnice i wtedy będziemy inaczej kwalifikowali pacjentkę do na przykład badania pierwszego trymestru, ale dla mnie będzie zawsze najważniejszy dzień ostatniej miesiączki.
1: No dobra, czyli mamy już pozytywny wynik tak zwanej bety, wybieramy sobie lekarza, na przykład trafiamy do pana doktora. No i teraz, czy my po in vitro powinniśmy jako rodzice szukać jakiejś specjalistycznej kliniki, specjalnego lekarza, czy ciąża po in vitro to jest taka sama ciąża jak ciąża spontaniczna?
0: Ona jest prawie taka sama. Słowo prawie jest, ma bardzo tutaj ważną różnicę, ponieważ kliniki, które zajmują się leczeniem niepłodności, nie zajmują się prowadzeniem ciąży. I te pacjentki z zasady są na wysokich dawkach progesteronu, innych leków, które zabezpieczają ciążę przed niechcianymi, niepożądanymi efektami. I taka pacjentka na przykład trafia w 8 tygodniu do mnie i ma baterię leków. Ja większość tych leków do 12 tygodnia mniej więcej, czyli do końca pierwszego trymestru, 12-14 tydzień najprawdopodobniej odstawię, ponieważ najważniejsze jest w tym momencie progesteron. Są też inne ważne leki, ale progesteron jest takim pierwszym lekiem, która pacjentka przyjmuje. Więc po tym 14 tygodniu

0: tygodniu tego progesteronu jest na tyle dużo, sama pacjentka jakby wytwarza, że suplementacja dalsza progesteronu nie jest konieczna. Też każde plamienie, krwawienie będzie pacjentka definiowała jako coś bardzo nieprawidłowego, więc zostawmy ten progesteron do końca pierwszego trymestru, a potem już jest dużo, dużo bezpieczniej. W samym prowadzeniu ciąży, ciąży spoza zapłodnienia pozostrojowego, tych różnic jest w prowadzeniu nic. Ta ciąża nie stanowi jakiegoś wielkiego wyzwania, jeśli chodzi o prowadzenie względem ciąży fizjologicznej. Oczywiście pojawia się w pierwszym trymestrze, może się oczywiście pojawić, czy zwiększone ryzyko stanu przyrodzewkowego, czy na przykład jeżeli zarodek był mrożony, to może pojawić się makrosomia płodu w późniejszym etapie ciąży, ale to są rzeczy, że tak powiem, niezbyt groźne i można to spokojnie monitorować w czasie zwykłych wizyt. Nie trzeba do tego osoby, która zajmuje się, nie wiem, prowadzeniem ciąży fizjologicznej, a prowadzeniem ciąży po in vitro. Nie ma czegoś takiego. Te wizyty są, jeżeli się nic nie dzieje, raz w miesiącu i rozwiązanie takiej ciąży, samo to, że pacjentka jest po procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, nie stanowi, że ta ciąża musi być, nie wiem, rozwiązywana cięciem cesarskim, czy musi być wcześniejsza, czy wcześniejsza indukcja porodu. Normalnie tutaj prezentujemy te same wytyczne co do rozwiązania jak u innych pacjentek, które zaszły w ciąży spontanicznie.
1: Przygotowując się do naszej rozmowy, zadałam pytania dziewczynom na różnych grupach właśnie typu macierzyństwo, ciąża po in vitro. Jakie one mają wspomnienia z czasu ciąży, jak były traktowane. Kilka razy pojawiły się takie historie, że kliniki odmawiały prowadzenia ciąży po in vitro. Z czego to może wynikać?
0: Nie mam pojęcia i z uwagi na to, że ja trochę inaczej odpowiem na to pytanie wyjątkowo. Od jakiegoś czasu raz w miesiącu jeżdżę na północ naszego kraju, dokładnie na Suwalszczyznę i tam konsultuję pacjentki. I też może warto powiedzieć o tym, że kiedy pacjentka powinna trafić do kliniki leczenia niepłodności. Wtedy, kiedy po dwóch młodych partner stara się o dziecko mniej więcej roku, stosunki są regularne i po tym roku nie ma nic. I wtedy to jest pierwsza wizyta u człowieka, który zajmuje się leczeniem niepłodności. Próby takie przyciągania tego na, bo pacjentka trafia do gabinetu, mówi, doktorze, staram się 4 lata, czy tam 5 lat, pani ma 37 lat i nagle jesteśmy w kropce, bo starają się regularnie. Inni specjaliści mówią, że mają się starać dalej i przedstawiają jakieś metody, które są daleko od uznanych w świecie medycyny, jeśli chodzi o jej skuteczność. I ja nagle zostaję stawiony przed problemem, czy pan w ogóle, doktorze, może pomóc. A ja mówię pierwsze słowo, no in vitro było proponowane, czy techniki wspomaganego rozrodu już jakiś czas temu. Nie, nie, bo tu doktor zlecił takie inne badania, które nie mają żadnego medycznego uzasadnienia. Więc może czas, żeby nie było takich historii, że tyle lat się staram o dziecko, 7 lat się staram o dziecko. Nie powinno w ogóle coś takiego mieć miejsca. Natomiast rzeczywiście te kliniki, które zajmują się niepłodnością, nie prowadzą ciąż, bo one mają inny profil. Natomiast sama ciąża jako ciąża nie różni się od prowadzenia, od takiej, nazwijmy to w cudzysłowie, zwykłej ciąży. Więc postępowanie dla mnie jest nieuzasadnione i dość niezwykłe, bym powiedział. Mhm.
1: Na szczęście pojawiają się w Polsce już takie państwowe kliniki leczenia niepłodności. Na przykład funkcjonuje Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności przy Szpitalu Południowym. Więc jeśli do tej pory była bariera finansowa, że ktoś nie zgłaszał się do kliniki leczenia niepłodności, no to teraz ona znika. A w takich miejscach jak Szpital Południowy można i leczyć niepłodność i później, no może nie dokładnie w tym samym miejscu, ale w tym samym budynku prowadzić ciążę, więc może to też jest jakieś ułatwienie.
0: Znam lekarza kierującego oddziałem, pana doktora Warzechę, który zawiaduje zarówno oddziałem ginekologiczno-położniczym Szpitala Południowego, jak i Centrum Leczenia Niepłodności. Sam tam pracowałem przez rok. Rzeczywiście historie tam się dzieją magiczne, szczególnie za sprawą położnych, które tam pracują, bo pamiętajmy, ja zawsze to w każdym wywiadzie podkreślam, że połowa sukcesu całego porodu, jak nie, no połowa, to jest sprawna i fajna położna, która w stanie jest okiełznać i emocje, i poród, i zawodowo, także tam pracują akurat wspaniałe położne na sali porodowej, które wszystkie oczywiście zawsze pozdrawiam, i nie tylko stamtąd, ze wszystkimi, którymi pracuję,

0: ale rzeczywiście nawet te kliniki, które chyba z tego, co mi wiadomo, które nie są tak zwanymi rządowymi, nazwijmy je tak, klinikami, mają jakieś wsparcie finansowe, więc rzeczywiście teraz szczęśliwie ten koszt dosyć duży zapłodnienia pozaustrojowego odpada i bardzo dobrze pojawiły się. Ja już też parę lat temu mówiłem o tym, że jak się pojawiła ta forma bezpłatnego leczenia niepłodności, mówiłem potem o tym, że warto byłoby zrobić pierwszy, drugi trymestr również w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. To się też wydarzyło, z czego jesteśmy z powodu niezmiernie zadowoleni, bo my nie szukamy choroby w tym człowieku, bo większość ciąż jest jednak zdrowa, tylko szukamy potwierdzenia, że dziecko jest zdrowe i na tym nam najbardziej zależy, a nawet jeżeli stwierdzimy jakąś wadę, to możemy szybko zareagować i skierować na odpowiednie leczenie albo na dalszą diagnostykę. Mhm.
1: Jeżeli pacjentka czy para ma za sobą długie starania leczenia niepłodności, czy na przykład in vitro, no to często ta ciąża jest taka bardziej lękowa, może nazwijmy to, jest więcej obaw, no bo też gdzieś z tyłu głowy jest już to doświadczenie, że te starania, jeżeli stracą tę ciążę, będą długie i nie takie łatwe. I chciałam zapytać o taką dodatkową diagnostykę, która może uspokoić rodziców.
0: I jako, że tak samo rozmawiam z panią redaktor, jak ze swoją pacjentką, za którą pewnie zaraz będę, do nich się pojawiam. Przede wszystkim trzeba porozmawiać z pacjentką. I oczywiście można wykonać dodatkowe testy genetyczne poza tym badaniem przesiewowym pierwszego trymestru, ale też mówię, że jeżeli ten wynik badania przesiewowego pierwszego trymestru był prawidłowy, to decyzję już państwo podejmują sami. Oczywiście mamy, no, nadzieję na to, że w przyszłości jednak te testy genetyczne się rozwiną, natomiast dzisiaj jednak one nie są podstawą diagnostyki prenatalnej w Polsce, są jako badania dodatkowe. A nawet jeżeli badanie pierwszego trymestru wyjdzie nam źle, tak naprawdę źle, że wysokie będzie ryzyko wad chromosomowych, to ja wtedy nie zalecam takiego testu nieinwazyjnego, tylko jednak staram się przekonać pacjentkę do wykonania badania typu amniopunkcja albo biopsja kosmówki. Jednak amniopunkcja jest badaniem takim referencyjnym po 16 tygodniu, 15, 16 tygodniu, więc jeżeli to ryzyko wyjdzie wysokie, to wtedy raczej odsyłam pacjentkę do takiego badania.
1: A dlaczego amniopunkcja, a nie badanie
0: biopsji kosmówki? Nie, czy nieinwazyjne?
1: Nieinwazyjne.
0: Nieinwazyjne, dlatego że po pierwsze...
1: Bo amniopunkcja to każdy ma od razu takie...
0: Amniopunkcja jest badaniem, gdzie ryzyko powikłań dla płodu jest grubo poniżej 1%.
1: Szansa, czyli że coś stereotyp.
0: Się, czyli to jest daleko idący stereotyp i to jest badanie, chciałem tu podkreślić, z całą mocą, bezpieczne. Badamy całość genetyki. Wyjdzie nam na 100%, nie na 99,9, jak w teście genetycznym, który też bada tylko trzy najczęstsze trisomie, 13, 18 i 21. Oczywiście płeć, bo to najważniejsze pytanie jest o płeć. Dla mnie jest to pytanie przynajmniej tam trzeciorzędne, ale do meritum. Natomiast tutaj mamy do oceny kariotyp, który jak najbardziej będzie naszym takim punktem wyjścia do dalszych rzeczy i albo on jest prawidłowy, cały, albo coś jest nie tak i możemy przedstawić rodzicom, jaki mamy pomysł, jeżeli ten kariotyp wyjdzie nieprawidłowy. Oczywiście kiedyś było tak, że na te wyniki amniopunkcji się długo czekało, teraz te wyniki są po tygodniu, tak samo jak badania nieinwazyjne oczywiście. Plusem jest to, że można rzeczywiście robić badanie nieinwazyjne po 10 tygodniu już, ale przestrzegałbym przed tak wczesnym wykonaniem tego badania, bo objętość płodowego DNA w matki płodu musi być wystarczająco wysoka, czyli no tak naprawdę powyżej tam 4-5%, jak mówi piśmiennictwo. A tutaj musimy czekać, prawda, do tego 16 tygodnia na amniopunkcję. Jednak jeżeli mamy jakieś wątpliwości, naprawdę bezpiecznym, fajnym, dobrym badaniem jest amniopunkcja genetyczna.
1: To bardzo ważne, że łamiemy stereotypy. Bardzo często jest tak, że pacjent

0: Pacjentki chorujące na endometriozę, właściwie dla nich jedyną szansą na zajście w ciążę jest właśnie in vitro. Czy ciąża u pacjentek z endometriozą jest jakoś inaczej prowadzona? Czy to zależy od tego, gdzie ta endometrioza występuje?
1: Oczywiście zależy, gdzie, jak jest zaawansowana, bo jeżeli mamy głęboko naciekającą endometriozę, to same dolegliwości mogą, ciążowe, mogą być dla pacjentki dosyć nieprzyjemne. Natomiast ciąża jednak wycisza chorobę podstawową, jaką jest endometrioza. I takim pacjentkom jednak, tak już na finisz troszkę mówię, jeżeli chodzi o endometriozę, trochę ten okres ciąży generalnie przebiega niezbyt odmienniej niż jak u zwykłej ciąży. Ważne jest rozwiązanie, bo jeżeli pacjentka jest jeszcze po jakichś tam operacjach brzusznych, laparoskopowych, czy na metodą laparotomii, czyli na otwarto, związane z endometriozą, to takim pacjentkom raczej się poleca poród drogami siłami natury, bo to kolejne wejście do brzucha, jakim byłoby cięcie cesarskie, wiąże się z tym, że te wzrosty, ta endometrioza może się znowu poszerzać, prawda? Więc to nie jest tak, że jestem zafiksowany na porodzie siłami drogami natury, bo nie. Jeżeli są wskazania medyczne do tego, żeby to cięcie przeprowadzić, to będę pierwszy, który weźmie nóż do ręki i takie cięcie cesarskie wykona. Ale trzeba tutaj z pacjentką przedyskutować tą sposobność o drodze porodu. Jak pacjentka to widzi, czy się czegoś obawia na przykład, czy mamy inne pozapołożnicze wskazania do cięcia cesarskiego, czy jednak podejmujemy próbę porodu drogami siłami natury. I tak samo endometrioza, tak jak ciąża po zapłodnieniu pozaustrojowym, nie jest wskazaniem do tego, żeby tą ciążę jakoś kończyć wcześniej, żeby ją rozwiązywać wcześniej, tylko spokojnie czekamy nawet kilka dni po terminie porodu.
0: Bardzo często jest tak, że zresztą sama tego doświadczyłam, że po tych wieloletnich staraniach o dziecko, gdy już ta ciąża się uda, to mimo, że jest to spełnienie marzeń, to z drugiej strony jest bardzo dużo obaw, stresu i nie jest to taki najprzyjemniejszy i najłatwiejszy czas w życiu kobiety, jakby się można było wcześniej spodziewać. I chciałam zapytać o stres. Jak bardzo on szkodzi rozwojowi płodu, czy może wpływać na jakieś wady u dziecka? Dużo się o tym mówi, że kobiety w ciąży nie powinny się stresować. Dlaczego?
1: Generalnie nikt się nie powinien stresować, a kobiety w ciąży w szczególności. Jasnych badań na ten temat nie ma, że stres wpływa na płód na przykład, czy na pacjentkę. Ale jeżeli pacjentka ma jakieś choroby współistniejące, na przykład cukrzycę czy nadciśnienie, to jej samopoczucie, kiedy nie będzie się stresowała, będzie lepsze, wyniki będą lepsze, a co za tym idzie, wyniki dla płodu też będą lepsze. Więc staramy się, że tak powiem, zachować balans. Są pacjentki, które idą od pierwszego dnia ciąży na zwolnienie. Są pacjentki takie, które pracują praktycznie do końca. Najważniejsze to przedyskutować to w czasie wizyty. Jeżeli ja z kolei widzę, że badania są takie, że czy samopoczucie pacjentki i stres, zdenerwowanie takie wewnętrzne jest takie, mówię, no może 2 tygodnie pani sobie odpocznie i zobaczymy za 2 tygodnie, czy pani wróci do pracy, czy nie, bo to jest szalenie indywidualne. I to tak zdroworozsądkowo do tego trzeba podejść.
0: Często, gdy rozmawiam tutaj z gościniami, które mają za sobą wieloletnie starania, to one opowiadają mi o tym, że gdy były w procedurze leczenia niepłodności, która trwała na przykład 10 lat, mają ze sobą 9 nieudanych transferów, jakoś się trzymały, bo czuły się w zadaniu. Później ciąża, też zadanie. Ale że gdy dochodzi do porodu i to dziecko już jest na świecie, one, mówiąc kolokwialnie, czują, że dowiozły projekt, to się rozsypują psychicznie. Czy pan doktor obserwuje większe zagrożenie depresją poporodową u mam, które mają za sobą leczenie niepłodności? Czy to jest indywidualne?
1: Myślę, że indywidualne. Ja czegoś takiego na pewno nie widziałem. Też ciężko powiedzieć, u nas rotacja pacjentek to nie jest interna, gdzie pacjenci leżą tygodniami. U nas to są hospitalizacje krótkie, kilkodniowe, rzadko kilkunastodniowe, chyba że ze względu na wcześniaka, dziecko i problemy z noworodkiem. Gdzieś my potem tracimy te pacjentki z oczu i nie wiadomo, co się dzieje w domu tak naprawdę. Faktem jest, że przez te 40 tygodni, jeszcze w szczególności jak była gdzieś tam

0: choroba niepłodnościowa. Te pacjentki są na tak zwanym świeczniku. Wszyscy się interesują, dopytują. Jeszcze w czasie w szpitalu, hospitalizacji i tak dalej. A potem nagle to dziecko jest tą gwiazdą, nazwijmy to, a pacjentka jest troszkę zostawiona sama sobie. I to jest w ogóle, połóg jest straszny dla kobiety i powinny być i w teorii, i w praktyce no, psycholodzy kliniczni, którzy gdzieś tam powinni widzieć, czy my zgłaszamy pierwszy raz problem do psychologa klinicznego, a potem, żeby zapobiegać tej depresji poporodowej, powinna być taka opieka też psychologiczna, także to jest w ogóle must have, że tak powiem. Ale jak to wygląda tak w realu, to myślę, że już tutaj nie możemy się jakoś bardzo pochwalić, a my z kolei jako lekarze, jako grupa zawodowa, my troszkę tracimy te pacjentki z oczu, ale tu też rola jest ogromna położnych środowiskowych, bo też pamiętajmy, że między tym 21 a 26 tygodniem ciąży pacjentka powinna się zgłosić do takiej położnej środowiskowej, żeby właśnie powiedzieć, że jest w ciąży, że w razie co, gdyby można prosić o pomoc albo przedporodową, albo poporodową, żeby ta opieka była. To różnie wygląda jeszcze. Niektóre pacjentki mówią, o, skierował mnie pan do tej pani położnej, ona zrobiła wielkie oczy. Mówię, no tak, tylko ten zapis w ustawie ma już ładnych parę lat. Więc dbajmy o takie samopoczucie też po. Ja zazwyczaj, mimo że ta wizyta połogowa powinna się odbyć 6-8 tygodni po porodzie, ja skracam ten czas i oglądam pacjentki miesiąc po wyjściu ze szpitala. Jest to taka kończąca wizyta ciąży mniej więcej miesiąc po porodzie, więc jako to jest taka czwarta, znaczy taka enta konsultacja, nazwijmy to. I to uważam, że ma więcej dobrego do zrobienia, bo ja widzę tą pacjentkę szybko. Miesiąc po porodzie to akurat nie wiem, była tydzień w szpitalu, gdzieś może coś ogarnęła się z dzieckiem, wszyscy goście wyszli, poszli i tak dalej. A jeszcze widzę, czym mogę w czymś pomóc, zobaczyć. Także ja mam ten nadzór nad tymi pacjentkami po porodzie też troszkę zwiększony, ale to jest moja indywidualna inicjatywa.
1: A co jest, cudzysłów, normalne w ciąży? Bo jest wiele grup internetowych, no
0: ja
1: wiadomo.
0: Ja się boję tych grup internetowych.
1: Doktor Google i tak dalej. I zwłaszcza, gdy ta ciąża jest taka wyczekana, no to jest takie nastawienie na to, czy jest wszystko okej, okay, czy nie mam jakichś złych symptomów i tak dalej, czy dziecko dobrze się rozwija.
0: Teraz moja koleżanka jest w ciąży, która jest lekarką. Jest to jej kolejna ciąża i zadaje mi pytania tak, jakby w ogóle nie była związana z grupą zawodową, którą reprezentuje. I ona, jak i on. I zresztą jej mąż też jest lekarzem, więc zadaje mi pytanie od farbowania włosów i paznokci poprzez sprawdzanie wszystkiego, co spożywa. Nawet swego czasu mi się przyznała, że dzwoniła do jednej z firm, która produkuje serki wiejskie, żeby dopytać się dokładnie o jej skład. Więc no to już jest takie zakręcanie na poziomie eksperckim, ale ja wiem, że to łatwo powiedzieć, szczególnie, że nigdy nie będę w ciąży, że proszę nie dać się zwariować, ale tu ogromna rola lekarza prowadzącego ciążę, co można, co nie można. Ja też unikam takich pytań, na przykład w 17 tygodniu o cięcie cesarskie albo o poród, bo to jest za wcześnie. Ja wyposażam taką pacjentkę z wiedzą od wizyty do wizyty. Oczywiście czasem mówię trochę więcej, szczególnie jak zmierzamy już ku końcowi, ale jakby pacjentka wie, co może, czego nie może, ale jeżeli, nie wiem, ma ochotę na jakąś, nie wiem, ciastko z, nie wiem, bezę albo coś takiego mniej zdrowego, to przecież naprawdę, jeżeli to jest jednorazowa historia, to się nic złego nie stanie ani z nią, ani z tym człowiekiem. Tak samo przyjmowanie leków przeciwbólowych to może już bardziej na czasie. Nie można przeczekać bólu, bo on jak wejdzie w spiralę taką i osiągnie takie natężenie, to my nie zbijemy go z lekami takimi z apteki bez recepty i nie to, że jedną tabletkę tak już zaczyna boleć, to weźmy kilka dni regularnie leki, które są dopuszczalne w ciąży, bo można w czasie ciąży przyjmować leki i przeciwbólowe i antybiotyki, tylko to trzeba mądrze dobrać wszystko, żeby pacjentka się lepiej nam czuła, żeby szybciej wróciła do sprawności. No i oczywiście pamiętajmy o szczepieniach ochronnych, które od 1 kwietnia kolejne weszło w ramach szczepienia bezpłatnego, czyli szczepienie przeciwko RSV. I tak, jest to szczepienie bezpieczne, tak samo jak 3 pozostałe, czyli COVID, grypa i krztusiec. Tak jest. Także chyba tylko trzeba pogadać z tymi pacjentkami i przekonać doświadczeniem, wiedzą i

0: no i sposobem działania.
1: Mhm. No to ja od siebie dodam, że po prostu trzeba znaleźć lekarza, do którego ma się zaufanie i wtedy nie szuka się informacji.
0: Najważniejsze jest zaufanie. Bez zaufania
1: na grupach
0: nie zbudujemy relacji pacjentka-lekarz. Ja się akurat szczycę tym, jakie mam relacje ze swoimi podopiecznymi, ale myślę, że takich lekarzy jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wiele. Także nie jest aż tak trudno ich znaleźć.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzisiejszym gościem podcastu N97 był dr Wojciech Chwalęcki, specjalista położnictwa i ginekologii z Kliniki Położnictwa i Perinatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję.

0: od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
1: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
0: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z twojej pomocy.
1: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
0: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Panie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

chciałem w półmroku tkwić. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

braci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmieni.